ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Kto z nas nie jest przemęczony, przepracowany, nie tylko fizycznie, ale i mając dużo zmartwień na głowie, problemów, niepokojów, lęków czy niepewności swojej przyszłości, tej bliższej i dalszej? Kto z nas nie szuka rozwiązań i ulgi w takim wielkim obciążeniu swoim? Przypomnijmy sobie, jak sami na własną rękę szukaliśmy sposobów ulżenia sobie, zdjęcia tych problemów z siebie. Zapytajmy też siebie, czy szukaliśmy Jezusa jako tego, który chce rozwiązać moje troski, chce pokrzepić mnie, umocnić i dać zrozumienie i jasność wiary? Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy ciężko pracujecie i mocno jesteście obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę. Pytajmy się też, czy Jezus nie jest którąś z możliwości, po którą sięgam, szukając ukojenia? Przypomnijmy sobie kobietę, która 12 lat cierpiała na upływ krwi, traciła życie. Nacierpiała się wiele, a całe pieniądze wydała na lekarzy i nic jej nie pomogło. Na końcu przyszła do Jezusa i z wiarą dotknęła się Go. Pomyślmy sobie, ile oszczędziłaby sobie cierpień, gdyby od razu przyszła do Boga. Wejść w jarzmo z Jezusem. Do tego On zaprasza. To znaczy iść obok Jezusa. Jarzmo bowiem łączyło zwierzęta pociągowe, by razem ciągnęły ciężary. Dlatego Jezus zaprasza każdego z nas, by ze swoim ciężarem włączyć się w jarzmo z Nim, to znaczy w Jego krzyż. Dopiero tu wszystko mi się rozjaśni. Podobnie jak Szymon Cyrenejczyk, zmęczony po dniu pracy w polu, w drodze do domu na odpoczynek, przymuszony, by wejść w jarzmo krzyż z Jezusem. Pięknie pokazał to Mel Gibson w filmie Pasja, kiedy ten Szymon idzie obok Jezusa i patrzy mu w oczy, odkrywa sens i rozumie to, co go spotkało w życiu. Jak długo będziemy szukać rozwiązań poza Jezusem? Kiedy odważę się włączyć w jarzmo z Nim? Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, ciężko pracujący i mocno obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na Błoniach przy sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
3: Szkołę najlepszą, rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak, jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Odmawiając różaniec,

parler comme la première fois.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: tym roku mija 70 lat od złożenia jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Ponadmilionowa społeczność wiernych zgromadzona na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w imieniu narodu polskiego przyrzekała Królowej Polski wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Trzeba dodać, że śluby te składano w trudnej sytuacji społeczno-politycznej i religijnej. Kościół był prześladowany, a jego działalność mocno ograniczona. Społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenia, poddawano urzędowej indoktrynacji ateistycznej. Wobec tego, jak zresztą później pokazała historia, śluby narodu były bardzo potrzebne i na nowo odrodziły wiarę Polaków. Chcąc zrozumieć wagę tego wydarzenia, również dla teraźniejszości, zapraszam Państwa na cykl 9 rozmów z autorami książki Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro. Pierwszym gościem naszego spotkania jest ksiądz dr habilitowany Dominik Zamiatała ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
1: Szczęść Boże.
0: Chcemy podjąć pierwsze zagadnienie dotyczące kontekstu religijno-społeczno-politycznego organizacji obchodów 300. rocznicy złożenia ślubów lwowskich przez króla Jana Kazimierza. No i tak możemy powiedzieć, że nie rozmawialibyśmy na ten temat, gdyby nie fakt 1 kwietnia 1656 roku.
1: Tak ważna data, która wyznacza pewną religijność w Polsce, mianowicie Jan Kazimierz w tej sytuacji potopu szwedzkiego wraca ze Śląska do Rzeczpospolitej i tam zdaje sobie doskonale sprawę, że punktem zwrotnym walki z potopem szwedzkim, ze Szwedami, jest Jasna Góra. I rola Jasnej Góry, Paulinów, ale też rola Maryi w obronie katolicyzmu w Polsce, udaje się do Lwowa i tam 1 kwietnia 1656 roku składa swoje śluby, ogłaszając Maryję jako królową Polski. To czyni w otoczeniu posłów, senatorów, ale także polskiej hierarchii kościelnej katolickiej. I to rzeczywiście daje impuls, że od tego momentu jest powszechne takie powstanie i rugowanie Szwedów Rzeczpospolitej, które się udaje i mamy już odzyskaną Rzeczpospolitą od potopu szwedzkiego.
0: Pewnie długo jeszcze byśmy mogli rozmawiać, że te śluby nie zostały wypełnione, dlatego też w roku 1655, kiedy o tym będziemy szczegółowo jeszcze mówili w dalszej części naszej rozmowy i audycji, zastanawiano się, jak przeżywać 300. rocznicę tych ślubów Jana Kazimierza. To był też pomysł, żeby w końcu skupić się nad wypełnieniem tych ślubów. Od roku 1656 szybko biegniemy do roku 1954. Wówczas to w kościele obchodzony jest rok maryjny. Ale tu poza mikrofonem ksiądz profesor wspomniał, że nakreślając tę sytuację społeczno, polityczno, religijną tamtych czasów, kiedy przygotowywano się do jubileuszu, warto jeszcze wspomnieć rok 1950.
1: My się koncentrujemy tylko na 1954 roku, ale też ważną datą dla Kościoła powszechnego było ogłoszenie przez Piusa XII dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I proszę zwrócić uwagę, że to jest dogmat, który został ogłoszony na podstawie wiary ludu. To nie było takich, można powiedzieć, dywagacji teologicznych, jak przy ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu. Tutaj na podstawie wiary ludu papież ogłasza dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. I on rzeczywiście w całym Kościele dał impuls na temat roli Maryi w życiu Kościoła. Przychodzi 1954 rok i papież Pius XII z okazji stulecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu ogłasza w całym Kościele powszechnym rok maryjny, który też w jakiś sposób na nowo przypomina rolę Maryi w życiu Kościoła i dziele zbawienia. Ten rok był też obchodzony w Polsce, tylko że w tym czasie Polska była w innej sytuacji społeczno-politycznej. Mamy tutaj, możemy powiedzieć, stalinizm, który jeszcze mocno w jakiś sposób oddziaływuje na społeczeństwo polskie. Stąd ten 54 rok w jakiś sposób przypomniał wielu Polakom, duchownym czy biskupom, o roli Maryi. Ale przychodzi 1955 i 1956 rok, gdzie ludzie zaczęli się zastanawiać. No, mieliśmy rok Maryjny w Kościele Powszechnym, ale my, jako Polacy, jako Kościół w Polsce, mamy własne daty związane z opieką Matki Bożej. I ludzie zaczęli się zastanawiać, nie tylko duchowni, ale też i ludzie świeccy, że trzeba w jakiś sposób to uczcić. Paulini, którzy zdają sobie doskonale sprawę z ich roli, to było 300 lat temu, że jednak Jasnogóra odegrała ważną rolę w walce z potopem szwedzkim, zaczynają coraz głośniej mówić na temat upamiętnienia 300-lecia obrony Jasnej Góry. Zaczęli się nad tym zastanawiać i mówić. Tutaj podchwyciły panie z Marią Okońską, tak zwany husemek, ale też ludzie, którzy przybywali w pielgrzymkach na Jasną Górę i księża, zaczęli też mówić, że mamy w 55 roku wielką rocznicę 300-lecia, że trzeba coś z tym zrobić. W tym czasie na terenie Jasnej Góry przebywa biskup pomocniczy gnieźnieński, Lucjan Bernacki, który został, możemy powiedzieć, usunięty z diecezji w 1953 roku tylko dlatego, że on jako jedyny stawał w obronie prymasa Wyszyńskiego w czasie wizytacji kanonicznych po parafiach czy na różnych uroczystościach, ale też był to jeden z biskupów, który nie podpisał tak zwanej lojalki w listopadzie 1953 roku. I on, będąc na Jasnej Górze, i to by też był, możemy powiedzieć, człowiekiem bardzo maryjnym, biskupem bardzo maryjnym, też podejmuje te tematy. Wiemy, jaka jest sytuacja społeczna i polityczna w Polsce, więc nie wolno nam się poddawać, że Kościół nie jest zamknięty w zakrystii. On, Kościół ma iść do ludzi, tak? Ma być w przestrzeni publicznej czynny, aktywny, aby głosić dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom. I biskup Bernacki podejmuje działania na rzecz zmobilizowania Episkopatu Polskiego ówczesnego. Czyli przede wszystkim pełniącego obowiązki przewodniczącego Episkopatu biskupa łódzkiego Michała Klepacza i sekretarza Episkopatu Zygmunta Hormańskiego. I nawet posunął się do tego, że opracował listy, jakie miałby episkopat wysłać do wiernych w kwestii tych rocznic, czyli 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Maryi jako Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. Początkowo jego działania spotykają się z takim niedowierzaniem, a wręcz oporem ze strony episkopatu ówczesnego, biskupa Klepacza czy biskupa Hormańskiego. Z czego to mogło wynikać? Prawdopodobnie to wynika po prostu z takich lęków, żeby nie narażać Kościół na kolejne represje, jakie były stosowane wobec Kościoła od 1949 roku, zwłaszcza po 50 roku, 53 mamy aresztowanie, uwięzienie prymasa. I też
2: czyli powiedzielibyśmy nie dolewać oliwy do
1: ognia. Tak, zgadza się, nie dolewać oliwy do ognia, nie dawać pretekstu do ataków na Kościół. Biskup Bernacki temu się nie poddaje. Bo jeszcze próbuje kilka razy, w jaki sposób wpłynąć na zmianę episkopatu. Prawdopodobnie on zaczął czuć, że idą zmiany. Bo pamiętajmy, to jest po śmierci 1953 roku, to jest marzec, śmierć Józefa Stalina. Później jest śmierć Berii, jego następcy, dojście do władzy Chruszczowa. I 54 rok widzimy pewne zmiany, jakie dokonuje się w Związku Sowieckim, w służbach specjalnych, ale to też ma swoje odzwierciedlenie w Polsce, gdzie mamy też pewne zamieszanie w służbach komunistycznych, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które zostaje rozwiązane w 54 roku. Idą zmiany. Biskup Bernacki jakby to dostrzegał, inni biskupi jakby jeszcze obawiają się, że
2: to nie, ten jest, ten moment.
1: Jest, nie jest ten moment. Stąd biskup Bernacki jeszcze bardziej wzmaga swoje działania w 55 roku, aby episkopat podjął jakieś działania na rzecz upamiętnienia tych dwóch wielkich rocznic. Episkopat się boi. Tym bardziej, że o tych działaniach biskupa Bernackiego dowiadują się władze państwowe i biskupi zostają zmuszeni do tego, żeby, powiem tak nieładnie, wyciszyć działania biskupa Bernackiego.
2: Ja sobie nawet zapisałem takie dwa zdania. Władze państwowe przygotowania do jubileuszu postrzegały jako sprawę polityczno-narodową, aparat bezpieczeństwa postrzegał ją jako niebezpieczną, szeroką penetrację społeczną.
1: Tak. Władze sobie zaczęły zdawać doskonale sprawę, że wyjście Kościoła na zewnątrz spowoduje upadek ich doktryny. Zmianę sposobu myślenia społeczeństwa katolickiego. Stąd próbowali to wyciszyć, żeby Kościół nie był w przestrzeni publicznej, bo to jednak wyjście z takimi rocznicami to jest wyjście do całego społeczeństwa.
2: Księże profesorze, musimy kończyć pierwsze nasze spotkanie, ale jeszcze tylko jednym słowem chciałbym, żebyśmy wspomnieli o takich dwóch postaciach. Ojciec Paulin Jerzy Tomziński i biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Oni też mieli wcale niemały udział w organizacji, w tej inspiracji, determinacji do tego, żeby podjąć jakieś przygotowania związane z obchodami 300. rocznicy ślubów Jana Kazimierza.
1: W momencie, kiedy działania biskupa Barneckiego zostały wyciszone, w 55 roku we wrześniu Paulini występują z pismem do episkopatu w kwestii obchodów 300-lecia obrony Jasnej Góry i 300-lecia obrania Matki Bożej na Królową Polski, czyli ślubów Jana Kazimierza. I przedstawia argumenty, że takie to są ważne daty, które w Kościele Polskim należy podjąć. Popiera ich biskup Goliński, biskup miejscowy częstochowski, który też, dostrzegając tę wartość tych wielkich rocznic, też na konferencji Episkopatu Polski wystosowuje swoje pismo osobne, aby episkopat podjął te działania. I rzeczywiście pod wpływem tych dwóch listów konferencja episkopatu odbywała się we wrześniu na terenie klasztoru jasnogórskiego. Stąd episkopat nagle podejmuje szybkie działania, bo na tej konferencji ustanawia czy powołuje komisję do spraw przygotowania obchodów ślubów Jana Kazimierza.
2: Ale o tym będziemy rozmawiali w kolejnej audycji. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Rozmawiałem z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą ze Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, historykiem i wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
2: To jest Radio Warszawa. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
3: Cywilizacja życia w starciu z cywilizacją śmierci. Jak swoją rolę w toczącej się bitwie o ludzkie dusze widzą młodzi ludzie z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia? Dlaczego w świętym Janie Pawle II wciąż odnajdują swój autorytet? I to nie moment na to, żeby rozmawiać o kremówkach, bo nie kremowy przede wszystkim był i wciąż jest święty Jan Paweł II, ale był to prorok, którego słowa, które napisał, które powiedział, spełniają się dzisiaj. Te słowa, które mówił, napisał także o cywilizacji miłości i cywilizacji śmierci. Brzmi być może bardzo podniośle dla naszych słuchaczy, być może brzmi też bardzo radykalnie, ale taki był święty Jan Paweł II. Radykalny w swoim przekazie. O tym, w jaki sposób dzisiaj szerzyć cywilizację życia i miłości, będziemy rozmawiać w studiu razem ze mną. Ksiądz Michał Stachera, duszpasterz warszawskiej Wspólnoty Akademickiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koordynator Fundacji w Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także kapelan w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica i absolwent Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, wszystko się zgadza.
3: Iza Lęgiewicz, absolwentka programu stypendialnego i także studentka, już prawie absolwentka informatyki. Tak jest.
5: Tak, zgadza się.
3: Cześć, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Anna Mielecka, studentka i stypendystka, i przypomnij, jakie to są studia.
6: Studiuję śpiew solowy i aktorstwo na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
3: I Maciej Mazan, student i stypendysta, student prawa. Cześć, dzień dobry.
7: Cześć.
3: Słuchajcie, cywilizacja życia, cywilizacja śmierci, cywilizacja miłości, cywilizacja śmierci. Mocne słowa, ale czy wy, i przepraszam księdza, chcę zacząć od młodych, czy wy widzicie tą walkę wśród waszych znajomych, tą walkę, która się toczy może nie na powierzchni, ale bardziej wewnątrz? Maciej.
7: Jak myślałem o tym temacie, to ja to widzę tak, że ten temat, który święty Jan Paweł II zawarł w tych dwóch terminach, cywilizacja miłości i cywilizacja śmierci, nie zaczyna się od jego nauczania, tylko no, zaczyna się być może od najważniejszego, ja myślę, że od najważniejszego wydarzenia w historii naszego świata, czyli od przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa i od słów przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby zapłonął. W mojej ocenie to jest pewien konflikt dwóch światów, które są wobec siebie sprzeczne, które wobec siebie mają często wykluczające spojrzenie na rzeczywistość, który trwa i po prostu święty Jan Paweł II to ujął w terminach, które może są dla nas bardziej, a może już nie są czytelne. I ja myślę, że ten problem tego, czy wartości materialne, czy wartości tego świata, czy sława, popularność, czy to jest właśnie droga do szczęścia, czy też cywilizacja miłości, czyli może ta wersja bardziej duchowa. Ja jakby w ten sposób podchodzę do tego tematu.
3: Cywilizacja miłości. W takim razie spróbujmy ją zdefiniować. Czym ona dla was jest? Aniu, będziesz poruszać się w bardzo trudnym środowisku. Środowisku aktorskim, środowisku tych osób, które są widoczne. W tym studiu miałam przyjemność rozmawiać z Marcinem Kwaśnym, który opowiadał o tym, jak trudna jest walka o pokorę i o to, żeby zostać człowiekiem wierzącym w świecie aktorskim. A ty jesteś na początku tej drogi. Jak widzisz to budowanie cywilizacji miłości? Cywilizacji miłości, o której mówił święty Jan Paweł II, w tym środowisku, w którym dzisiaj jesteś. Czy dla ciebie dzisiaj to już jest walka?
6: Ja może zacznę od tego, że odnosząc się jeszcze do pierwszego pytania, że ja nie przepadam za takim militaryzowaniem tych zjawisk. To znaczy, dosyć obce są mi takie określenia właśnie wojny między tymi rzeczami, tego, że musimy się zbroić, że musimy stawać w szranki, bo z mojego doświadczenia wynika, że ostatecznie to zawsze chodzi o człowieka. O to, co człowiek ma w sercu, chodzi o to, co dzieje się w jego życiu, o to, jak na to reaguje, do czego się odnosi. To, co faktycznie jest jakimś zderzeniem dwóch rzeczywistości, co faktycznie jest ogromnie ważną rzeczywistością też naszego świata, to tak naprawdę wszystko rozgrywa się po prostu za każdym razem w tej konkretnej sytuacji u tego konkretnego człowieka i dokładnie w ten sam sposób patrzę, na to budowanie cywilizacji miłości w tej sytuacji, w której jestem. Jestem akurat w takiej, czyli właśnie w środowisku artystycznym, które być może nie kojarzy się jako takie sprzyjające, chociaż też nie byłabym tutaj taka radykalna, bo znowu wszystko zależy od ludzi, z którymi się spotykamy i od tego, jacy oni są, jakie oni mają doświadczenia. Często mają doświadczenie wiary Pana Boga i z tym też się spotykam, ale faktycznie taka walka, którą ja toczę i wydaje mi się, że ona ze względu właśnie na tę profesję jest trochę bardziej intensywna, to jest ta walka o pamiętanie o tym, że naprawdę najważniejsze jest to, co się dzieje między tobą a Panem Bogiem, że nie jest najważniejsze to, co się dzieje na scenie. To jest ważne oczywiście, tak jak każdy zawód, który ktokolwiek wykonuje, że nie jest ważne to, ile dostaniesz braw, nie jest ważne to, jak cię kto oceni, tylko że naprawdę ważne jest to, co się dzieje w twoim sercu i do kogo ty się odnosisz.
3: Iza, przechodzimy do świata komputerów. Czy to jest świat ludzi jednak?
0: Pewnie, w sensie zdecydowanie ludzi. Niestety właśnie tak jak sobie gdzieś słucham was i ja też myślę o tym, o cywilizacji życia versus cywilizacji śmierci w takim kontekście, że cywilizacja śmierci to właśnie coś, co po prostu doprowadza nas do jakiegoś takiego upadku, do śmierci i myślę sobie o tym w kontekście właśnie wszystkich rzeczy, które powodują właśnie jakiś nasz upadek, że to życie, że moja wartość właśnie jest w czymś, co zaprowadzi mnie do upadku. I bardzo często w ogóle widzę to i nie chcę tutaj mówić, że właśnie że tylko w tym środowisku, w którym się otaczam, właśnie w takim środowisku stricte biznesowym, nastawionym na sukces, wśród ludzi bardzo inteligentnych i przed którymi drzwi stoją otworem, ale często widzę nawet bardzo po sobie, że pokładam ufność w tym właśnie, co osiągam, właśnie jakie mam wyniki, jak dużo zadań udaje mi się zrobić i wydaje mi się, że właśnie w takim moim najbliższym środowisku to jest właśnie to, że postrzegam tą cywilizację śmierci w takim szukaniu wartości, w tym, co materialne i w tym, co da mi jakieś zaspokojenie, ale tylko na chwilę. W sensie ostatecznie nie da się na tym zbudować jakiejś swojej wartości, nie da się w tym poznać swojej wartości. I tu właśnie gdzieś wchodzi ta cywilizacja życia, której się uczymy i którą tak bardzo chciałabym gdzieś przede wszystkim najpierw w sobie zakorzenić, by widzieć wartość w tym, co faktycznie daje mi życie. Takie pełne życie właśnie. Jakąś wartość, która jest wieczna i trwała. I nie mówię w ogóle, w sensie to jest chyba też taki moment, by powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które osiągam, są złe, bo trochę o tym jest fundacja, że chcę jakby rozwijać w młodych ludziach talenty.
3: Jesteście uzdolnieni.
0: Jak żeby nie, z tego nie skorzystać. To jest jakby po to jest to nam dane. I żeby właśnie na tym budować i rozwijać, jasne. Tylko, że właśnie jakby fajnie jest znać taki moment, w którym znam swoją wartość pomimo swoich talentów, pomimo właśnie rzeczy, które osiągam.
3: Pięknie nam już teraz z tej rozmowy wynika trochę ten personalizm Jana Pawła II. Wszyscy powiedzieliście właściwie o tym też, że musimy zacząć od siebie, że budowanie cywilizacji miłości zaczyna się w naszym własnym sercu, bo to najłatwiej jest powiedzieć, że ta wojna toczy się gdzieś na zewnątrz, no i my teraz zbroimy się w jakieś różańce, idziemy walczyć z różańcem w ręku. Oczywiście nie chcę teraz, żeby ktoś, kto odmawia publicznie gdzieś różaniec, zrozumiał, że to jest jakiś atak. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Tylko często mam wrażenie, księże Michale, też już w księdza stronę się zwracam, że często zapominamy o tym, że właśnie to budowanie cywilizacji miłości zaczyna się w sercu każdego z nas. I o to też chodzi w chrześcijaństwie, że to my mamy nawracać swoje serce, a dopiero potem wychodzi wchodzić do innych ludzi i chyba też trochę o tym jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4: Ojej, dużo wątków. Oczywiście, zgadzam się. Myślę, że ładnie to ujmuje Święty Jakub w swoim liście, kiedy pisze o tym. Zresztą i myślę, że to jest taka przestrzeń, która bardzo innych zniechęca do wiary, mianowicie to, kiedy jedno wyznajemy ustami, a drugim żyjemy. Kiedy jest taki rozdźwięk w nas, w ludziach Kościoła, w ludziach wiary, kiedy mamy ładne frazesy na ustach, a z drugiej strony żyjemy no co najmniej niezbyt przykładnie. To myślę, że to bardzo odpycha i to tym bardziej nam pokazuje już samo Słowo Boże, że mamy, no właśnie, zacząć od siebie, zacząć budowanie tej cywilizacji miłości czy życia, o której pisał Jan Paweł II, od budowania, można powiedzieć, to może niezbyt takie dobre określenie, ale swojego chrześcijaństwa, swojej wiary, swojej relacji z Bogiem. Bo co z tego, że będziemy innym stawiać wymagania, jeśli sami im tego nie pokażemy? Zresztą taka mądrość ludowa mówi, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. No więc wiadomo, że bez przykładu to będzie wszystko takie puste, martwe po prostu. Będzie bez sensu w pewnym sensie.
3: I tego też uczycie się, pracując z tekstami świętego Jana Pawła II, czytając, zgłębiając, bo wy robicie w praktyce to, czego większość z nas nie robi. I nie boję się tego powiedzieć, bo naprawdę niewiele osób zagląda do encyklik świętego Jana Pawła II. Uwielbiamy go wspominać, szczególnie ci, którzy jeszcze pamiętają, czy to, że brali udział w audiencjach, podczas których był obecny Jan Paweł II, czy oglądali go w telewizji. Pamiętamy jego słowa, no i robi nam się tak ciepło na serduszku. Celowo tutaj używam tego zdrobnienia. Jak mówimy, och, nasz papież święty Jan Paweł II. I to nauczanie zupełnie nam gdzieś ucieka. A wy macie to doświadczenie obcowania z tekstami człowieka, który był i filozofem, i artystą, i poetą. Jeszcze pewnie mogłabym długo wymieniać. Czego uczy was w tym kontekście waszej prywatnej wiary święty Jan Paweł II? Jakim jest dla was przykładem, Maciej, dla ciebie, studenta prawa?
7: Ja akurat miałem taki czas fascynacji, że czytałem trochę świętego Jana Pawła II, tak w sensie dużo jakby więcej prywatnie. Można go wspominać jako wielkiego Polaka, wielki umysł, wielkiego filozofa, tu wspomniana koncepcja ta personalistyczna. I ja trochę chciałem się odnieść, że na początku nie myślałem o militarystycznych porównaniach tak do końca.
3: Ale żeby była jasność, to ja zaczęłam od
5: tego. Tak,
7: chociaż ja bardzo je prywatnie cenię, bardzo lubię etosy rycerskie w kontekście jakby walki duchowej i tak dalej za Ignacym.
3: No właśnie, święty Ignacy z Loyoli mi też jest bardzo bliski.
7: Tak, tak, ale że też patrząc w ogóle na postawę świętego Jana Pawła II, na to, o czym on pisał, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić mocno, że ta cywilizacja miłości, którą my mamy budować jako jego w jakiś sposób następcy, ideowi na pewno, jednak właśnie sprowadza się do tej osoby, każdej osoby i nie jest tak, że my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy cywilizacją miłości, a tam jest ta druga, zła, zepsuta cywilizacja śmierci. To nie jest podejście do złych ludzi i dobrych ludzi ze strony. Tak słyszałem przynajmniej, że święty Jan Paweł II też w spotkaniu z osobą widział zawsze osobę, tak jakby to była najważniejsza osoba na świecie, z którą właśnie teraz rozmawia. I za tym się kryje głęboka filozofia, że w środku tej osoby, każdego z nas, odbywa się ta walka między tymi cywilizacjami, a nie właśnie zewnętrznie, że my jesteśmy ci dobrzy, a tamci drudzy są źli. I tylko i wyłącznie od tej przewagi cywilizacji miłości zależy to, czy pewna grupa osób, która dostrzega tą rzeczywistość, bo to też coś, co pisał Chesterton, nie jest oczywiste, żeby wszyscy postrzegali świat duchowy jako coś, o co warto walczyć, na czym warto w ogóle się pochylić. To tylko i wyłącznie zależy od tego, czy właśnie tą miłość uda się znaleźć wewnętrznie, żeby ona mogła zaistnieć w jakiś sposób w tej płaszczyźnie zewnętrznej, o którą też nasz papież dbał.
3: Ania, ty możesz patrzeć na świętego Jana Pawła II także jako na artystę. Czy ten jego sposób patrzenia na sztukę jako na coś, co jest też, ma też funkcję służebną, też jest ci bliski? Jakie słowa, może masz jakieś takie słowa świętego Jana Pawła II, które ciebie prowadzą akurat w tym świecie?
6: Tak, tak, zdecydowanie. W ogóle zacznę od tego, że my tutaj w ogóle, studenci, stypendyści, w większości nie pamiętamy Jana Pawła II. W takim sensie mieliśmy, nie wiem, 2 latka, kiedy zmarł. Nie mamy osobistego doświadczenia takiego, nie wiem, jakiegoś sentymentu z tego wynikającego, więc postrzegamy go po prostu jako wielkiego świętego, jako wybitną postać. I wydaje mi się, że być może moglibyśmy żałować tego, że go nie znamy, ale z drugiej strony daje nam to takie zupełnie inne spojrzenie, które wydaje mi się też może być cenne, które wynika po prostu z naszego zaangażowania. To znaczy, jeżeli chcemy poznać tę postać, to poznamy ją nie przez jakieś społeczne emocje, tylko przez to, co wyczytamy, nie wiem, przez świętych obcowanie. Mi na przykład to jest bardzo bliskie akurat. Ale jeśli chodzi już o takie konkretne rzeczy właśnie w kontekście tej sztuki, wiadomo, piękny list Jana Pawła II do artystów, w którym on bardzo trafnie definiuje takie podobieństwo w pewnym sensie artysty do Boga Stwórcy. Oczywiście podobieństwo, które ja bardzo też, jest mi to doświadczenie bliskie. Uważam też, mało tego, że je można ekstrapolować w ogóle, na człowieczeństwo w ogóle. To znaczy, każdy z nas musi być artystą swojego życia. I w ten sposób jesteśmy podobni do Boga Stwórcy. Ale też dla mnie bardzo ważne było to, że Jan Paweł II, sam będąc artystą, podkreślał, że Kościół i sztuka nie stoją w sprzeczności. W takim sensie, że to nie są jakieś dwie równoległe rzeczywistości, które najwyżej mogą się tolerować, tylko że to są dwa jakby nurty, które są dla człowieka ważne i które trzeba pielęgnować, które mogą współpracować i razem działać.
3: Jak dużo mamy do zrobienia w kwestii sztuki, muzyki w kościołach, tego, co widzimy na ścianach, myślę o różnych obrazach, jak dużo mamy do zrobienia jeszcze i tego pewnie też święty Jan Paweł II nas uczy. W studiu Radia Warszawa ksiądz Michał Stachera, Iza Lęgiewicz, Anna Mielecka, Maciej Mazan, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za chwilę będę pytać dalej o to, w jaki sposób dzisiaj realizować nauczanie świętego Jana Pawła II i walczyć o tę cywilizację miłości. Za chwilę wracamy do rozmowy.

kochaniam cię. Nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: Co Kościół na to?
2: Weronika Ostrowska przed mikrofonem w studiu Radia Warszawa. Stypendyści i absolwenci programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Michał Stachera, Iza Lęgiewicz, Anna Mielecka i Maciej Mazan. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak praktycznie wykorzystywać rady świętego Jana Pawła II, jak wprowadzać w życie tę jego wizję brzmiącą bardzo szeroko i bardzo tak światowo, cywilizacji miłości, cywilizacji życia, ale doszliśmy już w tej rozmowie do tego najważniejszego wniosku, że to te cywilizacje budujemy wewnątrz nas, to tutaj się zaczyna ta walka, bo to w nas trwa ta walka między cywilizacją życia, a cywilizacją śmierci. No i chciałam was zapytać, jeszcze wrócić do tego, o czym przed chwileczką, jak państwo nas nie słyszeli, powiedział ksiądz Michał Stachera, że wy, młodzi stypendyści, macie to doświadczenie, że Jan Paweł II to zmarł, czy umierał w momencie, jak byliście bardzo mali. Więc nie macie tych wszystkich sentymentalnych nakładek, które i ksiądz Michał, i ja już mamy, więc trochę możemy sobie powspominać i jak to było pięknie. A co tobie, Iza, daje to, że poznajesz świętego Jana Pawła poprzez jego teksty, poprzez to, co inni o nim mówią?
3: To ja tak bardzo czuję, że święty Jan Paweł II zachęca mnie do prawdy, do poznawania prawdy i do takiej właśnie odwagi, no właśnie, w szukaniu tej prawdy. I z tym mi się bardzo kojarzy, z tym, że on bardzo często gdzieś cytował tę Ewangelię Jana o tym, że właśnie, żeby szukać prawdy i prawda was wyzwoli. Z tym mi się kojarzy Jan Paweł II i to jest przesłanie, które faktycznie trafia do mnie bardzo i mam wrażenie, że to jest po prostu taki odważny człowiek, to był odważny człowiek, który widział właśnie w szukaniu prawdy coś wyzwalającego, coś wolnego. I wydaje mi się, że dlatego miał może jakby nie tyle łatwość, ale nie bał się jakiegoś takiego właśnie często może trudnego nauczania, dlatego że widział w tym faktycznie taką wolność. I to jest jakaś taka rzecz dla mnie osobiście, którą biorę dla siebie, nie bania się prawdy i szukania tej prawdy.
2: I mówisz to w czasach ogromnego relatywizmu, kiedy opieramy się na tym, co czuję, to jest dla mnie dobre. Podejmuję decyzję na tej podstawie, co mi się w głowie wydaje i cały świat mi mówi, właśnie tak ma być. To, co czujesz, to jest dla ciebie dobre, a nauczanie świętego Jana Pawła II mówi jasno. I to jest też coś pięknego, co już w tym momencie nam z tej dyskusji wynika, że z jednej strony mamy słowa prawdy, które czasami ranią jak miecz obosieczny, ranią, bo łamią te nasze przekonania na nasz temat, a z drugiej strony jest człowiek i spotkanie z człowiekiem, który ma rany i którego trzeba przyjąć z tym, jaki jest i pokazać mu miłość Chrystusa. Księże Michale, chciałabym, żebyśmy spróbowali zdefiniować trochę te przejawy cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, które możemy dostrzec w nas samych, po to, żeby dać też coś z dzisiejszej rozmowy naszym słuchaczom, bo ja bym chciała, żebyśmy właśnie dzisiaj też w praktyce zaczęli wprowadzać to nauczanie świętego Jana Pawła II. Gdzie ksiądz widzi w naszym myśleniu przejawy cywilizacji życia, gdzie cywilizacji śmierci?
4: Można by było pewnie dużo szukać takich rzeczy wniosłych, ale jak sobie myślałem dzisiaj o tym, to pomyślałem sobie, że chyba takim, nawet niedawno Ewangelia o tym mówiła, w jedną z niedziel, że jednym z przejawów, tak uważam, cywilizacji śmierci jest brak zainteresowania. Jakaś forma znieczulenia ludzi na siebie nawzajem, jakaś ignorancja. Ignorancja na zło, ale w ogóle ignorancja na ludzi. Myślę, że bardzo prosty przykład, z którym myślę mnóstwo słuchaczy się utożsami. Takie pytanie do mieszkańców blokowisk. Czy znamy ludzi, którzy mieszkają obok nas? Nawet drzwi w drzwi, nie? Często dowiadujemy się nawet z przekazów medialnych o różnych trudnych, czasami dramatycznych wydarzeniach i wszyscy mówią, ale przecież tam było dobrze. A skąd to wiecie? No bo na przykład policji nie widzieli tam nigdy, tak? Natomiast tak naprawdę nie znają tych ludzi. My nawzajem siebie nie znamy. Często, może trochę za sprawą pandemii, może innych rzeczy, trochę żeśmy się pozamykali na siebie. Więc myślę, że pierwszy taki objaw takiej cywilizacji śmierci to jest brak zainteresowania sobą nawzajem. Pewnie dalej to, co z tego wynika, to, co ja też widzę bardzo mocno w szpitalu u siebie, to jest jakaś taka beznadzieja, brak celu życia, brak sensu, ale też bardzo duża taka chwiejność, niestabilność emocjonalna w ludziach, która jest. Byle jakaś porażka sprawia, że ludzie naprawdę podejmują jakieś dramatyczne decyzje, czasami nawet te związane z samobójstwem. A to są naprawdę, to nie są wielkie rzeczy. Czasami niedużo trzeba, zwłaszcza młodym ludziom, żeby podjęli tak dramatyczną decyzję. Pamiętam przypadek takiego jednego chłopaka, który próbował popełnić samobójstwo, dlatego że dziewczyna go rzuciła. Ale może się to wydawać dla kogoś czymś wielkim, natomiast jak porozmawiałem z nim jakoś dłużej, to okazało się, i to była taka smutna prawda, że po raz pierwszy w życiu ktoś mu czegoś odmówił. I to był powód, dla którego on nie widział racji swojego istnienia. I myślę, że to też jest jakiś przejaw tej cywilizacji śmierci. No i pewnie jakaś taka kultura hedonistyczna i pewnie wiele jeszcze innych rzeczy. Ale żeby tak może smutno nie było i tak tragicznie, to może też poszukajmy tego, co jest tym pozytywem.
2: Jak najbardziej. To znaczy właśnie dlatego ustawiamy to w opozycji, no bo święty Jan Paweł II też to w ten sposób widział. No tak jak mi się też mocno to kojarzy ze świętym Ignacym z Loyoli, który mówi, że tą walkę zaczynamy każdego dnia. Stajemy albo pod sztandarem szatana, albo pod sztandarem Chrystusa.
4: Jemu to było bliskie, bo był wojownikiem, więc to jakby jest oczywiste. No właśnie, to jak budować tą cywilizację miłości? No to odpowiadając samemu sobie właściwie, to można powiedzieć, że warto się po prostu sobą zainteresować. Zapytać nawet właśnie, kurczę, proste powiedzenie dzień dobry sobie czasami. Pamiętam jako dziecko, nawet przypadkowym ludziom często się mówiło tam u mnie w miejscowości dzień dobry, ludzie odpowiadali, byli szczęśliwi, a dzisiaj często ludzie nawet nie zwracają na to uwagi, krzywo się patrzą, są podejrzliwi. No coś jest nie tak, jest jakoś tak dziwnie czasami. Myślę, że dalej to, co już trochę wybrzmiało w tej rozmowie odnośnie Jana Pawła, to jest stawianie ludziom wymagań. To nie wiem, czy Ania, czy Iza powiedziały o tym, że Jan Paweł II był wymagający, był może czasami taki twardy, szorstki, ale przecież stawianie wymagań ludziom to jest nic innego jak przejaw miłości do nich. Zresztą Pan Bóg sam mówi w Piśmie Świętym, że kogo kocham, tego karcę i ćwiczę. Nie? My stawiamy sobie nawzajem wymagania. Kochający rodzic wymaga nie po to, żeby uciemiężyć dziecko, ale po to, żeby pokazać mu, że ma jakiś cel, dąży do jakiejś wielkiej wartości, którą, no niestety, ale przez jakiś trud, wyrzeczenie trzeba osiągnąć. Więc stawianie sobie nawzajem wymagań po to, żeby człowiek był lepszy, to jest naprawdę przejaw miłości wobec drugiego człowieka.
2: Wrócę do tych kremówek na chwilę, dlatego że to, co ksiądz powiedział, stawianie wymagań, kojarzy mi się także z takim faktem na temat świętego Jana Pawła II, że on bardzo często pościł, bardzo często korzystał z tej praktyki postu ścisłego. I o tym też się, że częściej mówimy o tych kremówkach, bo to takie nasze fajne, ciepłe, a rzadko mówimy o tym, że stosował konkretne wymagania sam wobec siebie i potem to, w jaki sposób ustawiał swoje życie, być może pozwalało mu właśnie spotykać się z człowiekiem. Ania.
5: Dla mnie to jest właśnie takim bardzo mocnym elementem nauczania świętego Jana Pawła II, który jest obecny w moim życiu. To, co on przypominał, idąc za świętym Pawłem, który pisał to do Tymoteusza, abyście potrafili zdać sprawę z nadziei, która jest w was. To znaczy, święty Jan Paweł II, znając też historię jego życia, być może jest bliższy dlatego, że pochodzi z Polski, że łatwiej go umiejscowić mi w tych, jakby w swoich własnych realiach, on przypomina mi już jako papież, żebym brała odpowiedzialność za swoje życie, żebym sama sobie potrafiła stawiać wymagania, żebym w ten sposób dbała o ten świat, który jest wokół mnie, stawiając sobie wymagania i pamiętając, że właśnie odpowiedzialność za swoje życie mam ja i że mogę z niej korzystać.
2: Księże Michale.
4: Jeszcze bym jedną rzecz dopowiedział, tak sobie napisałem i najwyżej mnie nie zaprosicie drugi raz, ale uważam, że to jest ważne, bo dzisiaj mam wrażenie, bardzo dużo mówi się o tolerancji w różnych kontekstach i w ogóle. Ja myślę, że przejawem cywilizacji śmierci jest tolerancja, a przejawem cywilizacji miłości, życie jest miłość. Jeżeli ja kogoś toleruję, to znaczy, że ja tylko jakby godzę się, że on po prostu jest. No trudno, jak już musi być, niech będzie. To nie jest miłość. To jest za mało. Więc jeżeli chcemy cywilizacji miłości, życia, no to kochajmy, ale nie tolerujmy, bo to zupełnie dwie skrajne rzeczy.
2: I też tak przysłuchując się tej naszej dyskusji, znowu przypomniałam sobie słowa też z Pisma Świętego. Wybieraj życie, abyś żył. Błogosławieństwo, a nie przekleństwo. To my wybieramy, to my podejmujemy codziennie te małe decyzje, które prowadzą nas w określonym kierunku i chyba przy tej definicji cywilizacji śmierci, cywilizacji życia nie powinniśmy zapominać o tym, że grzech jest tym, co prowadzi nas do śmierci duchowej. Jak rzadko się dzisiaj o tym słyszy, jak rzadko się dzisiaj o tym mówi.
4: Oczywiście, że tak. Myślę sobie, że nawet Ewangelia o tym kamieniu młyńskim nam o tym przypomina, że grzech jest tym, który nas zatapia, prowadzi nas do śmierci, do jakiegoś stanu, w którym bez czyjejś pomocy nie jesteśmy w stanie ze sobą zrobić nic, tylko możemy zatapiać się jeszcze bardziej. Więc oczywiście grzech, podstawa, to jest coś, co nas unieszczęśliwia.
2: I o tych różnych przejawach ty mówiłeś, Maciej, na samym początku naszego spotkania i teraz chciałbyś się także włączyć w tę dyskusję, jeszcze bardziej słuchamy.
6: Tak, ja słuchając po kolei tutaj reszty szacownych gości, zbierałem taką syntezę po prostu, po kolei, bo tak, dla mnie bardzo ważne były słowa w różnych momentach wypowiadane świętego Jana Pawła II, które nie tylko mówiły, stajemy w prawdzie, a w tej prawdzie też często jest grzech. Stajemy w prawdzie, jak już się w niej znaleźliśmy, są pewne postawione wymagania, więc jakby to się w pewien sposób łączy. To słowa takie pełne nadziei, które popychają do takiej wytrwałości, które popychają do tego, żeby właśnie wstawać i ten dzień rozpoczynać pod sztandarem Chrystusa, a nie pod tym drugim, w sumie sztandarem śmierci. To na warstwie takiej symbolicznej te wszystkie terminy łączą się w pewien, no dosyć spójny system, w którym po prostu święty Jan Paweł II, dlatego że ta miłość, ta strona była mu bliska, stawił wymagania, zachęcał do stawania w prawdzie, ale też nie było to takie pokazanie, ty jesteś takim złym człowiekiem, że powinieneś zgnić w więzieniu i z niego nigdy nie wyjść, czy po prostu gdzieś na krańcu rzeczywistości, tylko to było staniecie w prawdzie z tym dodaniem tej nadziei, że żeby po prostu nie poddawać się. I to dla mnie jest bardzo ważne, takie osobiście i myślę, że to jest dobre przesłanie dla Kościoła w ogóle na te czasy, chociaż inny wątek dla mnie zawsze takie porównywanie, że o kiedyś to było, jest przy zetknięciu z materiałami historycznymi trochę abstrakcyjne, bo święty Franciszek biegał i krzyczał, że miłość nie jest kochana, a to nie było 10 lat temu, tylko no...
2: I bardzo dobrze myślę, że przypomniałeś to w tym momencie, Aniu.
5: Tak, ja tak słuchając Macieja nie mogłam przestać myśleć o tym, co Jan Paweł II powiedział zaraz na początku swojego pontyfikatu, ale powtarzał też potem wielokrotnie. Powiedział, nie lękajcie się. Oczywiście powtarzając słowa Chrystusa, ale w tym wszystkim, co Maciej bardzo elegancko zsyntetyzował, to jest naprawdę kluczowe, że my uczestnicząc, będąc w tym świecie, mierząc się ze sobą, ze światem, ze swoimi decyzjami, ze swoją odpowiedzialnością, możemy się nie bać. Możemy się nie bać, bo Pan Bóg przyszedł na świat, żeby nas zbawić i jeżeli tylko będziemy chcieli przyjąć Jego miłość, to nie mamy się czego bać.
2: Iza?
3: I nie bać nie dlatego, że będzie wszystko dobrze i będzie miło, tylko dlatego, że On jest z nami. I właśnie wydaje mi się, że to jest nadzieja, którą chciał nam przekazać papież, która w ogóle definiuje nasz Kościół, że nie będzie miło, ale będzie w tym Chrystus. I dlatego to będzie piękne i głębokie.
2: Bardzo mi się to też pięknie łączy z tą drogą Chrystusa, o której chyba ostatnim słowem, które moglibyśmy użyć wobec tej drogi, to było to słowo miło i fajnie, które dzisiaj są powtarzane i odmieniane. Że było mega, to pewnie w jakimś kontekście byśmy mogli to ugryźć, ale przede wszystkim jest to krzyż. I ta droga ziemska Chrystusa prowadzi na krzyż. To wszystko kończy się na krzyżu, a potem jest zmartwychwstanie. I to tam jest ta nadzieja. Księże Michale, jak odnajdywać tutaj, Iza nas skierowała na tę ścieżkę prawdy. Rzeczywiście te słowa, tak często o tej prawdzie święty Jan Paweł II mówił. Maciek dodał, że prawda może być trudna, bo to jest trudna prawda o tym, że ja mam słabości, o czym wielokrotnie mówił też święty apostoł Paweł. Mówił, że to słabości są jego siłą. I to jest chyba też ta droga, którą wskazuje święty Jan Paweł II, który był tylko człowiekiem, ale z drugiej strony aż człowiekiem, bo w rękach Boga.
4: Myślę, że aż człowiekiem, bo miał głęboką świadomość tego, co oznacza bycie człowiekiem. Stąd też myślę taka też piękna współpraca z dr Wandą Pułtawską, właśnie opisująca czy pokazująca fenomen człowieka, kim jest człowiek jako mężczyzna, jako kobieta, stąd też przecież to dzieło Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. I myślę, to jest jedna myśl, natomiast druga myślę też warte jest powiedzenia to, że w Janie Pawle chyba się te dwie rzeczywistości, czyli prawda połączone ze świadectwem jakoś syntetyzuje, bo myślę, że wielu albo pamięta, albo wie, jak umierał Jan Paweł II. On umierał na oczach świata. To jego cierpienie było widoczne, on się z tym nie krył, nie patował też tym, ale był takim pięknym znakiem tego, jak z Chrystusem przeżyć cierpienie. I myślę, że był wielką pociechą dla ludzi chorych, bo też przecież się solidaryzował z nimi, pisząc listy, czy nawet przemawiając, tak, czy nawet po prostu pokazując, jak on przeżywa swoje ostatnie dni, czy godziny życia. I myślę, że to jest też piękne świadectwo, które pokazuje właśnie nie cywilizację śmierci, chociaż on umierał, ale cywilizację życia, bo on pokazuje piękno człowieczeństwa i piękno też takiej przyjaźni z Bogiem, która w trudzie, ale się właśnie realizuje no, w takim momencie, w jakim człowiek jest, a niewątpliwie jednym z elementów ludzkiego życia jest jego śmierć i umieranie.
2: Powiedział ksiądz właśnie o tym momencie umierania, a ja teraz przypominam sobie, że tuż po tej chwili, chociaż świat był jaki był i wtedy też były takie same problemy, jakie są dzisiaj, tylko w innych aspektach widoczne, jednak większość świata była przekonana, że on jest santo subito, bo te słowa pojawiły się już zaraz na początku. Ja zawsze myślę o świętych, o tym właśnie, że my tego momentu śmierci się boimy, a święci to są ci, którzy pewnie ten lęk jest, ale ten lęk wypełniony nadzieją na spotkanie, na to spotkanie, na które czekamy przez całe życie. Niech święty Jan Paweł II inspiruje i niech inspiruje także was, drodzy słuchacze, do tego, żeby z jego nauczania szeroko czerpać, czytać, zaglądać i wprowadzać w życie. No i zachęcamy także do wsparcia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, bo ci ludzie obecni tutaj w studiu są tym żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, nie tym krzywym, który możemy zobaczyć niestety wciąż w wielu parafiach, na wielu skwerach. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Ksiądz Michał Stachera, duszpasterz warszawskiej Wspólnoty Akademickiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koordynator Fundacji w Diecezji Warszawskiej, Skopraskiej, kapelan w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: Iza Lęgiewicz, absolwentka programu stypendialnego. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
2: Anna Mielecka, studentka i stypendystka.
5: Dziękujemy.
2: I Maciej Mazan, student i stypendysta. Bardzo wam dziękuję.
6: Dziękujemy.
2: Cześć. Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
1: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Po reklamie.
3: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
5: Na wieki wieków. Amen.
4: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, powiedział Pan Jezus.
5: Pierwszą niedzielę wakacji.
4: No właśnie.
5: Piękne zaproszenie. Piękne zaproszenie. To pokazuje też ten niesamowity plan Pana Boga. Jego zamiary wobec nas, które są pełne pokoju, a nie zguby. Bóg ma zamiar wobec nas taki, żebyśmy byli radośni. Żebyśmy nie byli utrudzeni. Żebyśmy odpoczywali.
4: Żebyśmy żyli.
5: Żebyśmy żyli.
4: A to my to nagrywamy, tą audycję. To ksiądz już jest na wakacjach?
5: Tak, zdecydowanie. Wtedy już jestem na wakacjach, tak.
4: No i co ksiądz na wakacjach robi? Pod Gruszą, w sensie tam jakieś terenowe prace, czy właśnie góry, czy słonko, czy wody, jakieś morza?
5: Myślę, że teraz, gdy będzie ta audycja słuchana, to będę właśnie w Białowieży, w Hajnówce, gdzieś w okolicy latał po puszczach. W niedzielę się to skończy, a góry w drugiej połowie lipca planuję. W ogóle taki aktywny wypoczynek stał się dla mnie ostatnio bardzo atrakcyjny, zwłaszcza kiedy moje gabaryty się nieco zmniejszyły, a masa znacznie. To dało mi to swobodę odrywania się od tej kanapy i takiego ruszenia.
4: Od ziemi.
5: Tak, od ziemi i wznoszenia się w górę. Ale też duchowo też, powiem szczerze, ale rzeczywiście wypoczynek daje taką radość, pokój, oderwanie się od tego, co jest trudne, spotkanie z Panem Bogiem wszędzie, i w lesie, i w górach, i nad jeziorem, i nad morzem, gdzie kto lubi.
4: Czy w polu.
5: I z ludźmi, oczywiście, chociaż no tak na trasie, na trasach wędrówek, zwłaszcza górskich, to ci ludzie są tacy życzliwi, wszyscy się pozdrawiają, mówią sobie dzień dobry albo cześć. W miastach to jakoś dużo gorzej wygląda. Nikt tam nie mówi na ulicach dzień dobry albo cześć. Ale to jest też fajne, żeby zobaczyć, że mogę wyjść z takiego swojego wielkomiejskiego stylu życia, takiego światowego, i wejść w przyrodę po to, żeby zobaczyć też człowieka.
4: Ja będę nad morzem wtedy. Nie wiem, będę oglądał ryby, foki, może ludzi też spotkam. Więc, ale nie będziemy mówić teraz o wakacjach. To jednak jest Pismo Święte, a Pan Jezus chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Nie da się żyć pełnią życia bez odpoczywania, On też odpoczywał. Więc zaczynamy czytać Słowo Boże. A dziś zaczynamy od czytania z Księgi proroka Zachariasza, rozdział 9, werset od 9 do 10.

tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.

0: to czytanie taki daje pokój. Daje faktycznie wewnętrznie odpocząć. Wszystko będzie dobrze.
1: Tak, to dla Izraelitu też to był taki czas i to słowo było bardzo ważne. Nie byli po niewoli babilońskiej. Prorok Zachariasz działał w czasach króla perskiego Dariusza, czyli też są pod okupacją Persów, ale to były inne rządy. To była inna rzeczywistość. Dariusz się tam zgadzał nawet na powroty, na odbudowę świątyni, na powrót do jakiejś normalności. Wytchnienia Izraelici potrzebowali, my też potrzebujemy wytchnienia. I niesamowite jest to, że to Pan Bóg mówi, ja jestem tym źródłem wytchnienia. Ja jestem źródłem waszego odpoczynku. Ja jestem źródłem wielkiej waszej radości. Bo prorok głosi, prawda, do tego ludu. Raduj się, wołaj radośnie, bo król idzie do ciebie.
0: A co to jest Córo Syjonu?
1: No to jest opis Izraela. Góra Syjon, Synaj.
0: Córo.
1: No i jest to symbol ludu Bożego. Symbol ludu wybranego, tego oblubienica Pana Boga, wybranka, o którą on się troszczy, której mu zależy, która nie jest wierna i często o nim zapomina i go zdradza, więc jest udręczona. A Pan Bóg mówi, raduj się, moja córo, raduj się, moje dziecko, raduj się, mój ludu, radujcie się, bo przychodzę do was jako ten, który zwycięża wszelkie zło. Wszelką potęgę nieprzyjaciela, który przynosi wam pokój.
0: Ale to ona się raduje, bo ona na niego czeka.
1: No, tutaj mówię, że prorok ją raczej zachęca do radości. Ona się jeszcze nie raduje, ale mówię, wzywa ją do radości. Znaczy, pokazuje właśnie, gdzie jest źródło tej radości, tak? Oni być może mieli takie, i my też może mamy takie przekonanie, że kurczę, z czego się tutaj radować? Zmęczony jestem, prawda? Tyle roboty w koło i tyle trudności jakichś rodzinnych. Z czego się radować? My bardzo często skupiamy się na tych wszystkich naszych trudach, na tym, co nas przygniata, na naszych grzechach, na naszych chorobach, słabościach, na naszych bezradnościach, zapominając, że jest ktoś, kto jest Zbawicielem i ktoś, kto do nas przychodzi. Nie tylko od czasu do czasu, ale On przychodzi do nas nieustannie. Bóg przychodzi do nas nieustannie. I dlatego prorok wzywa nas też dzisiaj, żebyśmy się zaczęli radować i rozglądać wokół siebie, by dostrzec tego, który przychodzi, jako zwycięzca.
0: I jak też on przychodzi, tu jest to opisane w fantastyczny sposób, bo idzie do ciebie. Nie tam, że gdzieś przechodzi ulicą i prawda, tylko do ciebie idzie.
1: Tak jest.
0: Córo, droga, do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski. Czyli, że wygrał wojnę i zrobił to po prostu uczciwie. Jest czysty.
1: Tak jest. Niesamowicie pan to pięknie wyjaśnia.
0: I teraz jak on idzie? No proszę.
1: A zarazem jest pokorny.
0: A no właśnie, to jest dobre, bo on jest taki pokorny i jeszcze do potęgi pokorny, bo pokorny jedzie na osiołku. Przepraszam, nie na osiołku, na oślątku. Przepraszam, nie na oślątku, na źrebięciu oślicy.
1: Tak jest, jeżeli znamy Nowy Testament, znamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, no to właśnie on tak wjechał do Jerozolimy. On to potem proroctwo właśnie zrealizował, kiedy wjeżdżał w niedzielę palmową do Jerozolimy tuż przed swoją męką i śmiercią. Jest królem, który wjeżdża na osiołku, pokornym, ale jest królem potężnym. Jest królem, który przychodzi, żeby zwyciężyć wszystko to, co jest złe. Jego nie narzuca nam swojego władztwa, tak? Nie narzuca nam swojego panowania. Nie chce nami zawładnąć w taki sposób, żeby nas zniewolić, ale żeby nas wyzwolić. I zaprasza, czy oczekuje na to, że my go przywitamy, że go zaprosimy, tak jak chociażby ci mieszkańcy Jerozolimy Jezusa palmami, płaszczami ścielić, prawda? Później ojcowie Kościoła mówili, żebyśmy ścielili nie szaty, nie palmy, listki, tylko żebyśmy siebie ścielili przed Jezusem, swoje życie, żebyśmy pozwalali mu wejść w naszą rzeczywistość, bo on przychodzi jako naprawdę pokorny, delikatny, współczujący, a zarazem wszechmogący.
0: I cóż zrobi ten idący pokornie? Otóż usunie rydwany. Jaki tu jest niesamowity kontrast, bo on wjeżdża na osiołku, oślątku, źrebięciu, oślicy. Co tam się dzieje dalej na tym oślęciu, źrebięciu? Usuwa rydwany. A rydwany to były, jak rozumiem, albo królewskie, albo wojenne.
1: Tak, i raczej wojenne. Tak. Nie wiem, czy tam Izraelici mieli wiele rydwanów, ale ich najeźdźcy bardzo często mieli rydwany. To były potężne armie, które niszczyły, pustoszyły kraj. I dalej konie usuwa z Jeruzalem. Łuk wojenny zostaje złamany. Czyli widać, że mówi, kończy się wojna.
0: Zapewne słowo rydwany, nie wiem jak brzmi w tym języku, musiało wywołać dreszcz śmierci po prostu i niewoli. No a tutaj przychodzi on na oślątku i po prostu to jest jakby inny porządek. To jest inny porządek wkracza.
1: Tak.
0: Bo to nie jest, wjedzie na wspaniałym rydwanie i zakasuje inne rydwany. Nie, on na oślątku wjeżdża.
1: I przynosi rzeczywistość pokoju, tak? Pokój ludom obwieści. Pokój obwieści mój, pokój wam. I znowu przypominamy sobie Pana Jezusa, który wchodzi chociażby w dniu zmartwychwstania do wieczernika, mimo drzwi zamkniętych, i pierwsze słowa, które mówi: pokój wam, pokój wam. W innym miejscu wcześniej: pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Więc Jezus przychodzi z nową rzeczywistością, z innym sposobem panowania, z innym sposobem realizowania swojej władzy. Wiemy bardzo też dobrze i z liturgii Kościoła, i z nauczania Kościoła, że Bóg najbardziej swoją wszechmoc objawia w łasce przebaczenia. Więc Bóg przychodzi, żeby nam przebaczyć nasze grzechy. Te wszystkie przestrzenie, które sprawiają, że w nas jest wojna, że w nas jest niepokój, że w nas jest lęk, że my walczymy też między sobą, walczymy o jakieś swoje, prawda, prawa mniej lub bardziej urojone, że walczymy o to, żeby się nasza wola realizowała, a Bóg mówi: chcę przynieść pokój twojemu życiu, twojemu sercu, w twoim miejscu pracy, w twoim domu rodzinnym, w twoim sercu chcę przynieść pokój, przynoszę ci pokój, pokój obwieszczam. To też jest obwieszczam pokój, tak? Czyli no, wypowiadam to słowo i ono się staje udziałem tych, którzy to słowo słyszą.
0: Czy wkracza ktoś, wkracza król innego porządku? Mówimy teraz trochę o urlopach. Może to banalnie brzmi, ale niech to będzie mowa o naszym głębokim odpoczynku. O tym, że możemy przestać być przerażeni, spięci, zmęczeni, goniący. I może być w nas spokój właśnie.
1: Tak, i źródłem, ten pokój, nawet jeżeli pracujemy, nie mamy w tym momencie urlopu, ani widoków na urlop, to źródłem tego pokoju, odpoczynku w nas ma być Jezus Chrystus. On chce być w nas źródłem pokoju i odpoczynku. To On jest księciem pokoju. I nawet jeżeli wokół mnie dzieją się różne rzeczy trudne, to jeżeli mam Jezusa w swoim sercu, zapraszam Go do siebie, przyjmuję Go tak, jak On dzisiaj chce do nas przychodzić, dalej to słowo będzie nam to pokazywało, zwłaszcza Ewangelia będzie nas do tego zachęcała, żeby jak to zrobić, to wtedy pomimo zewnętrznych okoliczności, wewnątrz mnie może być pokój.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa świętego Pawła.

0: bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli.
1: To takie dramatyczne słowa, choć temat gdzieś lekki, ale pomyślałem sobie, że o tym zadawaniu śmierci popędom ciała i życiu według ducha, że jeżeli by tak zrobić, to naprawdę wewnętrznie byśmy byli, no jak wiosna, bym powiedział.
2: Jak wiosna. No ale to tak, co my musimy specjalnego zrobić, żeby to było? Bo to tak,
1: no
2: pan mówi, jakbyśmy teraz musieli coś specjalnego zrobić, aby tego nie było. A co jest? Paweł zaczyna, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. To teraz pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży? Czy mieszka w Panu Duch Boży?
1: Boże.
2: Czy mieszka w tobie, który słuchasz teraz tego słowa, czy w tobie mieszka Duch Boży? Bo to jest jak gdyby istota problemu.
1: Tak. A skąd ja mam to wiedzieć?
2: No, z katechizmu, z nauki Kościoła, z Pisma Świętego.
1: A z serca i tak dalej?
2: Też, aczkolwiek serce jest zwodnicze i różnie może być. Jeszcze jest rozum i wola. Bo my jesteśmy świątynią Boga od momentu Chrztu Świętego. Czyli teoretycznie mieszka w nas Duch Boży. Ale tego Ducha Bożego możemy ze swojego życia wygonić, możemy go wypędzić, możemy go bardzo mocno ograniczyć, ponieważ jeżeli oddamy swoje serce w władaniu grzechu, no to wtedy ten Duch Boży w nas nie będzie mieszkał, nie będziemy mieli Ducha Świętego, nie będziemy w stanie łaski uświęcającej. Więc to pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży, jest ważne. Dlatego, że grzech może nasze życie niszczyć. I jeżeli patrzeć na przyczyny różnego rodzaju nieszczęść, które my przeżywamy sami w sobie, w sposobie przeżywania swojego życia, w relacji do moich obowiązków, zadań, powołania, które realizuję, jeżeli te rzeczy mi zupełnie walą się wszystkie, to pierwsze pytanie, które warto byłoby sobie postawić, to jest pytanie, czy nie zapomniałem o Panu Bogu, czy nie zapomniałem o Duchu Świętym, czy nie zapomniałem, że jestem świątynią Bożej obecności. Bo mówi, że jeżeli mieszka w was Duch Boży, to jest coś niesamowite. Jeżeli mam Ducha Bożego, to należy do Chrystusa. A jeżeli nie ma we mnie, też mówię, jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. I to jest problem. Ponieważ Zbawicielem i tak jak mówiliśmy sobie przy poprzednim czytaniu, źródłem mojego pokoju, źródłem mojej radości, źródłem mojego szczęścia jest Jezus Chrystus. I ja zostałem przez Jezusa odkupiony po to, żeby móc żyć według ducha, żeby móc żyć z Jezusem Chrystusem. Ale ja decyduję, czy tak będę żył, czy nie.
1: Jesteście więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, tylko ducha?
2: Mhm. No jesteśmy dłużnikami Pana Boga, bo On nas wykupił. W tym sensie jesteśmy dłużnikami. Pan Bóg zapłacił za nas niesamowity dług, otwierając nam pewną nową rzeczywistość, tego nowego życia, o którym żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. Nowe życie w Chrystusie. Mamy tym nowym życiem w Chrystusie żyć. I to jest pewne zobowiązanie, dar i zobowiązanie. No Pan Bóg nam za to nie każe płacić, bo dał nam to wszystko za darmo, ale dając nam taką łaskę, taki potencjał, no zobowiązuje nas do tego, żebyśmy coś z tym zrobili sensownego, żebyśmy tego nie zmarnowali. Jeżeli o tym zapominamy o Duchu Bożym i zaczynamy żyć tylko i wyłącznie według ciała, czyli mówiąc inaczej, interesuje nas tylko i wyłącznie to, co takie przyziemne, doczesne, materialne i zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną i że jesteśmy powołani do nieba i że Pan Bóg tam wszystko dla nas przygotowuje i tęskni za nami, no to tracimy ten potencjał, marnujemy dary Boże, marnujemy czas, bo ten czas przemija i się nigdy nie wróci. Marnujemy czas, by czynić dobro, by nieść miłość, by się dzielić z innymi Jezusem Chrystusem, by żyć w radości. I to jest nasze nieszczęście, ale to je sprowadzamy na siebie sami.
1: Więcej nawet napisane jest, że czeka nas śmierć.
2: Tak, zdecydowanie. I tu jest mowa o śmierci tej cielesnej, która wszystkich nas czeka.
1: To ale... się nie zgadza, niech się walnie w łeb, można powiedzieć, bo to się nie da nie zgadzać po prostu.
2: No dokładnie. No niestety się nie da, wystarczy przejść się po cmentarzu, poczytać sobie napisy na nagrobkach. Natomiast... to jest nieuniknione i nie musi być dramatem. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus chce, żeby to było przejście do radości. Natomiast jest jeszcze ta śmierć druga, o której w Piśmie Świętym czytamy, zwłaszcza w Apokalipsie, która jest takim odrzuceniem Pana Boga na zawsze i zatraceniem swojego istnienia. Znaczy niezrealizowaniem celu, dla którego Bóg nas stworzył. I to jest dramat, bo to jest też ludzki wybór. I teraz gdyby tutaj święty Paweł bardzo mocno nam przypomina o tym, że jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby wybierać życie w Bogu, życie wieczne w Bogu i że ono się już tutaj na ziemi realizuje. I to jest życie, które przekracza wszelkie nasze ludzkie ograniczenia, wszelkie nasze słabości. To jest życie, które zwycięża grzech, które jest życie, które zwycięża, no wszystko.
1: Zwycięża, no dobrze. O co chodzi z tymi popędami? Bo tu jest napisane, jeżeli przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała. Czyli czemu mamy zadawać śmierć?
2: Modne słowo konsumpcjonizm, takie krąży w świecie.
1: Bo tam popędy to się od razu kojarzy z
2: seksualnością.
1: Tak.
2: I temu też w znacznym stopniu powinniśmy zadawać śmierć, pomijając oczywiście życie małżeńskie, w którym te popędy możemy realizować w stopniu pełnym, doskonałym i dla wspólnego dobra małżeńskiego. Natomiast no, my mamy różne popędy, prawda, które nas ciągną do tego, do przyjemności rozmaitych tego świata. W ogóle zły duch tak ustawia ze swoje pokusy, z takimi propozycjami przychodzi, żeby nas ciągle kierować ku przyjemnościom. I ten świat nam ciągle też mówi o przyjemnościach jako w pewnym sensie celu naszego życia i sposobie realizowania szczęścia. Tylko, że to nie jest szczęście, tylko przyjemność, żeby dbać o to, żeby mieć wszystko, co mi się chce, żeby konsumować to życie, żeby kupić to, na co mam ochotę i za wszelką cenę, żeby to zdobywać, żeby dążyć do tych rozmaitych naszych namiętności, które nami kierują, żeby mieć to, czego ja chcę, bo ja sobie tak wymyśliłem.
1: Czyli jest różnica między przyjemnością a szczęściem.
2: Jest różnica i myślę, że każdy, jak się trochę na tym zastanowi, to zobaczy. Przyjemność trwa tak długo, jak trwa bodziec, który ją powoduje. Mm-hmm. Przyjemnością będzie na przykład zjedzenie sobie bardzo dobrych rzemieślniczych lodów za 9 zł za kulkę.
1: Tanio.
2: No...
1: to faktycznie przyjemność i jeszcze interes.
2: No tak. No jak ten, kto sprzedał, to ma w tym jeszcze interes. To ma też swoje przyjemności. Oczywiście, że tak. Natomiast kiedy te lody się kończą, kończy się i przyjemność, tak? Kiedy jestem na filmie, gdzie jestem, idę do teatru, idę do sobie, zjem obiad, prawda, jestem w restauracji. Są różnego rodzaju przyjemności. To póki trwa bodziec, trwa przyjemność. Potem się kończy. Jeżeli te przyjemności nasze na dodatek są niestety grzeszne, bo mogą być bardzo dobre przyjemności, które nie są złe. I też Pan Bóg chce, żebyśmy przyjemności doświadczali, bo w końcu jesteśmy emocjonalni i życie ma być przyjemny, wypoczynek też. I nie idziemy po to, żeby się umartwić w góry, albo nad jezioro, nad morze, czy do lasu, tylko po to, żeby doświadczyć przyjemności. Ale takie, które nas będą kierowały ku Panu Bogu, ku dobru, które też będą pomagały nam, chociaż w tym przypadku właśnie w wakacji, wypoczynku, odpocząć i stać się zdolnym do tego, żeby te obowiązki podjąć jakimś tam z nowymi siłami, nowym entuzjazmem. Ale są cały wachlarz przyjemności rozmaitych takich, które mogą być po prostu złe, najzwyczajniej w świecie. I one wtedy rodzą pustkę. Kiedy się kończą te przyjemności, z nich pozostaje pustka, pozostaje poczucie takiego, po co ja to robiłem, to było bez sensu, to było złe, to było grzeszne. I to pozbawia mnie czego, no, pozbawia mnie wszystkiego. Natomiast szczęście jest czymś, co trwa. Kiedy nawet te bodźce się kończą, to szczęście trwa. To święty Ignacy z Loyoli zauważył, kiedy czytał różnicę między tym, kiedy czytał życiorysy rycerskie, a życiorysy świętych. Mhm. Że jak czytał te życiorysy rycerzy rozmaitych, tam to miał z tego przyjemność, ale kiedy przestawał czytać, to ta przyjemność się kończyła. A kiedy czytał życiorysy świętych, jego serce było pociągnięte i przykładem ku Panu Bogu, że może je też tak bym tak żył, to nawet kiedy on kończył to czytać, to te myśli i te pragnienia w nim cały czas były i czerpał z tego dużo, dużo, dużo radości.
1: A to cenne. Myślę sobie o naszych lekturach wakacyjnych. Życiorysy rycerskie to co niemiara, każdy kryminał to jakiś życiorys rycerski, a życiorysy świętych, bo faktycznie przeżywamy jakieś narracje, emocje, one się kończą i zostaje pustka, trzeba czymś tam sypnąć znowu, żeby coś tam było, ale jeżeli nasza dusza, nasz duch, nasze wnętrze zostanie dotknięte głęboko, to my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
2: Nie, no to odnawienie całej naszej istoty, tak? odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym.
1: To pójść do spowiedzi.
2: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą, zawalczyć o czas na modlitwę, porozmawiać z Panem Bogiem własnymi słowami o tym, co się we mnie dzieje.
1: Wiosna.
2: Wiosna, no tak, jesień. Teraz wiosna, teraz lato. Tak, dokładnie.
1: Ale
2: tak.
1: Że wewnątrz nas wtedy, bo to nie są tylko emocje, oczywiście spowiedzi towarzyszą emocje, nie zawsze, na pewno często. Natomiast przemiana jest głębsza, duchowa.
2: Tak, i rodzi tą nową rzeczywistość w nas ukierunkowaną na Pana Boga. Znowu mogę w Nim upatrywać cel, ale też i od Niego czerpać łaski, których potrzebuję do tego, żeby to, co jest moją codziennością, moim życiem, moimi zadaniami, powołaniem, żeby to przeżywać w sposób pełniejszy, spokojniejszy, może bardziej radosny. Bo oparty nie o moją moc, ale o Jego moc.
1: O Jego mocy będzie zaraz, kiedy przeczytamy fragment Ewangelii.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Wracamy do tych słów Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Kto nie czuje się, ręka w górę.
1: Nie widzimy żadnych rąk, ale myślę, że właśnie. No każdy, kiedy popatrzy na swoje życie, to doświadcza takich momentów i to dość często. Tej codzienności, w tym znoju, takim życia zwykłego, utrudzenia i obciążenia. I to są konsekwencje życia po grzechu pierworodnym. Pan Bóg, kiedy tam do Adama, mówił o tej pracy, mówił o tym znoju, o tym trudzie do kobiety, mówił o rodzeniu dzieci, całej tej rzeczywistości. Mówił, że konsekwencją tego grzechu, tego, że opuścili stan raju, stan ogrodu Eden, stan szczęścia, stan relacji z Nim, że to przynosi trud. I taka jest nasza rzeczywistość. I chociaż Jezus zwyciężył to wszystko na krzyżu, to jednak nie odebrał nam prawa do doświadczania konsekwencji grzechów. I myślę, że to jest też łaska Pana Boga. Trudna łaska, trudny dar, ale potrzebny do tego, żebyśmy my naprawdę mogli w swoim życiu mieć motywację do tego, żeby zawalczyć o relację z Nim. Zawalczyć o to, by On nasze życie kształtował, porządkował. Żeby On rzeczywiście był naszym zbawicielem, bo my mamy dużą tendencję do tego, żeby sami siebie zbawiać. Tymczasem doświadczając tych bezradności, tego trudu, widzimy wyraźnie swoją bezradność i mówimy, Panie Jezu, jesteśmy zdolni powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. I kiedy słyszymy to słowo dzisiaj, oto widzimy, że Pan Jezus o tym wie i Pan Jezus pragnie, żebyśmy do Niego przychodzili. Żebyśmy nie pozostawali z tym sami.
0: Bo właśnie to jest tak napisane, to jest piękne słowo, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Pokrzepię, to nie jest powiedziane. Oczywiście krzyż jest na naszej drodze, ale to nie jest powiedziane, musicie przejść przez krzyż. To jest wasz obowiązek chrześcijanina. Łatwo nie będzie. Kto mówi, że będzie łatwo? Prawda? I tak dalej. No bo nie jest łatwo. Ale on po prostu mówi, ja was pokrzepię. Pokrzepię.
1: No. Dam krzepę, tak mówimy. Ktoś no ma krzepę, tak? Dokładnie. Dam ci siłę, dam ci moc do tego, żebyś mógł żyć. Mógł iść, mógł podejmować zadania.
0: A łatwo nie będzie, dlatego że tutaj dalej jest: weźcie na siebie moje jarzmo. Co to jest jarzmo? To się kojarzy z czymś ciężkim, ale jarzmo to jest coś takiego, co wół ma na głowie, na szyi, tu na karku. Mhm.
1: Dzięki czemu może ciągnąć tak, ciężar.
0: Tak. Więc jest ten ciężar, tak?
1: Ale Jezus mówi, moje jarzmo. No właśnie. Wsprzęgnijcie się w moje jarzmo.
0: Tak.
1: Jak jest jeden wół, to sam ciągnie. Jak są dwa woły, to już ciągną dwa woły i ciężar się rozkłada na dwa woły, a nie na jednego, tak? Dawniej to jeszcze tych wołów mogło być więcej, ale my mamy kogoś, kto ten cały ciężar skutków naszego grzechu i skutków naszego grzechu wziął na siebie. Jezus pierwszy wziął grzechy. Jezus pierwszy poniósł krzyż. Jezus pierwszy zwyciężył. I teraz On, wiedząc, że my ten krzyż też będziemy dźwigać w naszym życiu, po to Go wziął na siebie, żebyśmy my Go nie musieli dźwigać sami. I Jezus nas zachęca, pozwól mi dźwigać Twój krzyż razem z Tobą. Wsprzęgnij się w moje jarzmo. Włącz swój trud w mój trud. Razem będzie nam łatwiej. Jezus nas tym nie zostawia. To nie jest tak, że On przeszedł krzyż, a teraz patrzy sobie z góry i mówi, no to zobaczymy, który z Was dojdzie. I kto będzie pierwszy. Jak Wam się to uda? Nie. Jezus cały czas drogą naszego życia nas prowadzi. Droga krzyżowa jest to. Nikt nam tego nie odbierze, nie obiecywał. Ale to nie musi być droga udręki, ponieważ zwycięstwo nad grzechem, nad złem już się dokonało. Jezus jest tym zwycięzcą. Jezus mówi, przyjdź do mnie, pozwól mi zwyciężać w Tobie, pozwól mi nieść Twój krzyż, Twój ciężar razem z Tobą. Zgódź się na to, żebym ja w tym wszystkim uczestniczył, ale też zgódź się na to, żebyś Ty podźwigał troszeczkę razem ze mną to, co ja.
0: No właśnie tak jest, bo to jest niesamowite, bo to jest jakby tak brzmiało, że każdy i tak ma swoje jarzmo i o tym wiemy. Jeden to ma właśnie maturę, inny ma jakieś dramaty małżeńskie, ktoś jeszcze inny, choroby i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jakieś jarzmo się znajdzie, ale Jezus mówi, jak jesteś taki zmęczony i utracony, to weź zostaw te swoje, co tam masz i weź moje. I weź moje. I co się stanie? I znajdziesz ukojenie dla duszy twojej. Czyli bo ta dusza tu jest meritum, bo ta dusza, jeżeli ona jest taka wolna, jeżeli ona jest zanurzona w tym Chrystusie, to tam siły się nigdy nie skończą.
1: Tak. No ta dusza to w ogóle jest symbol tego wszystkiego, co wewnątrz mnie. Tak? Tego, jak ja siebie widzę, jak ja siebie przeżywam. Bardzo często w nas jest wiele napięcia w tej naszej duszy, tak? Wiele stresu, wiele lęku, wiele takich pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi co do tego, co dalej, prawda? Jak to będzie. Znajdziecie ukojenie. ukojenie, czyli no, gdzieś to się wszystko w was jakoś wyciszy, wypełni pokojem, wypełni łagodnością, wypełni światłem, ponieważ Jezus przyszedł po to, żeby to wszystko przemienić, żeby to wszystko zwyciężyć i On chce, żebyśmy byli wolni od tych różnych udręk, żeby one chociaż nam towarzyszą w naszym życiu, żeby one nas nie niszczyły, nie wypalały, tak? Nie zamieniały nas w taką ziemię spaloną, jałową, tylko żeby jednak w nas te ogrody miłości, ogrody łaski, ogrody owoców Ducha Świętego, żeby one w nas były, a te owoce Ducha Świętego to właśnie radość, pokój, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie i tak dalej. No to jest wszystko to, czego każdy z nas chciałby doświadczać jak najczęściej. I Pan Jezus dzisiaj nam mówi, w relacji ze mną, kiedy będziesz ze mną, kiedy przyjdziesz do mnie, to ja to będę sprawiał, że te owoce będą rosły.
0: I nie trzeba być profesorem, żeby to załapać. Tu jest napisane, że objawiłeś to prostaczkom.
1: Tak. Znaczy to nie jest napisane, że głupim. Czy prostaką. Prostaczkiem można być, będąc profesorem belwederskim. Mhm. Bardzo wykształconym człowiekiem.
0: I można też być wtedy prostakiem.
1: I można być też wtedy prostakiem. Tak, jest dokładnie tak. Więc tu nie chodzi o ten poziom intelektualny, tylko raczej poziom serca i woli, i rozumu. Znaczy w sensie, ja wiem, kim jestem, wiem, kogo potrzebuję i wiem, że wszystko, co mam, nawet jeżeli mam tytuły profesorskie, to one są od Pana Boga i On jest o wiele ważniejszy niż te wszystkie tytuły i Jego mądrość, Jego Duch Święty jest o wiele ważniejszy niż wszystko, co sam jestem w stanie osiągnąć i zdobyć. Więc przyjmuję z prostotą to, co od Boga pochodzi. Przyjmuję Jezusa z prostotą, z pokorą. Nie próbuję sam siebie zbawiać, ale wierzę w słowo Jezusa, który mówi właśnie to, co dzisiaj do nas. Ja Cię pokrzepię. Ja sprawię, że znajdziesz ukojenie dla Twojej duszy. Ja wypełnię Cię pokojem, wypełnię Cię światłem. Pozwól mi na to. I przyjąć Jezusa właśnie tak, jak On się nam daje, to jest ta postawa prostaczka.
0: To czytanie się zaczyna od słów: wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, czyli to Jezus mówi do Ojca, jak ten Ojciec to wszystko mądrze pomyślał. Jak On to wszystko mądrze pomyślał, że nie trzeba mieć tego doktoratu ani profesury, żeby zrozumieć najważniejsze rzeczy. Być może nawet to przeszkadza. I to w ogóle nie jest ten poziom. I na czym polega to wielkie zrozumienie? No bo Ojciec to wszystko powierzył Synowi, a Syn zna Ojca. No ale może nam to Syn powierzyć.
1: Tak, i Syn nam to powierza i Syn nam objawia Ojca.
0: Ale właśnie tu jest jedna rzecz. To się objawia nie w głowie, tylko w relacji.
1: W relacji, oczywiście, że tak. No poznajemy siebie nawzajem, tutaj na ziemi nawet poznajemy siebie w relacjach. Więc Boga i Ojca możemy poznać w relacjach. Będąc w relacji z Jezusem, budujemy relacje z Ojcem i z Duchem Świętym. A widzimy też, zaczynamy dostrzegać to, czego Pan tutaj pięknie zaczął, że Pan Bóg to sobie wszystko zaplanował, że moje życie też jest w ręku Pana Boga, też jest zaplanowane. I w tym życiu Pan Bóg naprawdę ma plan i na moją pracę, i na mój odpoczynek. I na to zmaganie się z przeciwnościami, dźwiganie krzyża, i na chwilę wytchnienia. I na te wszystkie radości, chwile szczęścia, które są w życiu przewidziane. Pan Bóg ma plan na moje życie.
0: Więc, drogi chłopak, droga dziewczyna, a propos twojego jarzma, to może wziąć jarzmo Pana Jezusa, to może coś się zmieni.
1: Warto zaryzykować, warto uwierzyć Jezusowi. Bóg jest godzien tego, żeby Mu uwierzyć, ponieważ Jemu naprawdę zależy na naszym dobru.
0: Dziękujemy pięknie, wakacyjnie. Mam nadzieję, że Państwo faktycznie odpoczywacie. Będziemy oczywiście nasze audycje... Bo my lubimy gadać, prawda?
1: Bardzo lubimy gadać.
0: No właśnie. I zawsze z radością wracamy do tych rozmów, a jeżeli Państwo chcą wspomóc produkcję tych audycji Księga, to serdecznie zapraszamy radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

Niedziela, 5 dzień lipca, to 14 niedziela zwykła. Słońce wzeszło o 4:22, zajdzie o 20:58. Dziś imieniny obchodzą Antoni, Maria i Michał. Już za chwilę połączymy się z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, skąd będziemy transmitować mszę świętą. Czekamy na jej rozpoczęcie.

0: usiądźmy, odczytam intencję mszy świętej zbiorowej. Podczas tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. W pierwszą rocznicę ślubu Jarosława Kozak i Beaty Pasymowskiej, w pierwszą rocznicę ślubu Grzegorza Podraszka i Pauliny Szczęsnej, w intencji dziękczynnej za powrót do domu Anny z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla niej i dla mamy, w intencji bliźniaczek i brata Julka o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marianny Sasin i jej rodziny w 75. rocznicę urodzin, w intencji Jarka o powrót do zdrowia i dobre wyniki badań, o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Iwony Starzyńskiej i jej rodziny w 55. rocznicę urodzin, o szczęśliwą operację dla Jacka, za Piotrka z okazji imienin z prośbą o łaski i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w 5. rocznicę ślubu Patrycji i Jana Graczyńskich. Polecamy także naszych bliskich zmarłych świętej pamięci. Modlimy się za Mariannę Józefa Sasin, Ryszarda Marchewkę, Annę Rozbicką, Bronisławę i Tadeusza Flaga, Mariannę Kozaczuk, Tadeusza Sasin w 14. rocznicę śmierci, Aleksandrę i Halinę Gajewskich, Jana i Marię Kędzierskich, Magdalenę Ożarowską, Krystynę i Aleksandra Żmudzkich, Marka Pazio, Grzegorza Woźniaka i Anielę Biedrzycką, Stanisławę Oleksiak i Władysława Oleksiaka, Stefana Salach, Krzysztofa Nowackiego, Mirosława Jerzego Kwiecińskiego, Krzysztofa Suskiego, Agnieszkę Oliasz, Romana Somla, Krystynę Żołędziowską, Jadwigę Wojtkowską, Krystynę Okrzeja, Krystynę Kamper, Grzegorza Jania, Mariannę Niewęgłowską, Halinę i Mariana Bijata, Waldemara Plewka i Stanisławę, Annę Gajcy, Henryka Słomkę, Janusza Filipina, Józefę i Piotra Radzikowskich, Tadeusza Kusaka oraz Helenę i Wacława Świderskich. Łączymy się z wszystkimi, którzy modlą się z nami, uczestnicząc w tej mszy świętej przez transmisję naszego diecezjalnego Radia Warszawa. Polecamy także wszystkich pracowników radia, redakcji i zapraszam do wspólnej modlitwy, do której zaprasza nas Pan Jezus. Jak w każdą niedzielę gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusowym, aby spotkać naszego Pana, który przynosi pokój i ukojenie. Liturgia Słowa przypomina, że prawdziwa radość i wolność rodzą się z pokory serca i życia w Duchu Świętym. Jezus zaprasza, abyśmy złożyli u Jego stóp nasze troski, bo On pragnie pomóc nam w dźwiganiu ciężarów codzienności. W tej Eucharystii otwórzmy nasze serca na Jego obecność, abyśmy umocnieni łaską mogli z radością kroczyć drogą wiary i miłości. A w naszej wspólnocie liturgicznej witamy księdza Jacka Krzemienia ze wspólnoty Chleb Życia, który skieruje do nas Słowo Boże. A po mszy świętej będzie zbierał ofiary na wspomnianą wspólnotę bezdomnych. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się
1: Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o czynieniem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen. Panie

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Siostry, bracia, na początku tak ku pokrzepieniu waszych ludzkich serc. Bóg do szaleństwa was kocha. Nie może was nie kochać. Jestem u was kolejny raz, więc pokrótce. Od 20 lat jestem kapelanem wspólnoty Chleb Życia, prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. Żyjemy na co dzień z tymi najsłabszymi, z którymi zwykle żyć nikt nie chce. 24 godziny na dobę. Bezdomni, wykluczeni, chorzy. Domów dla nich mamy wiele na terenie całej Polski. Mieszka w nich kilkaset osób. W tym mamy dwa domy dla ciężko chorych bezdomnych. Największy tu, w Warszawie. Dajemy stypendia niepełnosprawnym. Dajemy stypendia dzieciom głodnym, ciągle ich przybywa. No, urodziły się tam, gdzie panuje alkohol. Nieraz muszą i w nocy uciekać, aby znaleźć nocleg. Są przeklinane, są bite. Takich dzieciaków mamy kilkaset w Polsce, docieramy do nich. I mogę powiedzieć, złotówka nie idzie na alkohol. Wszystkie pieniądze idą dla nich. A potrzeby mają wielkie. Nieraz są bardzo, bardzo głodne. I teraz w ogóle o dzieciach. Mamy dom w Brynowie. Sytuacja tragiczna. Mamy tam dom dla matek z dziećmi. Jak powiadam, sytuacja tragiczna. Ukraina, też najsłabsi z nami. Niewidomi, psychicznie chorzy, okaleczeni. Jest u nas autystyczka, cudem do nas dotarła, była torturowana, pałcona, przepalona przez Rosjan. No, Ukrainie, jeżeli nie pracują, odbiera się wszystko, nawet ubezpieczenie zdrowotne. Tylko jak ma pracować ta autystyczka? Jak mają pracować matki, które malutkie dzieci mają, niewidomi czy psychicznie chorzy? Bez przerwy mamy telefony, przyjmijcie, bo my inaczej odeślemy. My przyjmujemy i nie odeślemy na śmierć, bo inaczej Bóg by nam tego nie wybaczył. Bóg by nam tego nie wybaczył. To jest ta bieda ukraińska, z którą my żyjemy. No i nie tylko. Teraz matki Polki z ciężko chorymi dziećmi. Tak ciężko chorymi, że
krzyczą przez całe noce, malują coś przez całe noce, nawet kałem. Ich sytuacja też uległa dramatycznej zmianie. Przedtem, kiedy nie było kryzysu, miały wszystko. Dosłownie wszystko. Nawet za dużo. A teraz im się nagle mówi, oddajcie dzieci, będą w grupie 20-30 osób, no zaoszczędźcie bardzo nad tym. Nie będzie już asystentek do dzieci. A jak nie, to i tak wam dzieci odbierzemy, no i potracicie wszelkie zasiłki. Więc przyjeżdżają Polki i z zagranicy, Francja, Włoch, inne państwa, ale i z Polski. Nie mamy już miejsca, będziemy pomagać w inny sposób. Być może wynajmiemy mieszkania. Ja wiem, jak to wygląda, bo w moim domu też one już są. Wiem, jak wyglądają te krzyki, wiem wszystko. Nikt mi nie musi o tym opowiadać. Nie mamy miejsc dla psychicznie chorych, dla nikogo nie mamy miejsc. Ostatni rok jest tragiczny. I pod względem miejsc, i pod względem finansowym, bo to bardzo, bardzo nas obciąża. Dzisiaj również prosimy o pomoc. Będzie można nam jej udzielić po mszy świętej w sposób tradycyjny lub przez terminal. Ze mną jest Mikołaj, obecnie wiceszef wspólnoty. Być może w przyszłości zajmie miejsce siostry. Prowadził dom w Krakowie, uratował 80 osób. Teraz odpowiada za całą Warszawę, w tym za ten dom, gdzie 150 chorych, ciężko chorych na wózkach inwalidzkich. Z góry dziękuję, szczególnie dzisiaj z góry dziękuję za pomoc okazaną nam po mszy świętej i przypominam, Bóg do szaleństwa was kocha. Szczęść Boże!

Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,

0: Do miłosiernego Ojca, który w Jezusie Chrystusie objawił łagodność i pokorę serca, zanieśmy ufne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby w pokorze serca i wierności Ewangelii prowadził ludzi do Chrystusa, który przynosi ukojenie i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie, aby kierowali się mądrością, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne, szczególnie o ubogich, bezbronnych i cierpiących. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przynosił owoce i zapewniał godne życie ich rodzinom oraz wszystkim ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby biedne, bezdomne, przytłoczone codziennymi troskami i problemami, aby w Chrystusie znalazły ukojenie i doświadczyły wsparcia ze strony Kościoła i bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i za zmarłych polecanych w tej Eucharystii, aby dostąpili radości życia wiecznego w obecności miłosiernego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się o wysłuchanie wszystkich intencji, które zanieśliśmy przed ołtarz w tej mszy świętej oraz za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy otwierali nasze serca na łaskę Bożą, a dzięki niej stawali się świadkami pokoju i miłości w rodzinach i wspólnotach. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz pokornych i tych, którzy ufnie wzywają Twojej pomocy. Przyjmij nasze prośby i udziel nam łask potrzebnych na drodze do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści

Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz, uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą, świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przed którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy poślani ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim ze Świętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i Męczennikami, ze Świętą Marią Goretti, Patronką dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź we wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi. A więc Twojego sługa, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.

ogłoszenia. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu niedzielne msze święty wieczorne będą sprawowane o godzinie 19. I tak, dzisiaj wszystko o godzinę później, więc o 18 nabożeństwa eucharystyczne, a że jest to pierwsza niedziela miesiąca lipca, więc będzie to nabożeństwo do najdroższej krwi Chrystusa, a o godzinie 17 wymiana tajemnic różańcowych, co pani Rysia potwierdza. W najbliższą środę, to jest druga środa miesiąca, rycerze Jana Pawła II zapraszają na mszę świętą wieczorną, a po niej modlitwy w intencji ojczyzny przez przyczynę świętego papieża Polaka. Zapraszamy po prasę katolicką, idziemy, gościa niedzielnego, niedzielę i przypominamy jeszcze i zachęcamy, że Radio Warszawa, nasza rozgłośnia wraz z biurem pielgrzymkowym Benedykt Travel z Sulejówka zaprasza na pielgrzymkę do Meksyku w przyszłym roku, w lutym od 1 do 11 informacje w zakrystii. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł świętej pamięci Stanisław Gałązka. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Święty Michale, Archaniele, wspomagaj.
1: Mocą Bożą, stanowicą piekła. Amen.

Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl. Jest godzina 11. Teraz pogoda. Dziś możliwy deszcz, możliwe także burze. Ten moment dnia jest najcieplejszy. 21 stopni teraz w Warszawie. Jeszcze na 21 stopni czeka Nowy Dwór i Pruszków, bo tam 19 stopni, 19 także w Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. Dziś wiatr będzie dość silny. Jego porywy mogą przekraczać 50 km na godzinę. Jarosław Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dziś niedziela, piąty dzień lipca i nasze wakacyjne spotkanie z nowymi propozycjami, o których będziemy dziś Państwu opowiadać, tak by można było się z nimi zapoznać i by nie zaskakiwały nas podczas dzisiejszego niedzielnego spotkania. Zapraszam serdecznie.

0: 8,5 minuty po godzinie 11. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wkroczyły już w fazę 1/8 i dwa mecze za nami. Krzysztof Flis, witaj.
1: Dzień dobry.
0: No te dwa mecze wczoraj się odbyły. Maroko gra dalej.
1: Tak, wyeliminowało Kanadę 3-0. Taki wynik był w meczu. Drugim meczem 1/8 był Paragwaj-Francja.
0: No właśnie, dlaczego tam tylko jedna bramka i to jeszcze z karnego? Dla Francuzów.
1: Dla Francuzów, tak. Paragwaj się postawił Francji i to w dosyć taki znaczący sposób. I można powiedzieć, że Francuzi mieli ogromne problemy, żeby jakoś ukuć, jakoś z Paragwajczykami powalczyć, strzelić więcej bramek niż tylko jedną. Natomiast tak, Francuzi, jak to Francuzi, grają dalej, przeszli dalej i będą grali w 1/4 właśnie z Marokiem. I tutaj będzie bardzo ciekawy mecz.
0: Tak jest, a to jest ten Paragwaj, co wyeliminował Niemcy, a teraz postawił się Francji. Krzysztof Flis, dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: sam obok.
1: 20 minut po godzinie 11. Teraz wysłuchajmy fragmentu z najnowszej encykliki papieskiej.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne, punkt 7. Aby odpowiedzieć na pytania, dokąd zmierzamy, ku jakiemu celowi pragniemy się skierować i aby rozeznać, jak odpowiedzialnie odnaleźć się w dobie sztucznej inteligencji, pragnę przywołać dwa obrazy biblijne, budowę wieży Babel oraz odbudowę murów Jerozolimy. W Księdze Rodzaju opowiadanie o wieży Babel pojawia się u początków dziejów ludzkości, bezpośrednio po genealogiach synów Noego. Ludzie, osiedliwszy się na równinie Shinear, postanawiają zbudować miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Chcą w ten sposób zapewnić sobie trwałość i potęgę, a nade wszystko rozsławić swoje imię, lękając się rozproszenia po ziemi. Przedsięwzięcie wydaje się imponujące. Jeden język, jedna technologia, jeden kierunek. Projekt ten kryje w sobie jednak wielką zasadzkę. Jest to dzieło pomyślane bez odniesienia do Boga, wsparte jednolitością, która usuwa różnorodność i która zamiast komunii wybiera uniformizację. Gdy miasto budowane jest na pysze i na roszczeniu samowystarczalności, komunikacja ulega zerwaniu, języki się mieszają, a ludzie przestają się rozumieć. Owocem nie jest jedność, lecz rozproszenie. Wieża Babel ukazuje zatem ograniczenie każdej budowli, która choćby imponująca, wyrasta z absolutyzacji tego, co ludzkie i z ludzkiego roszczenia samowystarczalności, poświęca godność osób na rzecz skuteczności i pragnie dosięgnąć nieba bez błogosławieństwa Boga.

0: Na zegarze 11:30.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy cykl Kateches o Credo, czyli o naszym symbolu wiary. W kolejnych spotkaniach będziemy zagłębiać się w to, co wypowiadamy za każdym razem, kiedy w czasie niedzielnej mszy świętej mówimy wierzę. Credo mszalne składa się z 12 artykułów. Każdy z nich to taki mały skarb, który kryje w sobie całe bogactwo naszej wiary. W następnych odcinkach będziemy je rozpakowywać, rozważać, starać się zrozumieć, co to naprawdę znaczy dla naszego życia, bo chodzi przecież o coś więcej niż powtarzanie słów. Chodzi o to, żeby wiara stała się naszym codziennym doświadczeniem i siłą, która nas prowadzi do ostatecznego celu, jakim jest niebo i życie wieczne z Bogiem. Credo to nie jest zestaw suchych, abstrakcyjnych formułek, które powtarzamy z przyzwyczajenia. To wyznanie wiary słowami, dzięki którym całe pokolenia chrześcijan przekazywały sobie to, co było dla nich największym skarbem, podporą, fundamentem życia. To wyznanie wiary Kościoła, w którym każdy z nas może odnaleźć własny głos. Wiara nie jest czymś prywatnym ani ulotnym. To fundament, który podtrzymuje nasze życie, życie wspólnoty. Dziś jednak wiara bywa często wyszydzana, redukowana do iluzji, czasem wręcz traktowana jako przeszkoda na drodze postępu. Współczesny świat kusi nas, aby budować wszystko tylko na tym, co mierzalne, empiryczne, namacalne. A przecież bez wiary nie da się żyć pełnią życia. Nie ma prawdziwej wiedzy bez zaufania wobec tego, co przekazują inni. Nie ma też przyjaźni bez zawierzenia siebie drugiemu człowiekowi. Nie ma wreszcie społeczeństwa bez podstawowej ufności, że słowo drugiego człowieka jest prawdziwe. Wiara jest jak tkanka, spaja ludzką komunikację i rozwój. Gdy zanika, człowiek zostaje sam pośrodku swoich uprzedzeń, lęków, problemów. Jeśli wiara ma tak ogromne znaczenie w naszym życiu codziennym, to ileż bardziej potrzebna jest w relacji z Bogiem. Tu nie chodzi o jakieś ogólne przeczucie czy ideę, ale o osobistą więź, czyli odpowiedź całego człowieka na Boże wezwanie. Wiara, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, jest początkiem tej więzi. To nie tylko przyjęcie pewnych prawd czy doktryny, ale akt przylgnięcia całym sobą do Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. I to przylgnięcie nie jest czymś odosobnionym ani statycznym. To życie treściami, które Kościół przechowuje jako depozyt wiary otrzymanej od apostołów, jako światło, które rozpalone w jednym pokoleniu jest przekazywane kolejnemu. I każdy z nas dostaje to światło wiary w swoje ręce, aby trzymać je mocno, ale też nieść dalej, pozwolić, żeby oświecało nasze życie i życie tych, których na co dzień spotykamy. W ten sposób Credo staje się nie tylko tekstem do wyuczenia, ale szkołą życia. Uczy nas, że prawda nie jest ciężarem, ale darem, który daje oparcie i kierunek. Wiara nie odrzuca rozumu, ale go oczyszcza, otwiera na to, co większe niż on sam. Człowiek wierzący nie zamyka się w mroku, lecz otwiera na światło, które przychodzi od Boga. Bez tej wiary człowiek skazany jest na życie w kręgu własnych ograniczeń. Z tą wiarą może wejść w przestrzeń nadziei, sensu i prawdziwej wolności. O wierze nie można mówić tak, jakby była teorią, którą da się rozłożyć na poszczególne elementy, opisać, pozostawić na półce wśród innych idei. Wiara zawsze dotyczy osoby i zawsze domaga się osobistego zaangażowania. Nie mówimy przecież wierzy się, jakby to było coś anonimowego, zawieszonego w próżni. Zawsze wypowiadamy ja wierzę. W tym wyznaniu odsłania się nasza decyzja, w której pozwalamy, aby Bóg dotknął naszego wnętrza, przemówił do naszych serc, wezwał nas po imieniu. Ja wierzę, to nie jest sucha deklaracja, to odpowiedź serca na miłość, która mnie uprzedziła, na głos, który zna mnie lepiej niż ja znam samego siebie. Wiara nie jest więc kalkulacją, ideologią, ale wydarzeniem osobowym, spotkaniem. Tu nie liczy się to, co robią inni, jak postępują, jakie mają przekonania. To ja staję wobec żywego Boga i odpowiadam. On nie pyta tłumu, czy wierzycie, tylko zwraca się do mnie osobiście, czy ty mnie miłujesz, kim ja dla ciebie jestem. Takie wyznanie ja wierzę nie izoluje od innych, ale zakorzenia w komunii. Wspólnota Kościoła nie jest sumą anonimowych głosów, lecz chórem osób, które indywidualnie odpowiedziały i wspólnie wyznają tę samą wiarę. W credo rozbrzmiewa zatem moja osobista odpowiedź spleciona z odpowiedziami braci i sióstr. Wypowiadam je ja, ale nigdy samotnie. Dlatego właśnie credo nie jest formułą martwą, ale żywą. Jest jak pieczęć na sercu, która przypomina mi, że moja wiara jest osobistym tak wobec Boga, który pierwszy powiedział tak wobec mnie. To wezwanie, bym żył nie tylko tym, co myślą lub czynią inni, lecz bym z głębi mojego ja wszedł w dialog z tym, który jest prawdą i miłością. Poza tym wiara jest też pewną formą posiadania. Jezus mówi do uczniów: gdybyście mieli wiarę. To zdanie ukazuje, że wiara nie jest tylko czymś, co się deklaruje, ale czymś, co można nosić w sobie, jak skarb w kruchym, glinianym naczyniu. Nie chodzi o mieć w znaczeniu posiadania rzeczy, lecz o mieć jako zamieszkiwanie w czymś, co nas przenika, obejmuje. Wierzyć to pozwolić, by Bóg stał się naszym domem, przestrzenią, w której oddychamy, żyjemy. Możemy naprawdę być sobą. Tak rozumiana wiara nie ogranicza się do słów wyznania, ale staje się sposobem istnienia. Jest jak zakorzenienie drzewa w ziemi, jak źródło, z którego nieustannie bije woda. Nie można jej zatrzymać raz na zawsze. Jakby była gotowym przedmiotem, produktem. Wiara wymaga wzrastania, dojrzewania, oczyszczenia. Kto wierzy, nigdy nie jest sam, bo wie, że wciąż musi się uczyć, ufać bardziej, oddawać głębiej, zawierzać mocniej. Wiara łączy się z miłością i tak jak miłość nigdy nie jest czymś ukończonym. Miłość, jeśli się nie rozwija, zamiera. Podobnie wiara, jeśli nie karmi się modlitwą, Słowem Bożym, życiem sakramentalnym, powoli gaśnie. Dlatego Bóg nieustannie prowadzi nas drogą oczyszczenia przez doświadczenia, chwile kryzysu, pytania, które dotykają nas do głębi. Wiara nie jest więc łatwym posiadaniem, które daje poczucie pewności, wygody, ale raczej byciem w drodze, w której uczymy się coraz bardziej spoczywać w Bogu, polegać na Nim. Można powiedzieć, że wierzyć to zamieszkać w sercu Boga, a jednocześnie pozwolić, aby On zamieszkał we mnie. Takie obustronne zamieszkiwanie nadaje nowy sens życiu. Czyni je przestrzenią spotkania, dialogu, komunii. Wtedy mieć wiarę nie oznacza posiadać ideę, lecz być posiadanym przez miłość, która nigdy nie przemija.
3: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Za 12 minut będzie godzina 12. Dziś mogą być burze, dziś mogą być także porywy silnego wiatru powyżej 50 km na godzinę, a jak mówią leśnicy, wchodzenie do lasów, które ucierpiały z powodu gwałtownych burz czy silnego wiatru, może być niebezpieczne. Zwykle przy lasach z powalonymi drzewami pojawiają się informacje o zakazie wstępu. Jednak, jak mówi leśnik Damian Grzybowski, nawet jeśli ich nie ma, to nie należy do takiego lasu wchodzić.
1: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu, natomiast co odważniejsi czasami potrafią gdzieś próbować eksplorować takie tereny.
0: Porządkowanie lasu po burzach i wichurach to zwykle długi proces.
1: Wszystko kwestia skali. Jeżeli to jest olbrzymi kataklizm, no to czasami zajmuje nam rok, dwa, trzy, żeby to posprzątać. Na szczęście przez ostatnie parę lat takowych nie było.
0: No i oby nie było, także dziś leśnicy zachęcają, by przed pójściem do lasu sprawdzić aktualne ostrzeżenia pogodowe, a my właśnie ostrzegamy, że dziś może być burza, dziś może być silny wiatr i choć w samej Warszawie takiego ostrzeżenia nie ma, to już na przykład w powiecie piaseczyńskim, otwockim, garwolińskim, grójeckim czy grodziskim synoptycy ostrzegają o porywach silnego wiatru i o lokalnych burzach, podczas których będzie możliwy drobny grad.

0: Już za chwilę przeniesiemy się do Watykanu i razem z papieżem Leonem XIV odmówimy Anioł Pański. Wczoraj papież był na Lampedusie, to była niesamowita wizyta, ponieważ spotkał się z imigrantami. 11-letni chłopiec, który wręczył papieżowi piłkę, poprosił go, aby przekazał ją jakiemuś płaczącemu dziecku. I sam złożył świadectwo: kiedy płakałem, otrzymałem piłkę. Papież jest już w oknie, ksiądz Łukasz Bankowski i Natalia Pieśniewska. Wysłuchajmy słów papieża.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Ewangelia dzisiejszej liturgii zaprasza nas, byśmy włączyli się w uwielbienie, które Jezus zanosi do Ojca, Pana nieba i ziemi. Syn Boży, który stał się człowiekiem, objawia swoją miłość, włączając w to dziękczynienie całe stworzenie. Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostawiając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym trudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan. Pójść do Jezusa znaczy odpowiedzieć na Jego miłość i dzielić Jego życie aż po krzyż, jak On sam nam wyjaśnił. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Właśnie dar z siebie, nakładany z miłości, jest jarzmem Jezusa, czyli syntezą Jego nauczania, sercem Jego mądrości, płonącej miłością ku wszystkim.
2: Bracia i siostry, jak ciężar krzyża może być lekki i słodki? Tylko z jednego powodu. Ponieważ Pan niesie go jako pierwszy i razem z nami wszystkimi, nigdy nie zostawiając nas samych w tym, co nas przytłacza. Jako prawdziwy nauczyciel, Jezus bierze na siebie ludzkość zranioną przez grzech, aby ją otoczyć troską. Mądrość, którą On nam daje, jest więc orędziem zbawienia, a Jego jarzmo podnosi nas z każdego upadku. Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Pod biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem. Taka jest prawdziwa mądrość. Droga, którą chcemy iść razem, zjednoczeni jako uczniowie w Jego imię. Jezus uczy nas tej drogi jako Syn, stając się naszym bratem. Mocą Ducha Świętego On sam objawia Kościołowi prawdę o Bogu i o człowieku, ponieważ nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Najdrożsi, dziękując Panu za tę Jego pełną miłości, bliskość z nami, prośmy o wstawiennictwo Maryję, Królową Pokoju, dla dobra Kościoła i całego świata.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry, w ubiegły czwartek, 2 lipca, w sanktuarium Taksai w Wietnamie został beatyfikowany ksiądz Franciszek Krawery Chuong Bu, który został zamordowany w 1946 roku w związku z nienawiścią do wiary.
0: Si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò
1: naprzeciwko wszystkich
0: la sua intercessione e la sua
1: został ze swoimi parafianami niech jego miłość i modlitwa wspomagają sługi Ewangelii, którzy również dzisiaj znajdują się w sytuacjach prześladowań. Pozdrawiam was wszystkich tutaj obecnych dzisiaj na placu Świętego Piotra.
0: Dousa boas-vindas aos peregrinos do Brasil.
1: Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Brazylii.
0: I bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela.
1: Powitanie dla chóru uniwersyteckiego z Meridy w Wenezueli.
0: Recuerdo siempre mis oraciones.
1: Zawsze pamiętam w moich modlitwach o ofiarach trzęsienia ziemi i o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan go wspiera w tak trudnej chwili.
0: Saluto alcuni gruppi polacchi.
1: Pozdrawiam niektóre grupy z Polski.
0: I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia
1: neopresbiterów braci franciszkanów mniejszych z prowincji w Krakowie, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, grupę z diecezji legnickiej.
0: Saluto i giovani di Bellagio.
1: Pozdrawiam młodych z Bellagio.
0: E la Corale Jubileum di Augusta in Sicilia.
1: A także chór Jubileo z Augusty na Sycylii z burmistrzem i proboszczem. Dla wszystkich życzę błogosławionej niedzieli.
2: Bardzo dziękujemy. Ksiądz Łukasz Bankowski, Natalia Pieśniewska relacjonowali dzisiejszą modlitwę Anioł Pański. Papież pozdrowił neopresbiterów z braci mniejszych kapucynów z Krakowa, pozdrowił także grupę z Hole z Łodzi, która przybyła z biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej, a także wiernych z diecezji legnickiej. Ojciec Święty ma żywo w sercu Polaków, a dzisiaj mocne słowa Leona XIV: w niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem. Papież przypomina nam o tym, że w życiu powinniśmy stawiać na mocny fundament, na Chrystusa. Dziękujemy za wspólną modlitwę, którą transmitowaliśmy w ramach współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News.

0: 21 minut po godzinie 12. Dziś w Warszawie manewry tradycyjnych łodzi wiślanych odbędą się po raz pierwszy. Ten pokaz będzie można oglądać na wysokości pawilonu tańca niedaleko Centrum Nauki Kopernik. Organizatorem tego wydarzenia jest kapitan Andrzej Stański i właśnie on wyjaśnia, że widzowie będą mogli obejrzeć kilka układów, które będą wykonywali sternicy łodzi pasażerskich pływających po Wiśle.
1: Odbywa się sygnał, a potem robimy kilka figur. Najprawdopodobniej pierwszą figurą, jaką zaprezentujemy, będzie tak zwana mijanka, czyli dwa lub trzy statki będą płynęły z góry rzeki i dwa lub trzy statki będą płynęły z dołu. Mijamy się lewą burtą bądź prawą. Kolejny szyk to będzie tak zwana formacja rzymska. Kolejną figurą będzie śmigło, to jest znowu wszystkie statki bez lin łączą się razem i te cztery czy sześć statków wiruje jakby po rzece. To jest umiejętność przytulenia się do siebie i utrzymania odpowiedniej prędkości.
0: Kapitan jednego ze statków, Piotr Skrzyniarz, zapewnia, że manewry tradycyjnych łodzi wiślanych będą niezwykle widowiskowe.
2: Wisła jest ostatnią wielką, dziką rzeką Europy. Samo prowadzenie jednostki w nurcie rzeki jest wyzwaniem. Dołożenie do tego jeszcze zaawansowanych figur, stworzenie z tej żeglugi widowiska, tu emocji na pewno nie zabraknie. Sam fakt dołożenia muzyki i tego równomiernego, zaplanowanego prowadzenia wielu jednostek w takt na 6/8, to będzie widowisko, które wzbudzi na pewno wiele emocji.
0: Początek manewrów tradycyjnych łodzi wiślanych zaplanowano na 17:00. Takie pokazy odbywać się będą w każdą niedzielę wakacji.

0: Jest 12:30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Ewangelia dzisiejszej liturgii zaprasza nas, abyśmy włączyli się do uwielbienia, które Chrystus zanosi do swojego Ojca, mówił w dzisiejszym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV.
1: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostawiając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa.
0: Leon XIV mówił także o naśladowaniu Chrystusa w niesieniu Jego krzyża.
2: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach.
0: Wczoraj Leon XIV odwiedził włoską wyspę Lampedusa. Tam modlił się przy grobach migrantów, którzy zginęli u jej wybrzeży, będąc w drodze do Europy. Wieczorem papież odwiedził amerykańską ambasadę przy stolicy apostolskiej, aby uczcić w ten sposób 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dziś Leon XIV uda się na wakacyjny wypoczynek do Castel Gandolfo. Tam będzie spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w kolejne niedziele. Do końca lipca nie będą się odbywać papieskie audiencje generalne. Caritas Polska przekazuje 1 000 000 zł na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Pieniądze trafią do Caritas Venezuela w ramach procedury szybkiego reagowania kryzysowego i zostaną przeznaczone na zakup żywności, wody pitnej, leków oraz środków higienicznych dla poszkodowanych. Sytuacja na miejscu jest bardzo trudna, przyznaje Nina Macior, ekspert do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska.
3: Sytuacja w Wenezueli jest zła i będzie jeszcze gorsza. Obecne akcje ratownicze mają na celu zabezpieczanie budynków i cały czas poszukiwanie żywych osób. Niestety są coraz mniejsze szanse, żeby osoby pod gruzami przetrwały.
0: Wciąż nie wiemy, o jakiej liczbie ofiar możemy mówić, dodała.
3: Są tysiące rannych, też bardzo dużo osób jest zaginionych, więc nie wiemy, czy ten bilans ofiar nie zwiększy się drastycznie w ciągu kolejnych tygodni.
0: Według danych ONZ skutki katastrofy dotknęły ponad 10 milionów mieszkańców kraju. Około 16 tysięcy osób straciło dach nad głową, a niemal 60 tysięcy budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Wiele szpitali nie działa, a zniszczona infrastruktura wodno-kanalizacyjna zwiększa ryzyko wybuchu epidemii. Kluczowe jest poświęcenie wolontariuszy, którzy działają w ramach systemowej pomocy, wskazuje Nina Macior.
3: Caritas Polska jest w bieżącym kontakcie z Caritas Venezuela i koordynujemy działania z nimi na miejscu. Uruchomili tysiące wolontariuszy, którzy są w różnych regionach kraju, zwłaszcza kilkadziesiąt punktów pomocowych Caritas w miejscach dotkniętych przez katastrofę.
0: Jak podkreśla dyrektor Caritas Polska, ksiądz Janusz Majda, przekazany 1 000 000 zł ma pomóc w zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb. Organizacja uruchomiła również zbiórkę na rzecz ofiar kataklizmu.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Dziś w Warszawie rusza 33. Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry. Tegoroczna edycja zapowiada się bardzo dobrze. Mamy wspaniałych artystów z dobrym repertuarem, którzy będą grać na szczególnym instrumencie, zapowiada Przemysław Kapituła, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: Wspaniałe organy, jak co roku same wnętrze Archikatedry Warszawskiej ze swoją historią, duchowością i w takim sercu Starego Miasta. Także wszystko to powoduje, że festiwal wydaje mi się, że jest na tyle dobry i piękny, że mogę Państwa z czystym sumieniem zaprosić na koncerty festiwalowe.
0: Pierwszy koncert dzisiaj o godzinie 16:00, informuje Przemysław Kapituła.
5: Erik Hallein, bardzo zasłużony i dobry muzyk belgijski. On będzie grał tak tradycyjnie, bo to już jest taki muzyk doświadczony, z wielkim bagażem takim artystycznym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I on tradycyjny taki program bardzo zagra, czyli rozpocznie utworem Jana Sebastiana Bacha.
0: Następne koncerty w kolejne niedziele lipca, sierpnia i września. Podobnie jak w ubiegłych latach, festiwalowi będzie towarzyszyło wręczenie nagrody przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka. W tym roku trafi do Jana Gładysza, organisty z Tuchowa.

To był Meat Loaf i Patty Russo. Za 2 minuty i 10 sekund będzie godzina 13. Spojrzymy na pogodę, na temperatury, bo trochę deszczowo się zrobiło. Czy będzie także burzowo, o tym już za chwilę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
2: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
1: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, 100% sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
6: Czyli podał do napastnika?
5: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
6: A, no to fajnie.
5: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
6: Czyli to źle, że obronił?
5: Jeszcze raz zacznę.
6: Ale to Włosi grali.
5: Włosi?
6: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
5: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę i okolice, fanów piłki.
5: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
6: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
5: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
8: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM oraz w internecie na www.radiowarszawa.com.pl. Jest godzina 13. Dziś na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Już padał przynajmniej za naszym oknem radiowym deszcz. Dzisiaj może sobie tak popadywać. Niewykluczona jest także burza, choć na razie nigdzie w Polsce burzy jeszcze nie ma. Na dodatek wiatr. Jego porywy będą przekraczać 50 km na godzinę. No i taka właśnie to będzie pogoda. W nocy się trochę rozpogodzi i nad ranem jutro 13 stopni.

Jarosław Wydra, dzień dobry, witam serdecznie. To nasze niedzielne spotkanie, a w naszym programie audycja Weroniki Ostrowskiej Spojrzenie Ojca. To bardzo ważna audycja, która została przygotowana na wakacje. A w wakacje przyglądamy się nauczaniu prymasa Wyszyńskiego i właśnie tej wielkiej, wybitnej postaci będzie poświęcona audycja. A nie jest łatwo być wzorem, autorytetem i jednocześnie czułym opiekunem. Spojrzenie Ojca już za chwilę w Radiu Warszawa.

0: Nie jest łatwo być wzorem, autorytetem i jednocześnie czułym opiekunem, który potrafi wskazać kierunek. Nie jest łatwo być prawdziwym ojcem. Jak ojcostwo rozumiał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, dlaczego dla pewnej małej dziewczynki, która chciała pokazać mu nową sukienkę, zmienił swoje plany? Co poradziłby rodzicom, których dzieci tracą wiarę i odchodzą z kościoła? Na spotkanie pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: No to w imię Boże, tak jest. Duchu Święty, przyjdź.
3: Przejdź i prowadź.
2: I prowadź.
3: Duchu Święty, przyjdź i prowadź. Tak rozpoczęłyśmy to nasze spotkanie. Czy ksiądz prymas Wyszyński też często wzywał obecności Ducha Świętego? Razem z nami pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam. Czy ksiądz prymas wzywał Ducha Świętego? Ksiądz prymas bardzo czcił całą Trójcę Świętą. A Duch Święty był po prostu jego najbliższym doradcą. Zwłaszcza, że tak kochał Matkę Bożą, a ona jest jego oblubienicą. I dlatego tam, gdzie jest cześć dla Matki Bożej, tam jest specjalna obecność Ducha Świętego. Stąd przywoływanie Ducha Świętego jest takie ważne w naszym życiu.
3: Pani Aniu, spotykamy się, bo chcielibyśmy pokazać wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym widzom, że ksiądz prymas to nie jest postać posągowa, tylko jest to święty, błogosławiony, jest to człowiek i ojciec, który może stać się bliskim ojcem dla każdego z nas. Czy pani zgodziłaby się z taką tezą, że dzisiaj mierzymy się jako społeczeństwo z kryzysem ojcostwa, że trudno dzisiaj mężczyznom być dobrymi ojcami?
2: Myślę, że jest to problem nie tylko naszych czasów. Ojcostwo jest takim wielkim wyróżnieniem i takim zaproszeniem przez Boga do współpracy. A dzisiaj tak bardzo zapomina się o tym. Podkreślane są tylko te doczesne zadania ojca, jego odpowiedzialność, a ksiądz prymas właśnie ojcostwo zawsze wiązał z Bogiem, z Bożym ojcostwem, że to jest źródło ojcostwa, to jest źródło życia. Człowiek jest współpracownikiem Boga i kiedy się zerwie tę więź, to potem wszystko się sypie. Zwłaszcza, że dzisiaj troszkę może jest to też wina nas, kobiet, że my tak chcemy dorównać mężczyznom we wszystkim, a czasami nawet ich zwalniamy w życiu codziennym z odpowiedzialności, z pracy. Ty tam się zajmij swoimi sprawami, ja tu sobie lepiej poradzę z dziećmi, z gospodarstwem. Chociaż z drugiej strony, kiedy tak się patrzy w życiu rodzinnym, to myślę, że mój tata nie umiałby zmienić pieluchy. A współczesny tata już to umie. I coraz więcej tych zadań, które kiedyś były tylko kobiece, są zadaniami wspólnymi. I myślę, że to jest ważne, że to też jest jakiś wymiar ojcostwa. Niektórzy tak się bronią, że żeby ich nie nazywać ojcami. Nawet w kościele, kiedy ksiądz prymas Wyszyński pisał list na ingres, to wspominał, że w archidiecezji gnieźnieńskiej zmieniono mu początek. Ksiądz prymas napisał: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. A przypisujący sekretarz ten list napisał: drodzy bracia i siostry. A ksiądz prymas, tak, a ksiądz prymas mówi: ja nie tak napisałem. Na co sekretarz mówi: ale u nas się tak nie mówi. No to ksiądz prymas odpowiedział: to odtąd tak się będzie mówiło. I nie nie bał się, kiedy mówiono do niego ojciec, nie bał się mówić do kapłanów, że mają być ojcami, bo mówił, to nie jest uzurpowanie sobie Ojcostwa Bożego, to jest właśnie więź z Ojcostwem Boga. I to niech nikt, nie nazywajcie się ojcami, to tylko chodziło o to, żeby nie odrywać ludzkiego ojcostwa od Ojcostwa Bożego. I do końca życia ksiądz prymas, przemawiając w swoich diecezjach, zawsze zaczynał: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. A w innych diecezjach, gdzie nie był ordynariuszem, mówił tylko: umiłowane dzieci Boże. Do nas, do Instytutu, zawsze mówił: moje dzieci, jadę do dzieci. I czasami był taki problem, jak na przykład przyjeżdżał, żeby mówić w tym domu konferencję i w promemoria napisał: jadę do dzieci na Marsa. I redaktorzy w żaden sposób nie mogli sobie z tym poradzić. Jak to prymas, nie dość, że do dzieci, to jeszcze na Marsa.
3: Skomplikowana historia.
2: Tak, skomplikowana historia, a ksiądz prymas właśnie mówił o przyjeździe do domu Instytutu przy Alei Marsa. I rzeczywiście jego stosunek do człowieka, do ludzi, nie tylko do nas w Instytucie, był ojcowski.
3: Pani Aniu, ja księdza prymasa osobiście nie znałam i przez wiele lat wydawał mi się takim człowiekiem za wysokich lotów, powiedziałabym, dla mnie, że to jest człowiek tak doskonały w swoim postępowaniu, tak mi się wydawało, że bałabym się z nim porozmawiać, że bałabym się do niego podejść, bałabym się, co on by mi powiedział. Trochę tak, jak czasami boimy się naszych ojców, bo czasami ojciec i postać ojca kojarzy nam się z kimś groźnym, z kimś, kto tylko wyznacza zasady, czegoś od nas oczekuje. Samo spojrzenie potrafi wywołać stres. Czy takim ojcem był ksiądz prymas? Czy ja mogłabym dzisiaj przybrać go sobie za takiego duchowego ojca?
2: Mnie trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ dla mnie był i jest ojcem. Rzeczywiście ksiądz prymas budził taki respekt. Jak ludzie mieli przyjść na audiencję, zwłaszcza rano na mszę świętą, spotykałyśmy się z nimi potem na śniadaniu, to mówili: Boże, tak przeżywaliśmy, jak to będzie. A potem wystarczyło spotkanie, rozmowa. Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest stosunek, jaki miały do niego dzieci. Dzieci się go nie bały. Dzieci podchodziły blisko. Nawet mamy zdjęcie takiej córeczki konsula, której się spodobała czerwona czapeczka księdza prymasa i wzięła tak w ręce tą czapeczkę z jego głowy i włożyła sobie na głowę i taka dumna siedziała na rękach taty. Jedna dziewczynka się pochwaliła, że będzie miała nową sukieneczkę. No to ksiądz prymas mówi: jak będziesz miała nową sukieneczkę, to przyjdź mi pokazać. I dziecko przyszło pokazać. Zadzwoniła do drzwi, brat otworzył, patrzy, samo dziecko. Mówi, że jest umówiona z księdzem prymasem. Brat nie bardzo wiedział, co zrobić, ale ksiądz prymas mówi: jak dziecko jest umówione, to trzeba zejść. Zszedł. Mówi: bo ja się umówiłam, że jak będę miała nową sukieneczkę, to przyjdę ci pokazać. Ksiądz prymas mówi: no bardzo dobrze, że zapamiętałaś, to jest ta sukieneczka. Tak. Więc podziwiali sukieneczkę, potem pyta: a ty sama przyszłaś? Nie, z babcią, ale babcia się wstydziła przyjść, bo nie dowierzała, że ja jestem księdzem prymasem umówiona. Kiedy ksiądz prymas szedł na przykład z katedry gnieźnieńskiej do swojego domu, zawsze dzieci błogosławił. Po lewej stronie, po prawej stronie. Razem nieraz szli z księdzem kardynałem Wojtyłą i się dzielili tym. I mimo, że kardynał Wojtyła wydaje się właśnie taki przystępny, to potem wspominał, że właśnie od księdza prymasa uczył się błogosławienia dzieci. Ksiądz prymas właśnie miał taki stosunek do ludzi ojcowski. chociaż jednocześnie miał w sobie pewne dostojeństwo. I to nie był taki tatuś, to był ojciec. Mhm. To był ojciec, ale w tym ojcostwie była przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Kiedyś tak powiedział, gdyby z mojej winy zginął chociaż jeden młody człowiek, nie darowałbym sobie tego.
3: Mhm. Myślałam sobie o tym dostojeństwie, bo to może być też bardzo ważna cecha, dlatego że jak mówimy tatuś, ale nie tak czule, tylko trochę pobłażliwie, to wtedy nie szanujemy ojca. A żeby ojciec naprawdę pełnił swoją właściwą funkcję, żeby dawał też dziecku poczucie bezpieczeństwa, to musi mieć tę powagę. Dziecko musi czuć, że przy ojcu jest bezpieczne, dlatego że ojciec obroni. No i to dostojeństwo dlatego ojcu jest potrzebne.
2: Tak, z tym, że ważne, żeby nie było dystansem. Mhm. Żeby nie stwarzało takiego dystansu, że już nie można się do tego ojca odezwać.
3: Czy ojciec ma być bliski, ma być kolegą, czy raczej, no właśnie, potrzeba, żeby budował to poczucie bezpieczeństwa w dziecku swoim? I jak ksiądz prymas to robił, że ci, którzy go otaczali, ci, którzy, tak jak pani, mogli się nazywać jego dziećmi, czuli się w jego towarzystwie bardzo bezpieczni?
2: Tak, myślę, że ojciec nie może być kumplem, bo wtedy nie spełni swojej roli. Ojciec powinien być oparciem, ojciec powinien dawać poczucie bezpieczeństwa, ale myślę, że też bardzo ważna jest taka świadomość troski ojcowskiej, bo samo wymaganie, sama surowość to nie wpływa dobrze na człowieka. Człowiek się boi takiej osoby, a ojca nie trzeba się bać, ojca trzeba kochać, ojca trzeba szanować. Jak ksiądz prymas kochał swojego ojca, pod koniec życia zabrał go do siebie na Miodową. Kiedy ojciec umarł, zawsze po obiedzie chodziliśmy do pokoiku, w którym chorował, i tam modliliśmy się za, mówiliśmy dziadzia, bo skoro prymas był ojcem, to jego ojciec był dla nas dziadkiem. I pamiętam, jak kiedyś tak stanął w drzwiach i mówi cicho, pan organista gra. Piękne są listy jego do ojca z więzienia. Takie, ale też listy ojca do niego, pełne takiej Bożej dojrzałości. Ksiądz prymas uspokajał ojca, żeby się nie martwili, żeby to wszystko przyjęli jako dopust Boży, ale żeby wiedzieli, że Bóg się troszczy, że jemu nic nie jest, żeby ojciec się nie martwił. A ojciec z kolei pisał do niego, ufam synu, że ty to dzielnie zniesiesz. Nie co oni z tobą zrobili, ani takie inne rzeczy, tylko po prostu ta dojrzałość w przyjęciu doświadczenia, jakim było cierpienie. Ale kiedy ksiądz prymas dowiedział się o tym, że ojciec miał wylew, poszedł do kaplicy i płakał. To z taką pogardą, oczywiście taką na zamówienie, pisała siostra w tych swoich zapiskach, siostra Ptaszyńska, że prymas, no właśnie, poszedł i płakał przed ołtarzem, taki słaby. A to nie był wyraz słabości, to był wyraz naprawdę miłości. Zwłaszcza, że od aresztowania ani razu nie miał widzenia z bliskimi. Dopiero w Komańczy mogli do niego przyjechać i księża biskupi, i sekretarz, i rodzina, i instytut. Także ta więź z ojcem była bardzo silna. Chociaż równie mocna była więź z matką, to była cała jego miłość.
3: Ojcostwo, też pani o tym powiedziała, to także nauka męstwa dzieci. My dzisiaj coraz częściej mówimy szczególnie o tym dorastającym pokoleniu, pokolenie płatków śniegu, tak delikatni, że nawet delikatna niedogodność w ich życiu może stać się ogromną raną. Czego potrzebują od księdza prymasa uczyć się dzisiejsi rodzice, żeby przekazywać dobre wzorce swoim dzieciom, jak wychować mocne, silne pokolenie, które będzie gotowe przeciwstawić się trudnościom życia.
2: Myślę, że wzorzec wychowania ksiądz prymas zaczerpnął ze swojego domu rodzinnego. Jako malutkiego chłopca ojciec zabierał go ze sobą na wyprawy do lasu, gdzie szli ze znajomymi z tej osady wiejskiej, żeby naprawiać grobowce powstańców styczniowych. I ten mały Stefan mówi, trzymałem się ręki ojca, bo się bałem w nocy, że tata zabłądzi w lesie. Ale tata dobrze znał drogę. Uczył dzieci pan Wyszyński Stanisław historii, kiedy już rajd kozaków pilnujących ładu zaborczego w Zuzeli przebiegł na koniach przez wieś. Wtedy zaczynało się normalne życie. Ojciec wyciągał z ukrycia książkę do dzieje z historii Polski i pokazywał dzieciom w rysunkach właśnie historię naszego narodu. Kiedy chciał iść drogą powołania, ojciec, który z bliska znał życie kapłanów i wiedział, że łatwe nie jest, nie bardzo się zgadzał na to, ale widocznie Stefan go tak przekonał, że już potem nigdy nie miał wątpliwości. Jeżeli chodzi o taką postawę wychowawczą księdza prymasa Wyszyńskiego, to ksiądz prymas przede wszystkim i w naszym wychowaniu instytutu, ale też w tych konferencjach, które mówił do młodzieży, stawiał przede wszystkim na to, żeby widzieć sens życia, żeby je cenić, żeby go nie zmarnować, bo jest jedno i odpowiedzialność. Nigdy nie dawał recept, nigdy nie wypominał, że jesteście tacy, a jesteście inni. Uważał, że wychowuje się przez budzenie odpowiedzialności, przez uświadamianie godności człowieka, bo człowiek, jeżeli nie nauczy się wymagać sam od siebie, to żadne recepty nie pomogą mu osiągnąć dojrzałości. A właśnie dojrzałość, uważał ksiądz prymas, jest największą potrzebą młodego pokolenia. Nie recepty, jacy mają być, bo każde pokolenie ma swoje własne zadania, ma swoje wyzwania, ma swoją wielkość i swoje trudności i muszą odpowiadać na nie na miarę swoich czasów. Ale to poczucie, kim jesteśmy jako ludzie, poczucie godności i odpowiedzialności, to jest jakby busola, taki ster. I to wydaje mi się, było najważniejsze w nauczaniu księdza prymasa.
3: A ksiądz prymas potrafił czasami być takim surowym ojcem w znaczeniu, że na przykład nakrzyczał na kogoś, tak jak rodzicom się zdarza na kogoś nakrzyczeć.
2: Czasami jak czytamy promemoria, codzienne zapiski księdza prymasa, są tam bardzo ostre zdania, co ksiądz prymas powiedział, zwłaszcza kapłanom. Wobec kapłanów, jak wobec swoich synów, miał naprawdę czasami takie wysokie wymagania. Ale jednocześnie, kiedy się noga podwinęła, potrafił wyjść naprzeciw. Czytałam list do takiego księdza, który się w Ameryce pogubił, bo tam nie mieli do niego zaufania, uważali, że jest szpiegiem. No i chciał odejść z kapłaństwa i ksiądz prymas wtedy napisał do niego, żeby wrócił, że stworzy specjalną katedrę na Akademii Teologii Katolickiej, żeby wrócił, że jego umiejętności są potrzebne. I ten człowiek po latach odszedł z kapłaństwa, ale po latach ze łzami w oczach pokazywał mi ten list i mówił, a ja głupi wtedy ująłem się honorem i nie posłuchałem. Dlatego czasami ostra uwaga też otrzeźwia, też okazuje się, że jest potrzebna, ale w ciągu 12 lat pracy To jeden raz słyszałam, jak ksiądz prymas się zdenerwował na kogoś ze swoich współpracowników, bo jeden z kapłanów o drugim powiedział, a on to nic nie robi. A ksiądz prymas, jak wtedy spojrzał na niego, mówi, jak to nic nie robi. Nie wolno tak mówić. Jak się nie zna do końca pracy człowieka, to jest wielka krzywda. I to jedno zapamiętałam, jak ksiądz prymas wtedy stanął w obronie tego kapłana, o którym właśnie ktoś wygłosił taką opinię. Przede wszystkim ksiądz prymas wymagał sam od siebie. Kiedy się czyta jego zapiski więzienne, ten plan pracy, ten codzienny plan dnia, gdybym miała określić ascezę księdza prymasa, to określiłabym ją jednym słowem, że była to asceza normalności. Normalności, ładu, pokoju, nie nadzwyczajności, nie uniżania się i nie wynoszenia się, po prostu normalności.
3: Do normalności zachęca nas w takim razie ksiądz prymas Stefan Wyszyński. O nim rozmawiamy. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. To pierwsze z naszych spotkań. Już teraz zapraszamy na kolejne. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Rozmowa jest dostępna do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa.

To Sanach i Śrubka. Za 18 minut będzie godzina 14. I teraz ważne pytanie, które też zadajemy na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Czy my znamy swoich sąsiadów? No właśnie, ponad 70% Polaków deklaruje, że ich zna, choć charakter tych relacji zależy między innymi od wieku i miejsca zamieszkania. Profesor Agnieszka Kampka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wyjaśnia, dlaczego tradycyjna pomoc sąsiedzka traci na znaczeniu, a jednocześnie rośnie rola internetowych grup lokalnych. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę i tam wysłuchać właśnie rozmowy z profesor Agnieszką Kampką. Ta rozmowa dotyczy także najczęstszych powodów konfliktów oraz sposobów budowania dobrej i aktywnej wspólnoty. Nasza strona internetowa się poleca radiowarszawa.com.pl.

Za 10 minut będzie godzina 14. Ja po raz kolejny zachęcam do naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i tu zaproszenie do wysłuchania rozmowy z księdzem Łukaszem Żakiem o decyzji Bractwa Świętego Piusa X. Jak mówi ksiądz Łukasz Żak, to wielki ból dla całego Kościoła. Chodzi o konsekrację biskupów bez zgody papieża, które jest złamaniem kościelnych przepisów, ale przede wszystkim publicznym odrzuceniem jego zwierzchnictwa. Ta rozmowa także do obejrzenia na naszym YouTubie, na YouTubie Radia Warszawa. Tam zachęcam do obejrzenia, do wysłuchania. Oczywiście to nie jedyna rozmowa, którą można tam znaleźć. Zachęcam YouTube Radia Warszawa, także do posłuchania rozmowa na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.

0: Już za chwilę powiemy o pogodzie, która dzisiaj zmienna. Będą też niedzielne i wakacyjne utwory, ale o tym, co przed nami, już za chwilę. Za minutę będzie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.pl. Minęła godzina 14. Pochmurno się zrobiło w Warszawie i w okolicach, no i kropi sobie deszcz. Na dodatek może jeszcze dzisiaj lokalnie zagrzmieć. Teraz ja nie obserwuję silnego wiatru, ale synoptycy twierdzą, że on może dzisiaj wiać powyżej 50 km na godzinę, a jakby wyskoczyła burza, to nawet do 75. Temperatura to 21 stopni i cieplej już dziś nie będzie. Ciśnienie stabilne.

Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. To niedziela z Radiem Warszawa. W tej godzinie wysłuchamy dobrego słowa pasterzy, a o 15:00 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

9 minut po godzinie 14. Diecezja warszawsko-praska zaprasza do pielgrzymowania. Pierwsza z tych propozycji to 18. pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To jest jego hasło. Początek tej pielgrzymki w sobotę 25 lipca o godzinie 20. Wtedy msza w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytnieje 1 i zakończenie pielgrzymki w niedzielę o godzinie 15 przy Domu Świętej Faustyny w Ostrówku. Informacje i zapisy to wszystko znajdą Państwo na stronie diecezjawaw.pl.

Pielgrzymka do Ostrówka to jedna z propozycji pielgrzymowania w diecezji warszawsko-praskiej, ale jest jeszcze jedna propozycja, trochę później i zdecydowanie dłuższa, praska pielgrzymka piesza i ta rozpocznie się 5 sierpnia i potrwa do 14 sierpnia. To pielgrzymka na Jasną Górę, która już po raz 43 wyruszy. Która wyruszy 43. No i jest jeszcze praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła od 16 do 26 sierpnia. Inna trasa, ale cel ten sam. Jasna Góra. Na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej diecezja.waw.pl o tych pielgrzymkach można poczytać, można się zapoznać, co, gdzie, kiedy i jak się zapisać. Warto o tym pomyśleć już dziś.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: Dzień dobry, moi wspaniali słuchacze, tu Michał Opaciński. Staram się zarażać tą pozytywną energią, zwłaszcza, że popołudnie to taki czas, kiedy tempo dnia powoli spada, ale uśmiech i dobra obecność drugiego człowieka to jest to, co jest najważniejsze. Tę przestrzeń radiową tworzymy dla Was, dla Państwa, a jej serce bije właśnie dzięki Państwa wsparciu. Bardzo proszę, aby weszli Państwo na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Można kliknąć wspieraj. Serdecznie dziękuję za każdą cegiełkę. Dzięki Państwu możemy nadawać i przede wszystkim możemy towarzyszyć sobie nawzajem. Dziękuję.
3: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.

0: A teraz wysłuchajmy słowa biskupa pomocniczego.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Ci, którzy odkryli powołanie do życia poświęconego Bogu, są powoływani nie tylko do uświęcenia się na tej drodze, ale także do tego, żeby w ramach swojego powołania, czy jako siostry zakonnej, jako zakonnika czy księdza, pomagać też innym ludziom w dążeniu do Boga. W zależności od tego, jakie jest to powołanie, mogą czynić to przez modlitwę, towarzyszenie innym osobom, sprawowanie sakramentów świętych czy podejmowanie innych działań. Moi drodzy, każde powołanie jest ważne i ważnym jest to, aby każdy odkrył, jakie powołanie Bóg dla niego zamierzył. Ważne jest, żeby je podjąć oraz w nim wytrwać. Może szczególnie jest to istotne w przypadku powołania do życia zakonnego i kapłaństwa. Nie dlatego, że są to powołania lepsze od innych, ale dlatego, że przez posługę tych osób Bóg oddziałuje zwykle w szerszym stopniu na innych ludzi. Wiemy przecież, dla przykładu, że bardziej gorszy nas grzech księdza czy siostry zakonnej niż grzech osoby świeckiej. Bo ci pierwsi przez swoje powołanie powinni nam wskazywać drogę do Boga i stąd ich grzech tak bardzo mocno nas gorszy. Ale też wiemy, że podjęcie powołania i świętość każdego z nas, a szczególnie osób, które mają nas prowadzić do Pana Boga, bardzo pomaga nam w tym, żeby do Boga się zbliżać.
1: Dobre słowo pasterzy.

trwają wakacje, a my mimo wakacji bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają i zachęcamy do tego wsparcia, bo bez Państwa pomocy i udziału nie moglibyśmy tworzyć programu w takiej formie, jak to tworzymy dziś. Dziękujemy, że Państwo nas wspierają, że Państwo biorą odpowiedzialność za nasze funkcjonowanie i bardzo za to dziękujemy, bo to oznacza, że to, co robimy, jest dla Państwa dobrze, ważne. Jak nas wspierać, o tym na radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj. Serdecznie dziękujemy.

0: Za 2 minuty będzie godzina 15 i wtedy rozpoczniemy transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przygotowując się do wybicia godziny 15, wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: O, jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie Twoje wysławiała każda dusza, szczęśliwa dusza, która wzywa miłosierdzia Pańskiego. Doświadczy tego, co powiedział Pan, będzie jej bronił jako swej chwały. A któż się ośmieli walczyć z Bogiem? Wszelka duszo, wysławiaj miłosierdzie Pańskie przez swą ufność w miłosierdzie Jego, przez życie całe, a szczególnie w godzinę śmierci. I nie lękaj się niczego, duszo droga, kimkolwiek jesteś, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Twego, Panie. Niepojęta dobroci, Bóg pierwszy zniża się do grzesznika.

śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. Stoję pod Twym krzyżem, Jezu, z moim grzechem. Stoję pod krzyżem mego miłosiernego Boga. Pragniesz, Panie, uczynić mnie w świecie świadkiem Twojej miłosiernej miłości. Świadkiem, który na sobie doświadczył Twego przebaczenia. Nie przeszkadza Ci moja słabość, grzech i zapieranie się Ciebie, bo nie kierujesz się ludzkim poczuciem sprawiedliwości. Ty pragniesz, by ten, kogo wydobyłeś z dołu zagłady i błota, głosił przesłanie płynące z Kalwarii. Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Przyjąłeś na siebie, Jezu, brzemię mojego grzechu. Twa śmierć dlatego była tak okrutna, bo swym cierpieniem odkupić chciałeś całe moje zło. Sobą zapłaciłeś cenę, której domagała się Boża sprawiedliwość, mnie pozostawiając ciągle otwarte bramy miłosierdzia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie przyszedłeś, aby mnie potępić, lecz zbawić. Bo wszystko zostało stworzone po to, aby było, jak mówi Pismo. W Twoim miłosierdziu zanurzam więc siebie i cały świat, aby doznał Twojej dobroci. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, abyś dał ludziom poznać prawdę o Twoim miłosierdziu, pociągnął do siebie grzeszników i obdarzył ich miłością przebaczającą, abyś umocnił chorych, chronił przed zgorszeniem młodzież i dzieci, przyjął do swego królestwa konających i dusze w czyśćcu cierpiące. Niech wszystko, co stworzyłeś, śpiewa pieśń miłosierdzia ku Twojej chwale, teraz i przez wieczność całą.

0: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od nienawiści, pragnienia zemsty, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników, ludzi, których spotykamy w życiu, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje, wypełnia Twoja miłość, pokój i radość. Błogosław Panie naszej Ojczyźnie, sprawującym władzę w Europie i świecie, udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Błogosław nam, naszym rodzinom, rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion. For the sake of his self of passion.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Dzień cały pozostaje w dziękczynieniu, a wdzięczność mi zalewa duszę. O Boże, jakżeś dobry, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje. Nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami, mnie, proch najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz u stóp Twoich, o Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam, choćby na najmniejszą łaskę Twoją, a że mi się tak hojnie udzielasz, jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje im większych doznaje łask, w głębszej pogrąża się pokorze.

0: Transmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. 20 minut po godzinie 15. Wsłuchajmy się teraz w słowa dzisiejszej Ewangelii, a skomentuje je ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Kto z nas nie jest przemęczony, przepracowany, nie tylko fizycznie, ale i mając dużo zmartwień na głowie, problemów, niepokojów, lęków czy niepewności swojej przyszłości, tej bliższej i dalszej? Kto z nas nie szuka rozwiązań i ulgi w takim wielkim obciążeniu swoim? Przypomnijmy sobie, jak sami na własną rękę szukaliśmy sposobów ulżenia sobie, zdjęcia tych problemów z siebie. Zapytajmy też siebie, czy szukaliśmy Jezusa jako tego, który chce rozwiązać moje troski, chce pokrzepić mnie, umocnić i dać zrozumienie i jasność wiary? Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy ciężko pracujecie i mocno jesteście obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę. Pytajmy się też, czy Jezus nie jest którąś z możliwości, po którą sięgam, szukając ukojenia? Przypomnijmy sobie kobietę, która 12 lat cierpiała na upływ krwi, traciła życie. Nacierpiała się wiele, a całe pieniądze wydała na lekarzy i nic jej nie pomogło. Na końcu przyszła do Jezusa i z wiarą dotknęła się Go. Pomyślmy sobie, ile oszczędziłaby sobie cierpień, gdyby od razu przyszła do Boga. Wejść w jarzmo z Jezusem. Do tego On zaprasza. To znaczy iść obok Jezusa. Jarzmo bowiem łączyło zwierzęta pociągowe, by razem ciągnęły ciężary. Dlatego Jezus zaprasza każdego z nas, by ze swoim ciężarem włączyć się w jarzmo z Nim, to znaczy w Jego krzyż. Dopiero tu wszystko mi się rozjaśni. Podobnie jak Szymon Cyrenejczyk, zmęczony po dniu pracy w polu, w drodze do domu na odpoczynek, przymuszony, by wejść w jarzmo, krzyż z Jezusem. Pięknie pokazał to Mel Gibson w filmie Pasja, kiedy ten Szymon idzie obok Jezusa i patrzy mu w oczy, odkrywa sens i rozumie to, co go spotkało w życiu. Jak długo będziemy szukać rozwiązań poza Jezusem? Kiedy odważę się włączyć w jarzmo z Nim? Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, ciężko pracujący i mocno obciążeni, a ja wam przyniosę ulgę.

Piotr Frączewski we wcieleniu Franka Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz. Teraz zupełnie inny muzyczny klimat. Za 24 minuty będzie godzina 16.

Co 10 minut będzie godzina 16, Radio Warszawa, 106,2 FM. Jesteśmy rodzinną rozgłośnią, dlatego teraz połączymy muzyczne pokolenia. Najpierw Kygo i Imagine Dragons, a później Czesław Niemen i Akwarele.

0: Ania Bobko jest już w studiu, jak ci się podobało?
1: Dzień dobry, jestem, dokładnie. Podobało mi się bardzo. Pod papugami piękny utwór, warto znać.
0: Więcej pięknych utworów już po 16 z Anią Bobko. Jarek Wydra, dziękuję.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne. O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy. Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18. Michał Opaciński, Bartłomiej Graczak.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Lato w pełni, 20 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Słońce za chmurami, ale i tak jest dosyć duszno i przyjemnie. Ciśnienie dosyć niskie i będzie spadać. Przewidywane są również opady. Zobaczymy, czy coś pokropi. Jak pędziłam do radia, to faktycznie zbierało się na deszcz, aczkolwiek jeszcze nie padało. Temperatura będzie się utrzymywać, 18 stopni, wieczorem zaś około 17, w nocy 16 stopni Celsjusza. Szesnasta na zegarach, już za chwilę 16:01. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, do tego Państwa jak zawsze gorąco zachęcam, do tego, żeby właśnie odpocząć, nabrać sił na ten zbliżający się wakacyjny tydzień. W tej godzinie Włoskie Skarby, nasza audycja specjalnie wakacyjna. I równie wakacyjne utwory, takie jak na przykład La Camisa Negra, czyli Czarna Koszula, ale będzie też Lombard, będzie też Ella Langley i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami.

Lombard i utwór Gołębi Puchy wybrzmią na antenie Radia Warszawa 9 minut po godzinie 16 podczas naszego pasma Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. To taki piękny czas właśnie w niedzielę, kiedy możemy trochę odpocząć, kiedy możemy nabrać siłę na najbliższy tydzień. Jeszcze podczas wakacji to już zupełnie jest przepiękny czas i to jest też taka dobra okazja, żeby nadrobić na przykład tematy i rozmowy, których nie mieliśmy okazji posłuchać na antenie Radia Warszawa, a to wszystko jest do znalezienia na naszej stronie Radio Warszawa. warszawa.com.pl. Tam Państwa odsyłam, bo tam naprawdę bardzo dużo ciekawych treści i wartości od różnych artykułów, po różne rozmowy, po też możliwości modlitwy, po ciekawostki i lokalne, i kościelne, i ze świata również. Można też dodać swoje intencje do modlitwy różańcem, która codziennie na naszej antenie o 21.30. Jest też na przykład rozmowa z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem na temat konsekracji biskupów bez zgody papieża. Jak to podkreślił, to nie jest jedyne złamanie kościelnych przepisów, ale publiczne odrzucenie jego zwierzchnictwa. To właśnie podkreślił ksiądz dr Łukasz Żak, wykładowca papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Duchowny komentował konsekwencje decyzji podjętych przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Więcej i na naszej stronie, i też na naszym YouTubie radiowym. Tam Państwa również odsyłam, bo tam również te rozmowy można oprócz tego, że posłuchać, to także zobaczyć. Myślę, że to taka dodatkowa wartość. Zachęcam, myślę, że to bardzo dobra propozycja na niedzielny wieczór właśnie. radiowarszawa.com.pl. A już teraz Ella Langley i Be Her na 104.5.

Okres wakacji, szczególnie sierpień, to też okres startowania oczywiście pielgrzymek i ten miesiąc maryjny. I co prawda do sierpnia jeszcze chwila, ale warto już teraz pomyśleć o urlopie i o tym pięknym czasie. I tak 43. warszawsko-praska pielgrzymka piesza startuje 5 sierpnia. Wyrusza właśnie dokładnie wtedy, 5 sierpnia, to jest ten początek. Serdecznie zapraszamy, by wyruszyć w tę drogę razem z nami. Pielgrzymka to czas modlitwy, wspólnoty i duchowej odnowy, w czasie którego każdego roku jako pielgrzymi podejmujemy trud drogi, powierzając Matce Bożej swoje intencje, troski, dziękczynienia i nadzieje. Pielgrzymka to także czas nawiązania pięknych relacji z tymi, którzy idą obok, braćmi i siostrami, relacji opartych na wspólnym celu. Warszawsko-praska pielgrzymka od lat gromadzi wiernych naszej diecezji, wyruszając na Jasną Górę z sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. Jest to piękna tradycja kościoła warszawsko-praskiego, która łączy pokolenia i prowadzi do Chrystusa przez Maryję. Nasza pielgrzymka to miejsce dla wszystkich, niezależnie od wieku czy stanu. Każdy znajdzie przestrzeń i treści dla siebie. W tym roku ponownie wyruszamy w 3 grupach: rodzinnej, młodzieżowej oraz grupie opartej na duchowości świętej Rity. W tym roku hasło przewodnie brzmi Pan mój i Bóg mój. Z tym hasłem na ustach idziemy nieść świadectwo i zachęcamy do tego, aby dołączyć do nas. Więcej informacji na stronie www.pielgrzymkarodzin.baw.pl. Dokładnie. Więcej informacji również na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Tam Państwa odsyłam i gorąco zachęcam. 14 sierpnia dokładnie Warszawa, Jasna Góra. Zapisy stacjonarne od 2 do 4 sierpnia od godziny 16 do 20 w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Jeszcze chwilę czasu jest, ale myślę, że już warto teraz się tym zainteresować. Tym bardziej, tak jak powiedziałam, to czas taki wakacyjny, urlopowy, to warto o tym pomyśleć wcześniej. A już teraz Sasza Strunin i To nic, kiedy płyną łzy na 106.2 FM.

0: Zalia i utwór Diament. Jest godzina 16:30, a wiadomości z życia kościoła przedstawi Jarosław Wydra.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia kościoła. Ponad 1500 młodych ludzi weźmie udział w obozach wakacyjnych, jakie organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po ubiegłorocznym dużym spotkaniu jubileuszowym w Częstochowie wracamy do obozów, mówi ksiądz Łukasz Nycz z zarządu fundacji.
2: Pierwszy z nich dla studentów odbędzie się w Płocku od 9 do 15 lipca. Zaraz potem przenosimy się do Siedlec. Tam od 20 do 28 lipca zgromadzą się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. I w końcu we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów, od października studentów pierwszego roku.
1: Pierwszy obóz w Płocku odbywa się pod hasłem Wymagajcie od siebie, kontynuuje ksiądz Łukasz Nycz.
2: To z jednej strony zestawienie chyba jednego z najbardziej znanych cytatów świętego Jana Pawła II skierowanych do młodych ludzi, musicie od siebie wymagać, ale które łączy się także z tym, który sprowadził nas do diecezji płockiej, czyli ze świętym Stanisławem Kostką i pewnym ideałem życia, który mu przyświecał.
1: W trakcie spotkania stypendyści odwiedzą m.in. Rostkowo, czyli miejsce urodzin świętego Stanisława Kostki. W programie spotkania także zwiedzanie Płocka i okolic, spotkania formacyjne czy rywalizacja sportowa. Te wakacyjne obozy, a także rekolekcje, dni skupienia i comiesięczne spotkania dla studentów wyróżniają Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia spośród innych programów, które wspierają młodych ludzi, podkreśla duchowny.
2: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia nie tylko daje stypendia, czyli konkretną finansową pomoc na realizację marzeń, ale daje coś, co czasami jest o wiele bardziej potrzebne. Wsparcie. Przede wszystkim wsparcie duchowe, czyli siłę do tego, aby pracować nad sobą, pokonywać siebie, ale także, żeby w siebie uwierzyć, odkryć swoją drogę. Ale oprócz tego wsparcie innych ludzi.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku. Swoim wsparciem obejmuje zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości w całym kraju. Obecnie ma 2000 stypendystów. Do grona absolwentów należy zaś 10 tysięcy osób. Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Chociaż ma ona wiele podobieństw do rekrutacji na inne uczelnie, jest bardzo szczególnym procesem, mówił na antenie Radia Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium.
3: Podjęcie studiów w jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi rozeznawania powołania kapłańskiego wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
1: Duchowny mówił także o warunkach, jakie powinien spełniać kandydat do seminarium.
3: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów. Każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
1: Rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Już jutro Pelplin stanie się szachową stolicą Polski. W murach Kolegium Marianum rozpoczną się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach. O organizacji tego turnieju mówi ksiądz kanonik dr Dariusz Drążek, utytułowany szachista, mistrz Polski Duchowieństwa.
4: Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwa miały miejsce w Toruniu.
1: Jak zauważa ksiądz Dariusz Drążek, umiejętności te doskonale łączą się z posługą duszpasterską. Trzeba się zastanowić, podjąć decyzję, wybrać jedną z możliwości i za nią pójść. Ruchów cofać nie można, podobnie jak w życiu. Podjęta decyzja, zrobiony ruch, a konsekwencje przychodzą potem.

0: Louis Capari Forget Me na antenie Radia Warszawa brzmią na 18 minut przed godziną 17. Czas na nasze podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii. Włoskie skarby już teraz.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Sycylia, największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Można powiedzieć, że Sycylia dała początek Italii. Jaka jest Sycylia, widać w Dolinie Świątyń w Agrigento. Cudowne greckie świątynie Zeusa, Dioskuru, Ateny, Heraklesa, Junony i Konkordii zaskakują nawet najbardziej wytrawnych miłośników sztuki. Historia Doliny Świątyń rozpoczęła się w 581 roku przed Chrystusem, gdy greccy przybysze z Krety i Rodos założyli tu kolonię o nazwie Akragas. Miasto dynamicznie się rozwijało, by w ciągu zaledwie jednego stulecia zdobyć status jednej z najważniejszych greckich kolonii. Przez Rzymian nazwano zostało Agrigento. Niebo w Agrigento jest błękitne, a upał słońca nie do zniesienia. Na ziemi przy jednej ze świątyń leży upadły Ikar, niby antyczny, a współczesny. Dzieło polskiego rzeźbiarza Igora Mitoraja. Teraźniejszość przeplata się tu z przeszłością. Fotografuje rzeźbę z dumą, by uwiecznić pamiątkę polskości. Są tu także paleochrześcijańskie nekropolie wykute w czasach bizantyjskich w antycznych murach. To wczesnochrześcijańskie katakumby stworzone w dawnych greckich cysternach. Na Sycylii byłem kilka razy i chętnie na nią powracam, bo znajdują się tu bosko piękne miasta. Wyspę można podzielić na część wschodnią, bardziej grecką, Catania, Taormina, Syrakuzy, Noto, i zachodnią, bardziej arabską, Cefalu, Palermo, Trapani, Erice. Sycylia otoczona jest trzema morzami: Śródziemnym, Tyreńskim i Jońskim, po których błąkali się mitologiczni bohaterowie Homera i Wergiliusza. Każde z tych mórz oferuje inne bogactwo ryb i owoców morza. Nieopodal leżą cudowne wyspy liparyjskie pochodzenia wulkanicznego, zwane też eolskimi, z przepięknymi plażami i grotami. To właśnie tam Mussolini deportował wrogą reżimowi inteligencję. A nad wszystkim góruje Etna, największa w Europie góra wulkaniczna, wznosząca się na wysokości ponad 3000 metrów. Słońce świeci tu niemal przez cały rok. Wszystko się tu ze sobą miesza. Kultura fenicka i grecka, kartagińska, rzymska, arabska, bizantyjska, normańska, niemiecka, francuska, hiszpańska i neapolitańska. Prawdziwy kalejdoskop historii. Grecka świątynia może posiadać arabskie sklepienie i bizantyjskie mozaiki. Występują tutaj mity Hellady i sagi wikingów. Poezja Teokryta z Syrakus przeplata się z tonami muzyki arabskiej, a obyczaje wschodu łączą się z zachodnią kulturą rycerską. Chrześcijaństwo otarło się tu o islam, zamieniając meczety w katedry. Obok szczątków greckich kolumn wyrastają normańskie bazyliki ozdobione bizantyjskimi mozaikami. Na Sycylii spotkamy kopalnie złota, srebra, miedzi, soli, a także największe na świecie zasoby siarki. Występują tu złoża ropy i gazu, plantacje bawełny i trzciny cukrowej, drzewa palmowe i gaje pomarańczowe, ogrody pełne kwiatów, stadniny rasowych koni, tkalnie jedwabiu, pałace, meczety, warowne zamki i piękne miasta. Ziemia sycylijska zawsze kusiła swoim bogactwem. Zielenią równin, złotym piaskiem plaż, piniowymi lasami w samym centrum wyspy, bajecznym krajobrazem bezkresnych wzgórz. Wolfgang Goethe zapisał w swoim dzienniku podróży 13 kwietnia 1787 roku: kto nie widział Sycylii, ten nie rozumie Włoch. Tu bowiem jest klucz do wszystkiego. Ludzie na tej wyspie żyją wyluzowani, a relacje międzyludzkie są autentyczne. Mieszkańcy podkreślają, że nie są Włochami, lecz Sycylijczykami. Ciągnie się za nimi długa historia pochodzenia, zwłaszcza greckiego, ale nie wszystko jest tu sielankowe. Wyspę nękają korupcja, bieda, cywilizacyjne zacofanie, i mafia. Żadna ziemia nie miała tylu władców co Sycylia. Dlaczego była tak pożądana? Wyspa jest znakomicie położona w samym środku basenu Morza Śródziemnego i od zawsze była obdarzona bogactwami naturalnymi, zwłaszcza żyzną ziemią. Morza okalające Sycylię obfitowały w ryby. Zanim w XI wieku przed Chrystusem przybyli tu Fenicjanie i obdarowali wyspę swoją religią oraz pismem, żyły tu już plemiona zwane Sykanami. Od nich pochodzi nazwa Sycylii. W VIII wieku przed Chrystusem powstała na Sycylii pierwsza kolonia grecka, Naxos, w pobliżu Etny. Grecy tak pokochali tę wyspę, którą postrzegali jako raj na ziemi, że wciąż przybywali na nią nowi emigranci. Wraz z przybyciem Greków rozwinęły się Syrakuzy, słynące ze źródeł krystalicznie czystej, słodkiej wody.

synkretyzm religijny i tak jest do dziś. Nad kultem jedynego Boga góruje często Madonna lub rozliczni święci cudotwórcy, traktowani niekiedy jak magowie. Religia splata się tu z najstarszymi obrzędami. Ludzie wierzą w czary i gusła. W religijnych procesjach pobrzmiewają echa dawnych wierzeń. Ortodoksyjny katolicyzm idzie tu w parze z tradycją pogańską. Każde zwierzę ma swojego patrona, a nawet każda część ciała. Święta Lucja chroni oczy, święta Agata piersi, a święty Sebastian ręce i nogi. W V wieku po Chrystusie Sycylię podbili wędrujący po Europie germańscy Wandalowie, a potem Ostrogoci. W VI wieku wyspa została wcielona do Bizancjum i przez 3 wieki pozostawała pod władzą Konstantynopola. W IX wieku po Chrystusie na Sycylię wdarli się muzułmańscy Arabowie. Przez rok oblegali Palermo, aż w końcu zdobyli miasto i uczynili je stolicą islamu rządzonego przez dynastię Fatymidów. Pod względem religijnym Arabowie zdołali przekonać do islamu może połowę mieszkańców wyspy. Reszta? Reszta pozostała chrześcijańska albo żydowska. W XI stuleciu Normanowie, potomkowie Wikingów, zaczęli podbój Sycylii. Za ich czasów zapanowała wspaniała epoka tolerancji, zrozumienia i rozwoju. Na Sycylię i do Palermo przybywali Włosi z różnych stron półwyspu, kupcy z Konstantynopola, Antiochii, Aleksandrii, Genui, Lukki, Marsylii i Barcelony. Posługiwano się tu językami łacińskim, arabskim i greckim. A potem przyszła dynastia niemiecka z Fryderykiem II. Miał on normańską krew matki i germańską ojca. Uczynił z Sycylii nowożytne, scentralizowane państwo biurokratyczne. Za jego rządów wyspa stała się jedną z najwspanialszych stolic europejskich. Jego dwór w Palermo był obok Oksfordu i Paryża znakomitym ośrodkiem studiów matematycznych, a także centrum kultury literackiej. Na Sycylii po prostu chce się żyć. Wyspa słynie z pomarańczy i oliwek. Są tu świetne owoce morza i ryby. Najlepiej smakują langusty z wysp liparyjskich. Są też pasty i sałaty. W Palermo popularne są tak zwane sfincione, rodzaj lokalnej pizzy, a w Katanii króluje kanapka cipollina z szynką, serem, mozzarellą i cebulą. Pyszne są maccheroni alla norma, pasta z bakłażanem, świeżym pomidorem, ricottą i bazylią. A na deser? Na deser koniecznie należy wziąć sycylijskie ciasto cassata, będące połączeniem biszkoptu i kremu z dodatkiem kandyzowanych owoców, czekolady i orzechów pistacjowych, albo cannolo, rurki wypełnione serem, ricottą z różnymi dodatkami, które są prawdziwą wizytówką deserowej Sycylii. No cóż, drodzy Państwo, pora wybrać się na tą piękną wyspę.

0: Utwór Unwritten kończy godzinę 17 w Radiu Warszawa. Po 17 jak zawsze Country Club, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce gorące i niebo błękitne.
3: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
2: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
3: Trochę cienia w parku się znajdzie.
2: Aż chce się wstawać.
3: I budzić stolice i okolice.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
3: Od 7 do 10.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: No i troszkę nam popadało w tej godzinie. Teraz w najbliższej godzinie również przewidywane są przelotne opady. Zobaczymy, czy ta prognoza także się sprawdzi. 21 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Taka jest też temperatura odczuwalna. Ciśnienie nadal delikatnie spada. Wiatr także delikatny, 26 km na godzinę. Ta temperatura będzie troszkę spadać. 18 stopni wieczorem, w nocy zaś 14 stopni Celsjusza. A już teraz, jak zawsze, w niedzielę w Radiu Warszawa o godzinie 17:00 audycja Country Club.
6: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu, rzeczywiście tradycyjnie w niedzielę o 17:00 Country Club Radia Warszawa, Maciek Świątek, witam Państwa. Czekamy na kolegę Jurka, powinien się zjawić, lada moment. A co by powiedzieć, no zaczynamy drugie półrocze. Pół roku już z tego, który się nie tak dawno zaczął, już minęło. To strasznie szybko ten czas biegnie. W związku z tym, że minęło półrocze, to pomyślałem sobie, że warto zwrócić uwagę, co to pierwsze półrocze nam przyniosło. Przyniosło trochę fajnych piosenek. Warto je sobie przypomnieć, otwierając drugie. Na początek The Brothers Comatose. No to ciekawe, Brothers, a śpiewa wokalistka. Brothers and Sisters powinno tutaj być, no ale to już sprawa zespołu Blue Mountain. Bardzo fajna taka piosenka bluegrassowa w dobrym, fajnym stylu. Ale pojawiały się w pierwszym półroczu tak samo wybitne utwory Brandy Carlile i Kacey Musgraves. Obie, no to jest ten top muzyki country w chwili obecnej. I obie fajne płyty, jak zwykle trudno znaleźć odpowiednie słowa, bo zwykle wybitne arcydzieła się pojawiają u tych artystek, chociaż nie jest to taka muzyka przebojowa, ale niewątpliwie bardzo wartościowa. Posłuchamy Brandy Carlile, Life on the Run. No, takie życie w biegu, no to znamy to my też tutaj. A Kacey Musgraves, Rhinestone, no takie kryształy górskie i takie chwile między ludźmi są czasami jak te właśnie kryształy. Brandy Carlile i Kacey Musgraves. Posłuchajmy.

0: Są takie pełne uroku Brandy Carla i Casey Musgraves. Mamy kolegę Jurka już tutaj.
1: Dzień dobry Państwu. Trochę się spóźniłem, ale no może usprawiedliwicie mnie Państwo, bo dzisiaj prosto z koncertu, który był przystankiem do Mrągowa w Zaniemyślu. To taki pierwszy z tych przystanków mrągowskich przed festiwalem Country Picnic w Mrągowie. Wczoraj się w Zaniemyślu on odbył. Przy dosyć dużym zainteresowaniu publiczności, to po raz drugi w tym Zaniemyślu organizatorzy zdecydowali się pokazać kawałek muzyki country. Wczoraj w kolejności wystąpił zespół Colorado z Januszem Nastarowiczem, później Mariusz Kalaga w takim pełnym składzie, bodaj siedmioosobowym, czy ośmio nawet osobowym, przyjechał i zagrał koncert. No i na koniec w finale wystąpiła Klaudia Medzika w otoczeniu swojego nowego zespołu, który to jest zespół muzyków na co dzień, do tej pory występujących z Kwiatem Jabłoni, który jak wiemy...
0: A tak, ja pamiętam występ Klaudii na przedbrągowskim spotkaniu, kiedy cały ten backup to był Kwiat Jabłoni.
1: Tak, no teraz on jeszcze był wzmocniony gitarzystą i ten koncert był już takim pełnym koncertem godzinnym, bo tyle mniej więcej artyści grali, każdy z nich. I bardzo ciekawy ten koncert, taki właśnie amerykański, bardzo dobrze brzmiący. Przyjemne miejsce, ten Zaniemyśl, to jest już Wielkopolska nad jeziorem, pięknie to jest położonym wśród zieleni, w amfiteatrze miejscowym i to bardzo dobrze przygotowane wydarzenie przez producentów tegoż wydarzenia, miejscowy gminny ośrodek kultury. Jest szansa, że to będzie stałe miejsce spotkań kantrowych na początku lipca, bo tak to z kalendarza tego wydarzenia, kalendarza gminnego ośrodka wynika. No jeszcze byli tancerze liniowi, którzy tam uczyli tańca, miejscowy tam. Niech pan sobie wyobrazi, że w tym gminnym ośrodku jest bardzo silna grupa, która uczy się tańca liniowego, a co więcej ma taki jeszcze ambicje edukacyjne.
0: Bardzo dobrze. No, był taki dobry czas, kiedy myśmy mieli kilkanaście nawet zespołów tanecznych. Teraz nie mamy żadnego.
1: No, tam się czasem zbierze ze dwa, no, trzy to tak, na to zasadzie to pospolitego ruszenia.
0: Ci z tych poprzednich, którzy zostali jakoś jeszcze wierni idei.
1: No i
0: no,
1: to...
0: ale no, fajnie by było, bo to jest z jednej strony dobra zabawa dla szerokiej publiczności, z drugiej efektowne widowisko, no i ubarwiające niewątpliwie koncerty muzyki country.
1: Tylko dodam jeszcze, że wspólną organizacją tego wydarzenia zajmował się nie tylko Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu, ale także Fundacja Country i Folk Warszawska, która jest zapraszana do współorganizacji przez gospodarzy.
0: No to wróćmy do tego, co się dzieje za oceanem. Za oceanem, panie Rudy, mieliśmy same wydarzenia, 4 lipca, 250. rocznica i ślub Taylor Swift w ogóle, no i mistrzostwa świata w piłce.
1: Dobrze ona sobie wybrała tę datę, to jest
0: specjalnie. Ja zaczynam podejrzewać, że to wszystko jest przedstawienie, no ale to ja się tak mogę podejrzewać.
1: No.
0: Dwie piosenki, które mi najbardziej w tym pierwszym półroczu wpadły. Dave Watson, którego mieliśmy kiedyś okazję gościć w Mrągowie. Świetna nowa płyta, kolejna zresztą. Mimo różnych zaburzeń życiowych, no, nie schodzi poniżej pewnego poziomu, a Willie Wayland and Whiskey, no znakomita piosenka, pomimo, że nie polecam zabawy i nadużywania whisky, i to te tradycje kantorowe są tutaj obecne, tak jak Margo Price przedstawię w Rycie Balu, to jest piosenka chyba Clarka, już dawno to było napisane, ale zupełnie się nie zestarzała i Margo ją bardzo ładnie.
1: Co do Dale'a, to trafiłam niedawno, znaczy to jest płyta wydana przez kilkoma laty, na taką płytę Dale and Ray. I to jest Dale Watson, Ray Benson. Płyta wspólnie przez nich nagrana. Taki rodzaj trochę też żartu, bo oni tam o sobie śpiewają bardzo dużo. Śpiewają też o duchu Merla Haggarda, który krąży nad tymi wielkimi obecnie wykonawcami country. Też godna polecenia, to przy okazji możecie sobie Państwo sięgnąć.
0: No jak cały Dale Watson, ja pamiętam ten jego koncert mrągowski i pod względem brzmienia to nie było... Największe inne gwiazdy mnie dorównywano. Absolutna perfekcja. Posłuchajmy. Dale Watson najpierw, a potem Margo Price.

0: No, bardzo fajne piosenki, które sięgają do tradycji, a brzmią współcześnie, no, ale nie dziwaczą.
1: Panie Maćku, to ja w takim razie, jeśli pan pozwoli i państwo, skoro zacząłem mówić o tych przystankach do Mrągowa, to w ogóle była taka kiedyś idea dawno temu, że nawet taki cały konwój samochodowy ruszał gdzieś z południa Polski, z Wrocławia, nie wiem, gdzieś skądś tam.
0: Proszę,
1: przejeżdżał przez Łódź, na przykład był taki jeden, co tam Hamilton V nawet chyba w nim uczestniczył i gdzieś potem Ostrołęce był koncert, tam jeszcze gdzieś był koncert i dojeżdżał do festiwalu w Mrągowie, no to teraz nie ma chyba takiej możliwości, żeby to zorganizować w ramach jakiegoś funduszu kosztorysu, znaczy takich opracowanego programu wspólnego. No i są przystanki do Mrągowa tak zwane. Ten
0: tak,
1: pierwszy...
0: one już były, pamiętam, w zeszłym roku, nie pamiętam, czy dwa lata temu, no ale to
1: tak,
0: jest dobra inicjatywa.
1: Teraz jest już w całym przez cały lipiec to prowadzone, bo wczoraj był za Niemyśl, za tydzień, w sobotę będzie Bałtów, to jest niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, w pięknym takim parku rozrywki w Bałtowie, będzie koncert w sobotę prowadzony, rozpocznie ten koncert, może powiem, bo państwo możecie się wybrać do tego Bałtowa, to nie jest za daleko, 2,5 godziny chyba jazdy. Będzie zaczynał Alabama Band zespół, potem będzie The East Side Sisters wystąpią. Ten notabene jest jakiś nowy już, panie Maćku, singiel kolejny, tym razem po polsku nagrany przez dziewczyny.
0: Nie mają tych piosenek, tak, ale nie teraz,
1: tak. Będzie Wojciech Ludkowski, no i na koniec będzie Klaudia Medzika, czyli cztery zespoły. Tym razem przyjedzie pan Fox ze szkoły tańca tam na południu Polski wraz ze swoimi uczniami i uczennicami. Będzie prowadził warsztaty w tańcu liniowym, a także zorganizowane będą pokazy tegoż tańca do wybranej muzyki. Szykuje się też bardzo ciekawe wydarzenie, ale przecież nie ostatnie, bo jeszcze przed festiwalem jest jeden weekend i tam w Kinkajmach Fundacja Country i Folk będzie współdziałając z miejskim też ośrodkiem kultury, organizowała już ten trzeci przystanek do Mrągowa, a potem już tylko festiwal Country Piknik 24 i 25 lipca. O, to tyle chciałem powiedzieć dla fanów muzyki country i pikniku. Może po prostu się udadzą.
0: To jest dobra inicjatywa z tymi przystankami, bo ludzie nie pamiętają. Kiedyś telewizja ogłaszała, że tam będzie. A teraz ludzie nie pamiętają, więc dobrze przypomnieć przed samą imprezą, że takowa ma się odbyć.
1: Tak. Właśnie.
0: No, a ja wracam do tych najciekawszych piosenek z pierwszego półrocza. Ryan Bingham, on taki ma zespół, The Texas Gentleman nazywają. Też bardzo fajna piosenka. A potem The Red Clay Strays. To jest zespół taki... Znaczy, oni grają już jakiś czas, ale najmłodszy być może z tych takich bardziej znanych, ale dla mnie to jest znakomita ekipa. To parę lat jeszcze będą takimi topowymi artystami. I to taka piosenka Demons in the choir, to znaczy demon w chórze. To właśnie zastanawiam się czasami, taki demon w chórze to albo śpiewa lepiej niż inni, albo psuje.
1: No niewątpliwie chyba jakąś destrukcję tam sieje w tym.
0: Coś niepokój niewątpliwie jakieś wprowadza. Posłuchajmy Ryan Bingham, a potem The Red Clay Strays.

0: Każda nowa piosenka Red Clay Strays jest taka intrygująca. Nie są to takie piosenki takie, od co to się posłucha i zapomina natychmiast. Bardzo ciekawy jestem, jak się będą rozwijali, bo mają ogromny potencjał, łącznie z tym wokalistą, który ma świetny, rzeczywiście bardzo mocny głos.
1: No taki troszkę Chrisa Stapletona przypominający.
0: Trochę tak, no ale no, to nie jest takie złe, jest taki no, głos.
1: Taki lekko schrypnięty. Troszkę.
0: Tak, że ciekawy jestem, jak będą się dalej jeszcze rozwijali. Tak, jestem ciekawy, jak te dwie panie, które za chwilę państwo usłyszycie. Baby Stockwell, nie znałbym zupełnie artystki. Ona coś tam ma już na koncie, ale taka bardzo aktywna się w tej chwili zrobiła. Nie wiem, no ale... Pomimo, że ma taki głosik jak to imię Baby, tak mniej więcej, to coś w niej jest ciekawego. No, ale Blevins to taka właśnie tradycja we współczesnym wykonaniu. Mm-hmm. Też jest taka grupa artystów country, którzy sięgają po to dawne brzmienie i je uwspółcześniają. Posłuchajmy. Baby Stockwell, a potem Blevins.

No, też jestem ciekawy, co będzie z tych pani. I no, już na zakończenie dwie piosenki mi tutaj

0: Grammy też miał taki swój blog, w którym przedstawiał tam laureatów. No ciekawy tylko jestem, czy tego typu muzyka komercyjnie ma w tej chwili jakieś szanse powodzenia, aczkolwiek on ma tych takich fanów ulicznych, bym powiedział, takich właśnie niekoniecznie skomercjalizowanych. No ale przynajmniej artysta, który ma coś do powiedzenia od siebie ważnego. A Presley Haley ma fajne imię, Presley, to dobrze się kojarzące, ale i ta piosenka Mountain Daughter, ona jest troszeczkę starsza, bo to gdzieś tak z końca zeszłego roku właściwie ona jest, ale bardzo mi się podoba, bardzo mi, to tak jakby u nas jakaś dziewczyna pojechała w góry i poczuła się góralką, tak mniej więcej jest tego takie przesłanie. Ale zostaje w pamięci i chodzi za człowiekiem.
1: Na pewno sporo w ogóle było tych ciekawych pozycji w pierwszym półroczu.
0: Wie pan, ale jakby trochę mniej, bo ja liczę na to, że się w tym drugim obudzi, ta czołówka się obudzi, która jakoś tak...
1: No ale było trochę tych teksańskich, znaczy z Teksasu artystów, którzy...
0: No oni nie cierpią na nieurodzaje, no zawsze coś tam się dzieje.
1: Którzy tam coś tam grywali, jakiś trochę ten Max Miller dla mnie też jest to taki prawdziwek, który bardzo ciekawe rzeczy, no, bardzo tradycyjne.
0: Dużo jest, no, cotygodniowo na liście jest kilka, jak nie kilkanaście nowych piosenek i nowych postaci.
1: I wie pan, cieszy, bo ja przeglądam, tak jak i pan, te listy wydawnictw płytowych, to tam jest dużo z Teksasu wydawnictw najnowszych. I to są właśnie ludzie, którzy sięgają do tradycji.
0: No Teksas się buntuje.
1: To są właśnie neotradycjonaliści tacy, którzy rzeczywiście, to młodzi ludzie, ale którzy no, nie chcą śpiewać takiego prostego popu, znaczy country oczywiście, ale popu, jaki w tej chwili przeważa w Nashville.
0: No to Hank Williams III to z tym słowem piosenką. Trashville jest tutaj. Jakby takim przewodnikiem duchowym. No Nashville stało się... No w dalszym ciągu jest bardzo popularny, tam przyjeżdża wielu artystów spoza country, bo są dobre studia nagrań. Nora Jones też lubi nagrywać w Nashville, bo mówi, że tam jest piwo, a nie ma narkotyków.
1: No tak, no jest tak.
0: Czystsza atmosfera po prostu. No ale Austin jest też takim miastem konkurującym z Nashville, jeśli chodzi o muzyczne wartości. I tam jest tak jednak, że Teksas jest bardzo tradycyjny w tym względzie, że i oni tych lokalnych wykonawców tam, w każdej miejscowości są jakieś lokalne takie bendy, które grywają przy różnych tam okazjach. Są takie gwiazdy tam, tak jak u nas już powiedzieli, powiatowe, które gdzieś funkcjonują.
1: Country Dudes.
0: Tak, ale to jest masowe, rzeczywiście, to nie są jakieś takie wyjątki. No i tyle. W następnych audycjach do Mrągowa już w sumie zostaje niedużo czasu nawet. To coś może o Mrągowie pogadamy, o pikniku przypomnimy.
1: Tak. Coś przypomnimy.
0: Lata chwały.
1: Coś przypomnimy, coś nadamy.
0: 45. impreza, no to już... Druga młodość, ja jestem za to, żeby się zaczęła w tej chwili. To do usłyszenia, Jesse Wallace, potem Presley Haley.
1: Do usłyszenia Państwu.

0: Country Club.
1: Bardzo dziękujemy za audycję Country Club, a już za chwilę zaczniemy jak zawsze nasz wieczór z muzyką uwielbienia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
4: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: 18 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 16 stopni. Jak patrzę przez okno w studiu Radia Warszawa, to nie widzę, żeby opady były, jednak być może w niektórych częściach miasta te opady się pojawiają. Ciśnienie dosyć niskie, ustabilizowało się. Wiatr 18 km na godzinę, no i ta temperatura będzie też spadać. W nocy 13 stopni, o 4.30 12 i to będzie najniższa temperatura. Godzina 18.01 dokładnie. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam jak zawsze o tej porze na nasz wieczór z muzyką uwielbienia. Piękny czas w Radiu Warszawa, kiedy zbieramy się po to, aby wspólnie chwalić się i dziękować się Panu Bogu za to, że jest, za Jego obecność i po prostu za to, że możemy właśnie czuć to, że jest razem z nami. Możemy to robić po polsku, po angielsku, na różne sposoby, spokojnie, szybciej, do wyboru do koloru. Zaczniemy troszkę tak właśnie spokojniej. Delirious i Majesty, Here I Am. Potem Iwona Pietrala, będzie też Dobre Słowo, papieża Leona XIV i wiele, wiele więcej, więc warto zostać najbliższe dwie godziny, jak zawsze, wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa.

Ja potrzebuję Ciebie, Iwona Pietrala, wybrzmiała w naszym wieczorze z muzyką uwielbienia 11 minut po godzinie 18. Powiedziałam tylko, że jeszcze tutaj w okolicach Radia Warszawa nie pada i od razu zagrzmiało i spadł ten ożywczy deszcz, tak bardzo potrzebny podczas tych upałów, więc cieszymy się, że ten deszcz pada. Mam nadzieję, że nikomu z Państwa on planów nie popsuł. Cieszymy się, że pada teraz i mamy nadzieję, że akurat padać nie będzie, kiedy będzie pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka, bo myślę, że pielgrzymować się w deszczu może być przyjemnie, ale na pewno jest trochę ciężej. A pielgrzymka, ta już 18 zresztą, będzie miała miejsce 25 lipca o godzinie 20. Zaczynamy mszą w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej, a kończymy w niedzielę 26 lipca o godzinie 15. Msza święta przy domu siostry Faustyny w Ostrówku, ulica Świętej Faustyny 5 dokładnie. To jest taka jednodniowa pielgrzymka. Jeśli ktoś z Państwa nie ma możliwości udać się na tą pielgrzymkę taką długą, pełną na Jasną Górę, to myślę, że to jest całkiem dobra propozycja, żeby właśnie w ten sposób się pomodlić, podziękować, albo może o coś poprosić. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. To jest dzienniczka Świętej Faustyny 1578, dokładnie. Zapisy są i informacje możliwe u pani Jadwigi pod numerem telefonu 509-159-436 albo sfaustyna.ostrowek@gmail.com. Tam też są możliwe te zapisy. Albo na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej też są wszystkie informacje. 25 lipca, 26 lipca, jednodniowa pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka. Gorąco zapraszamy. Ale dalej trwamy z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. Twyla Paris i His Exalted już teraz na 106.2 FM.

0: Radio Warszawa, godzina 18:21. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne, punkt 7. Aby odpowiedzieć na pytania, dokąd zmierzamy, ku jakiemu celowi pragniemy się skierować i aby rozeznać, jak odpowiedzialnie odnaleźć się w dobie sztucznej inteligencji, pragnę przywołać dwa obrazy biblijne, budowę wieży Babel oraz odbudowę murów Jerozolimy. W Księdze Rodzaju opowiadanie o wieży Babel pojawia się u początków dziejów ludzkości, bezpośrednio po genealogiach synów Noego. Ludzie, osiedliwszy się na równinie Shinear, postanawiają zbudować miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Chcą w ten sposób zapewnić sobie trwałość i potęgę, a nade wszystko rozsławić swoje imię, lękając się rozproszenia po ziemi. Przedsięwzięcie wydaje się imponujące. Jeden język, jedna technologia, jeden kierunek. Projekt ten kryje w sobie jednak wielką zasadzkę. Jest to dzieło pomyślane bez odniesienia do Boga, wsparte jednolitością, która usuwa różnorodność i która zamiast komunii wybiera uniformizację. Gdy miasto budowane jest na pysze i na roszczeniu samowystarczalności, komunikacja ulega zerwaniu, języki się mieszają, a ludzie przestają się rozumieć. Owocem nie jest jedność, lecz rozproszenie. Wieża Babel ukazuje zatem ograniczenie każdej budowli, która choćby imponująca, wyrasta z absolutyzacji tego, co ludzkie i z ludzkiego roszczenia samowystarczalności, poświęca godność osób na rzecz skuteczności i pragnie dosięgnąć nieba bez błogosławieństwa Boga.

Joseph Girlington, My Life is in You, Lord, czyli Moje życie jest w Tobie, Panie. Wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 28 minut przed godziną 19. Już teraz Graham Kendrick i Only You Deserve the Praise. A już niedługo również, jak zawsze, miesięcznik Anioł Stróż. Warto zostać i posłuchać, co tam ciekawego jest do przeczytania.

0: Aliach, psalm 77. Twoja łaskawość, Panie, została na pokolenia. Piękny tekst, piękny psalm, piękny utwór, piękna modlitwa. Wieczór z muzyką uwielbienia trwa. A już teraz czas na miesięcznik Anioł Stróż. Zapraszam.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Anioł Stróż.
2: Drodzy Państwo, najnowszy numer miesięcznika Anioł Stróż, a to oznacza, że przegląd z siostrą Judytą Loretanką. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Anioł płonącego krzewu Mojżesza, jak otworzymy numer tego miesięcznika, ale wcześniej lubię zaczynać nasze przeglądanie od Ewangelii i rozważania brata Tadeusza. Prosiaczek uniesie, o co chodzi?
3: To oczywiście obrazek, ilustracja do Ewangelii, która jest z 5 lipca, 14 niedzieli zwykłej. I brat oczywiście zilustrował bardzo znany cytat z Ewangelii. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Obrazek dotyczy osoby, dziecka, które ma tak zwany zespół Downa, nazywany przez kolegów, koleżanki prosiaczkiem, ponieważ często wyrażał słowo proszę w formie prosię. No wiadomo, że dzieci od razu takie rzeczy wyłapują, ma takie nowe jakby imię, no i jest bardzo chętny do pomocy, czym oczywiście ujmuje co niektórych, a co niektórzy wykorzystują jego dobre serce i jeszcze bardziej obciążają go swoimi ciężarami. Okazuje się, że w takim pięknym miejscu, w którym się znajdują dzieci razem z tym chłopcem, czyli w Kalwarii Zebrzydowskiej, dzieje się cud. Ale jaki w szczegółach, prosimy doczytać w Aniele Stróżu.
2: Polecamy, drodzy Państwo. Piękne wspomnienia związane między innymi z tym, co przeżywa Marysia, bo otrzymała zaproszenie na ognisko harcerskie. A wiadomo, że jak ognisko, prawda? To i wspomnienia, różne opowieści.
3: Tak, to w tym właśnie numerze wakacyjnym szczególnie chcemy zaprosić dzieci na łono przyrody, aby tam się wyciszyły, odłączyły od smartfonów, tabletów, od tego wszystkiego, co je bardzo rozprasza i powróciły do starych, dobrych zabaw. No tutaj, jeżeli chodzi o ognisko, to pewna tradycja, obrzęd. Ognisko oczywiście nie grill, nie kiełbaska, tylko ognisko, które łączy, przy którym można właśnie wspólnie powspominać z rodziną historie rodzinne i miejsce, gdzie można też się wspólnie pomodlić, więc nie jest to nawiązanie do ogniska świętojańskiego, ale do ogniska jak najbardziej z najlepszymi tradycjami harcerskimi, chrześcijańskimi. I Marysia też jest zaproszona na takie ognisko w doborowym towarzystwie, bo sam gawędziarz to jest ojciec.
2: Zakonnik, tak.
3: Osoba zakonna, tak. Więc może to rzadko spotykane w obecnych realiach, lecz tak, że nie jest to niemożliwe. A Marysia jest oczywiście zauroczona tym całym zjawiskiem i nastrojem ogniska. Postanawia po tym wydarzeniu, jakże ciekawym, zostać harcerką.
2: Przyłóż ucho do Ewangelii na stronie 6 i 7. Ziółko to jest skarb. Jakie ziółko? A może ktoś jest tym ziółkiem? Nieprzyjaciel nasiał chwastu między pszenicę. Po co rosną chwasty na grządkach? Jak, gdzie, z kim można wypróbować swoją dobroć?
3: Tak, i to jest chyba taki odwieczny dylemat tych chrześcijan. Dlaczego no, Pan Bóg właśnie tak nie karze od razu tych, którzy wydają nam się no, jak, nie tylko wrogami Kościoła, ale jakimiś takimi notorycznymi grzesznikami. I tu jest odpowiedź bardzo, myślę, bardzo zgrabnym takim obrazku współczesnym, jak to dzieci z najlepszych rodzin w nagrodę za wspaniałe zachowanie w ciągu roku są na obozie, a tu raptem dołącza do nich chłopiec, no, który szybko oczywiście otrzymuje ksywkę ziółko, nie pasuje zupełnie do tej całej społeczności wybranych dzieci, utalentowanych i będących blisko Pana Jezusa. Jak się kończy ta historia, to też jest ciekawe.
2: Ale poza tym też piękna inicjatywa, że ksiądz Maksymilian zabiera dzieci z parafii i jadą razem na letni obóz, prawda, nad leśne jezioro. Taka inicjatywa, pewnie jak pojechali, to jej wspólna modlitwa i codzienna Eucharystia. Siostro, to może jeszcze zatrzymajmy się przy matusowych opowieściach na stronie 8 i 9, bo mowa tutaj między innymi o ogniu, który ocalił. Co ocalił? Jakie miejsce?
3: Tak, zwykle ogień kojarzy nam się, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, z pożarami. ofiarami.
2: Zagrożeniem, no tak.
3: Żywiołem i zagrożeniem. A tu jest taka bardzo wyjątkowa historia, która ponoć ma potwierdzenie też w tradycji właśnie w miejscowości Ujsoły. Sprawdziłam, jest to Beskid Żywiecki, której do dzisiaj na pamiątkę ocalenia społeczności tej wioski od zarazy, do dzisiaj pali się tam tak zwane chudy, takie wysokie bardzo, takie stożki właśnie, które się podpala w tą szczególną noc świętego Wawrzyńca. I ten ogień miał właśnie ocalić tę społeczność od zarazy. Oczywiście jest to związane też i z modlitwą, i z takim snem, proroczym snem właśnie, że ten ogień trzeba tak palić, ma być on tak, a nie inaczej wysoki. I on jakby łączy ziemię z niebem, więc też jest takim cudownym wyrazem Bożej interwencji, Bożego objawienia, Bożej mocy, prawda, która leczy. Tutaj w tym wypadku ten ogień właśnie był ocaleniem dla tej społeczności, nie zagrożeniem. No też takim nawiązaniem do tego ognia z płonącego krzewu właśnie, który był w Biblii, na kartach Biblii, który był też objawieniem Pana Boga w obecności też Mojżesza, prawda, który ten płonący krzew widział i to było cudowne zjawisko. Wydaje mi się, że to w takiej bardzo prostej linii nawiązuje do tego biblijnego symbolu ognia.
2: Przypominajka, że uczeni do dzisiaj próbują odkryć, do jakiego gatunku roślin należał płonący krzew widziany przez Mojżesza, prawda? I najczęściej są tutaj wymieniane pewne rośliny, ale czy to jest prawda? Chyba do końca nadal nie wiadomo. Powiedz mi, Aniela i Beata Ewa Komarnicka, i te opowieści także są związane z podróżami.
3: A dokładnie nawet również z ogniskiem, gdyż Zosia też zostaje jakby tak przez przypadek, ale to przypadków nie ma, wciągnięta do obecności na ognisku, oczywiście też z wielkim zapałem, z chęcią bycia harcerką i tutaj też pięknie wyeksponowany ten symbol puszczania iskierki, prawda, który bardzo łączy, jednoczy grupę, sprawia, że wszyscy czują się jedną. No, kto takiego ogniska nie przeżył, tego nie, do końca nie zrozumie, prawda? To trzeba przeżyć. To Zosia też w wielkich emocjach opowiada, jak było pięknie.
2: I tutaj, drodzy Państwo, mamy także, co mnie bardzo cieszy, w słońcu pod gwiazdami przy ognisku, tutaj jak to drzewiej bywało, czyli tutaj różne wyjaśnienia mamy, tak, i widzę tutaj tak na dole, Lublin i Sierpc, tak, i tokarnia, ale bardziej mnie ucieszyło to, że mamy takie hasło, które rozszyfrowuje różne znaki, ruszaj na szlaki znając znaki, co możemy spotkać, prawda, na drodze podczas wakacji. No, warto zabrać ten numer Anioła Stróża ze sobą na wakacje.
3: Tak, specjalnie numer wakacyjny ma tak zwany dodatek, trochę więcej stron i zwykle staramy się w tym dodatku stworzyć taki pewien ala poradnik dla dzieci na czas wakacji i w tym roku jest to szczególnie nastawienie na słońce, na podróż, na rozpoznawanie właśnie znaków też ostrzegawczych, których znaczenia może nie do końca dzieci też znają. Oczywiście skanseny, które pani wymieniła, też bardzo warto zwiedzić. Jest to muzeum takie na powietrzu, więc przyjemne, spożyteczne. I wszelkie zasady dotyczące właśnie ogniska. Okazuje się, że rozpalenie ogniska to nie jest takie, prawda, zwykłe podpalenie. Wiąże się też z pewną tradycją, z pewnymi obrzędami. Więc dużo, dużo ciekawostek, dużo też takich ostrzeżeń, na przykład przed palącym słońcem, co w obecnych z kolei czasach, w tych obecnych wakacjach, może się nam bardzo, bardzo przydać.
2: I drodzy Państwo, będziemy tęsknić, bo akurat ten numer jest przeznaczony i na lipiec, i na sierpień, ale znając siostry, to już pewnie numer i wrześniowy, październikowy jest przygotowany, prawda?

0: może do zwiedzenia tej wyspy, bo naprawdę pozostaje bardzo długo w pamięci.
1: Dobrze wiedzieć. Malta. Tak, śladami świętego Pawła i siostry Judyty również. Polecamy najnowszy numer podwójny miesięcznika Anioł Stróż, siostra Judyta Loretanka, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Bożego błogosławieństwa Państwu życzymy.
0: Szczęść Boże.

0: TGD i Beata Bednarz w cieniu Twoich rąk kończą pierwszą godzinę naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. Już za chwilę godzina 19, o 19 jak zawsze Dziennik Radia Watykańskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, ludzka mądrość może przerodzić się w arogancję, a nauka w pychę, ostrzegał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił polskich pielgrzymów. Papież rozpoczyna letni urlop do 27 lipca, pozostanie w Castel Gandolfo, tym razem będzie rezydował w Pałacu Apostolskim. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus nigdy nie pozostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim i prowadzi do prawdziwej wolności. Mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się prostaczkom, a pozostaje ukryty dla mądrych i roztropnych.
9: La semplicità di un gesto.
10: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym najtrudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan.
8: Leon XIV odniósł się następnie do słów Jezusa, który wzywa, by brać swój krzyż i przyjąć Jego jarzmo.
10: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem.
8: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, między innymi z Polski.
9: Saluto
10: Pozdrawiam kilka grup polskich, neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, a także grupę z diecezji legnickiej.
8: Osobne słowo skierował papież do pielgrzymów z Wenezueli.
10: W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tej tak trudnej chwili.
8: Leon XIV rozpoczyna letni urlop. Jak podała prefektura domu papieskiego, od dziś do 27 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Castel Gandolfo. Już nie w willi Barberinich, jak przed rokiem, lecz w Pałacu Apostolskim. Na ten czas zawieszone zostaną wszystkie audiencje. Co niedzielę Leon XIV będzie odmawiał modlitwę Anioł Pański na placu przed papieską rezydencją.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i ochłodziło nam się znacznie, ponieważ w tym momencie temperatura to 15 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to 9 stopni, co też bardzo czuć. To wszystko z powodu deszczu i burzy, która aktualnie jest nad Warszawą. No i ta temperatura będzie się też utrzymywać. 15 stopni wieczorem, w nocy 13 odczuwalne, nawet właśnie 8-7 stopni. O 4.30 12 stopni, jutro zaś maksymalnie 22 stopnie. Prawie 5 minut po godzinie 19. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na drugą godzinę naszego wieczoru z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa oczywiście. Jak co niedzielę zresztą będziemy wielbić Pana Boga i dziękować za to, że jest. Będziemy też mówić o miesięczniku Różaniec, co tam ciekawego i co warto przeczytać, więc warto zostać. David Russ, Every Move I Make zaczyna. Tak trochę energetyczniej, troszkę mocniej ten nasz wieczór z muzyką uwielbienia, bo można i w ten sposób chwalić Pana Boga. Czemu nie?

Nicole Nordman, Slow Down, piękny utwór podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbienia, właśnie taki idealny na ten czas, żeby troszkę zwolnić, żeby jeszcze troszkę tak odetchnąć się przed tym pędem tygodnia, który przed nami. Pędem tygodnia, który najlepiej zacząć razem z porankiem z Radiem Warszawa. Wiem to z doświadczenia, bo sama mam tą przyjemność, że w poniedziałki mogę właśnie dzień zacząć się z porankiem z Radiem Warszawa. Jutro o 7:15 goście pani Bożena i Michał Rzepiakowie będą rozmawiać o książce Kresowe koleje losu. Jest to publikacja, która została wydana w 80. rocznicę ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. To trzeci tom serii Historie kolejowe, zawierający bogato ilustrowane wspomnienie 16 kresowian, świadków historii pochodzących m.in. z Wilna, Lwowa, Tarnopola, Kowla, Krzemieńca, Pińska i Lidy. Co ciekawe, może mogę troszkę zdradzić, jest szansa, że będzie można tą książkę wygrać, więc warto słuchać, to 7:15. A o 8:15 rozmowa, świadectwo Dawida z pielgrzymki honorackiej. Przepiękna rozmowa, jej fragment, bo cała rozmowa będzie dostępna na YouTubie Radia Warszawa. Po tym, jak Dawid po raz czwarty wyruszył na pielgrzymkę honoracką, ale pierwszy raz jako porządkowy, w rozmowie opowiada o drodze od buntu, pustki i nienawiści do ojca przez doświadczenie duchownego przełomu, aż po spowiedź generalną, modlitwę różańcową i odkrywanie sensu życia z Bogiem. Nie chcę opowiadać więcej, myślę, że warto posłuchać jutro poranka z Radiem Warszawa, tam posłuchać więcej tej rozmowy, na pewno jest bardzo inspirująca i myślę, że taka w sam raz właśnie na to, żeby ten tydzień pierwszy, kolejny, wakacyjny w ten sposób zacząć. Poranek z Radiem Warszawa, jak zawsze od 7 do 10 w imieniu Jarka Wydry i Weroniki Ostrowskiej gorąco zapraszam i zapraszam do tego, żeby być razem ze mną teraz podczas wieczoru z muzyką uwielbienia, głośniej do serc, tak nazywa się zespół, ale myślę, że to też może być takie wyzwanie. Głośniej do serc. Nie ulęknę się. Już teraz na 106,2 FM.

Michael W. Smith, Draw Me Close. Za nami wieczór z muzyką uwielbienia na antenie Radia Warszawa trwa cały czas. Jest godzina 19:23 w obliczu aniołów już teraz.

tej ciszy. Mniejsze granie, oto jestem, piękny utwór. Taką mam ciekawostkę dla Państwa, że trwa plebiscyt na warszawskie Drzewo Roku. Od 1 lipca do 20 lipca można zgłaszać swoich kandydatów. Jest specjalna strona i tam jest też formularz, gdzie takich kandydatów można właśnie zgłosić. Potężne, majestatyczne, sędziwe, młode, liściaste lub iglaste, zgłoś swoje ulubione drzewo do warszawskiego Drzewa Roku. Celem plebiscytu jest wybór drzewa rosnącego na terenie miasta stołecznego Warszawy, które ze względu na swoją historię i cechy gatunkowe zasługuje na tytuł warszawskiego Drzewa Roku. Zachęcam do zapoznania się z tematem, bo myślę, że to dosyć ciekawe. A my trwamy dalej z muzyką uwielbienia, podczas wieczoru z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. Go Light Your World. Już teraz.

0: 20 minut zostało do godziny 20. Posłuchajmy, co ciekawego czeka na nas w miesięczniku Różaniec.
1: Przegląd miesięczników katolickich. Różaniec.
2: Najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec przed nami, a to oznacza, że przed nami również spotkanie z siostrą Klaudią Loretanką. Szczęść Boże, witam serdecznie siostro, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
2: I piękna jak zwykle okładka i takie słowa skierowane do nas, mniej świata, więcej Boga.
3: Tak, już sama okładka, ten tytuł, ale okładka pokazuje nam, o czym czy i o kim jest numer. Święty Franciszek z Asyżu, który no właśnie po swoim nawróceniu, po przemianie szukał tego Pana Boga we wszystkim, we wszystkich i odnalazł go, gdzie no właśnie zostawił świat za sobą. Wszystko to, co go otaczało, w tym wszystkim widział właśnie odblask Pana Boga, Jego istotę.
2: Mam tutaj też słowa księdza Ignacego Kłowotowskiego, naszego błogosławionego i patrona. Chodź z Bogiem, a Bóg będzie z Tobą. Bez Boga nie ma prawdziwego szczęścia na ziemi. Ksiądz redaktor Szymon Mucha na samym początku przypomina sobie o radosnych chwilach i o pewnej piosence pielgrzymkowej. Polecamy ten wstępniak. A dr Mateusz Krawczyk, biblista, z nadzieją ku przyszłości, czyli cykl Różańca prosto z Watykanu.
3: Tak, w tym artykule tutaj pan Krawczyk koncentruje się na pielgrzymce papieża Leona do krajów Afryki. Taka bardzo znamienny czas. Spotkania, które bardzo, jak to papież Leon powiedział, bardzo go ubogacały, bo mówi, że opuszcza Afrykę z bezcennym darem wiary, nadziei i miłości. Mówi, że to jest właśnie skarb, który jest utkany z historii, z twarzy, ze świadectw, które widział, z tego wszystkiego, czego doświadczał. Wiemy, że kraje afrykańskie zmagają się z wieloma problemami natury i społecznej, politycznej, moralnej, a papież właśnie tutaj swoją obecnością, tymi słowami dodawał otuchy tym, którzy się z nim spotykali, ale jednocześnie, jak sam właśnie twierdzi, sam został przez to też bardzo, bardzo ubogacony.
2: Polecamy, drodzy Państwo, ten tekst. No i te słowa Ojca Świętego są bardzo budujące. Brat wszelkiego stworzenia.
3: Czyli święty Franciszek.
2: Czyli wracamy oczywiście tak do bohatera tutaj okładki i o tym więcej tak. Ojciec Anicet Piotr Gruszczyński.
3: Tak, franciszkanin, który nam właśnie przybliża tę postać, chociaż myślę, że przez wielu już jest znana, ale właśnie wyjaśnia tutaj w tym swoim artykule tak konkretnie, co to znaczy właśnie brat albo zakon braci mniejszych, prawda, który założył właśnie święty Franciszek po swoim nawróceniu, potem kiedy właśnie spotkał Pana Boga, kiedy usłyszał, że ma odbudować kościół. Na początkowo myślał, że to ma być budynek, odbudowanie budynku, a potem zrozumiał, że to ma być właśnie kościół jako lud Boży. I ci, którzy się gromadzili przy nim, no właśnie, byli tym początkiem tego zakonu braci mniejszych. I tutaj ojciec nam wyjaśnia konkretnie te słowa, zakon braci i mniejszych, prawda? Zakon to jest wspólnota, która się mieści w strukturach kościoła. Bracia, czyli to słowo określa relację, jaką zakonnicy mają między, powinni mieć prawo wobec siebie i wobec wszystkich ludzi. I tych mniejszych, czyli no właśnie, może ktoś jest właśnie brat mniejszy, prawda? To chodzi tutaj o pokorę, nie to, że jest prawda mniejszy. To nie mówi się o wzroście, tylko o pokorze, o bóstwie, o wyrzeczeniu i o służbie.
2: Siostro, a gdyby siostra chciała przekazać naszym słuchaczom i czytelnikom dosłownie kilka słów na temat duchowości franciszkańskiej, to co by siostra w tej charakterystyce zawarła?
3: Tym może nic takiego nadzwyczajnego, ale to hasło, które jest bardzo znane franciszkańskie, a dzisiaj myślę, że jest bardzo ważne, pokój i dobro. Pokój, którego
2: tak
3: bardzo potrzebujemy.
2: Z nami, rzeczywiście.
3: Tak, potrzebujemy tego pokoju zewnętrznego, ale myślę, że dzisiaj współczesny człowiek potrzebuje takiego pokoju też wewnętrznego, bo doznajemy naprawdę bardzo różnych takich sytuacji. Właśnie jak to już kiedyś mówiliśmy, jesteśmy przebodźcowani, dużo się dzieje, dużo mamy do zrobienia i tego pokoju bardzo często w nas nie ma. Jest tylko jakiś niepokój, chaos, zwątpienie, więc tego pokoju, właśnie tak to bym określił, pokój, no i właśnie dobro, które będzie wynikało z tego pokoju, jeżeli my będziemy w sercu mieli właśnie pokój, czyli będzie jakaś hierarchia wartości, będziemy potrafili sobie poradzić z tym, co się jakby dzieje, co nas dotyka, to też będzie się przekładać właśnie na dobro, które będziemy czynić, które będziemy też dostrzegać, bo czasami właśnie w tym chaosie nie potrafimy dostrzegać tego dobra, które otrzymujemy od innych ludzi, ale przede wszystkim tego dobra, które daje nam Pan, bo On daje to dobro w bardzo różny sposób.
2: Warto wspomnieć także o znaku stygmatów. Zjawisko stygmatów budzi od wieków silne emocje. W Kościele katolickim bywa ono uznawane za znak świętości. Jednak równocześnie podlega roztropnemu osądowi. Więcej o tym siostra dr Bożena Brandenburg.
3: Tak, tutaj siostra w tym swoim artykule właśnie wyjaśnia, czym są stygmaty i jak do tego podchodzi Kościół. Nawet już ostatnio, w 2024 roku, Dykasteria Nauki Wiary ogłosiła nowe normy dotyczące rozeznawania właśnie tych stygmatów, które są takimi, możemy powiedzieć, zjawiskami nadprzyrodzonymi. Stygmatów, którymi Pan Bóg obdarza osoby, tak to możemy powiedzieć, może nie uprzywilejowane, ale osoby, które w swoim życiu doświadczają takiego szczególnego działania Pana Boga i zjednoczenia z Panem Bogiem. Doświadczają też niestety w swoim życiu takiego cierpienia i duchowego, i fizycznego. Pierwszym właśnie, dlaczego w tym numerze mamy taki artykuł, bo za pierwszego stygmatyka, takiego znanego, właśnie uważa się świętego Franciszka z Asyżu. On te stygmaty, czyli te znaki cierpienia Chrystusa otrzymał, to już było w XIII wiek, prawda? Akurat też w święto podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie właśnie czcimy, czy wspominamy to cierpienie Chrystusa zbawcze, a tutaj w tym dniu jeszcze święty Franciszek właśnie poprzez to swoje oddanie Chrystusowi, można powiedzieć, otrzymał jeszcze jakby taki konkretny i jakby głębszy znak, no właśnie tej miłości do Chrystusa i jakby to była odpowiedź Pana Boga na to jego oddanie, takie całkowite oddanie i miłość i służbę.
2: Czym jest braterstwo, to wyjaśnia ojciec profesor Dariusz Kowalczyk. Synostwo Boże i braterstwo nie są jedynie metaforą. Mogą stać się rzeczywistością wieczną, ale jedynie dzięki łasce Chrystusowej.
3: No właśnie.
2: Być bratem dla nieprzyjaciela. O, też tutaj
3: rozbikłanie tego. To jest bardzo trudne, tak, bardzo trudne zadanie, a przecież Jezus nam mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, tak. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Przede wszystkim tutaj ksiądz Kowalczyk mówi, że być bratem dla nieprzyjaciela to najpierw uznać, dostrzec coś oczywistego, ale o czym zapominamy, godność tego człowieka. To jest jakby początek. Dalej mówi o tym, że kiedy mamy być braćmi dla nieprzyjaciół, przebaczenie, znaleźć w sobie tę moc, żeby właśnie umieć przebaczać, bo tutaj przebaczenie otwiera taką drogę jakby do łaski, którą Pan Bóg może potem nam dać i właśnie tej osobie, która może nas skrzywdziła. I jeszcze taki trzeci element, o którym wspomina ksiądz Kowalczyk, to jest też modlitwa, kiedy mówimy o tych miłości nieprzyjaciół. Czyli dostrzec godność w tym człowieku, przebaczyć i modlić się za niego, bo modlitwa naprawdę potrafi działać cuda, bo potrafi działać cuda.
2: Potrafi. Ksiądz dr Janusz Stańczuk o pewnym orężu. Co to takiego?
3: Czyli no właśnie, to jest, mamy jakby kontynuację tego tematu przebaczenia, prawda? Tu ksiądz Stańczuk odwołuje się do tej powieści Zofii Kossak bez oręża o świętym Franciszku, prawda? Gdzie no właśnie święty Franciszek nawet nie bał się iść do, prawda, stanąć przed sułtanem, bo chciał go też nawrócić. Nie udało mu się to, ale zyskał szacunek, prawda, tą swoją postawą, a jednocześnie sułtan pozwolił mu, że Franciszkanie mogą się zajmować tymi miejscami świętymi. Natomiast właśnie chodzi o to tutaj, no właśnie, że to przebaczenie, czy osiągnięcie, czy osiąganie pokoju, zgody, można właśnie osiągnąć właśnie w taki sposób, poprzez przekraczanie siebie, właśnie poprzez przebaczanie, nie tylko poprzez, jak tu ksiądz Stańczuk mówi, liczbę posiadanych czołgów i traktatów, chociaż to też jest ważne, ale sama postawa wobec drugiego człowieka.
2: A propos modlitwy serca, oczywiście chodzi o modlitwę różańcową, to mnie zawsze dotyka wzruszenie, jak widzę, że sportowcy również mówią o tym, jak ważna jest dla nich modlitwa, jak ważny jest dla nich Pan Bóg,

0: No nic nie robię, prawda? Co to znaczy, że nic nie robię? Mówią o tym, co zrobić i jak można jakby spotkać się z sobą, prawda?
1: Polecamy najnowszy numer miesięcznika formacyjnego Różaniec i przypominam, że to jest, drodzy Państwo, wydanie na lipiec i na sierpień. Będziemy tęsknić. Siostra Klaudia tak pięknie opowiadała o tym numerze. Pokój i dobro.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pokój i dobro.

0: Caramon Cole Majesty kończył naszą wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. Bardzo dziękujemy za obecność. Chwilę po godzinie 20 wywiad z człowiekiem. Jest rybakiem w czwartym pokoleniu. Od dzieciństwa pływa na kutrze, który przejął po ojcu, o tajnikach tego rzemiosła i o tym, jak obecnie wygląda połów ryb w polskim morzu i dlaczego rybołówstwo to zajęcie, które zamiera, opowie szyber kutra pan Tomasz Glembin. Gorąco zapraszam do zostania razem z Radiem Warszawa i dziękuję za obecność podczas wieczoru z muzyką uwielbienia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
3: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
4: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
5: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
4: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Jarek, mam coś dla ciebie.
7: Mam nadzieję, że to lemoniada.
6: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
7: Ta lemoniada ma dziwny smak.
6: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
7: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
6: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolice i okolice.
7: Z lemoniadą czy bez?
6: Od 7 do 10. Zapraszają
7: Weronika Ostrowska
6: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: 16 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 14 stopni, więc troszkę ta temperatura wzrosła i minęły też opady. Według prognozy pogody opadów już nie będzie. Ta temperatura będzie się utrzymywać. W nocy trochę spadnie do 12 stopni. Odczuwalne będzie około 10. Jutro zaś maksymalnie 22 stopnie. Słońce za chmurami i opadów brak. Godzina 21, wywiad z człowiekiem Paweł Kęska. Posłuchajmy trochę o rybołówstwie.
9: Wywiad z człowiekiem.
10: To jaki mam plan? Wchodzimy na kuter, ja?
11: Na pewno.
10: Na sterówkę, do sterówki. Proszę wejść tam.
11: Dzięki.
10: Może bo jakoś tak, jakoś trochę ogarnę.
11: To koło to jest...
10: To koło to jest sterowe koło.
11: Ale to jest faktycznie sterowe, czy to jest tak została ta historia?
10: Nie. Ja tutaj w ogóle mam stery hydrauliczny i autopilot mam, nie? I joysticki. No. To jest służba sterowania.
11: Tak.
10: Ale musi być ze względów bezpieczeństwa. Muszę mieć możliwość sterowania jeszcze ręcznie.
12: Jak to kapitan?
10: Szyper. Na kutrze rybackim to w rolę kapitana to nazywam szyper.
12: Paweł Kęska, dzień dobry Państwu. Co ja widzę przed sobą? No nieduże okienko. Tutaj jesteśmy na kutrze rybackim. Łopoczą czarne flagi, pewnie dostawione na sieci, na sąsiedniej jednostce. Jesteśmy w porcie Piastarni. Tutaj przede mną dużo różnych urządzeń, jak to na kutrze, nawigacja, cała sterowanie. Dziś pogoda jest taka średnia, trochę wieje. Chmury, popaduje co jakiś czas. Dzisiaj mam przedstawię.
10: Tomasz Glembin,
13: Jestem szyprem Kutra Hel95. Kutra to taki pokoleniowy nasz tutaj. Ja w czwartym pokoleniu jestem rybakiem. Kutra przyjąłem po moim ojcu, a mój ojciec po moim dziadku.
12: Ten sam?
13: Ten sam. Ten kuter jest w naszych rękach od 1966 roku. Oczywiście modernizowany, remontowany, w dobrej kondycji. Wydawałoby się, że dziadek, no ale przez to, że myśmy tutaj serce wkładali w ten kuter, on był naszym tutaj żywicielem, bo już teraz to pomału przestaje być, my go już zaczynamy trzymać po prostu z pasji. No jeszcze nie dokładamy do tego, bo jakbyśmy dokładać mieli, no to wiadomo, żebyśmy zbankrutowali. No ale to tak jest już na pograniczu opłacalności.
12: Ile osób pływa tym kutrem? Jak on pływa w morze?
13: Ja i moich trzech członków załogi, czyli czterech. Takie są wymagania. Musi być kierownik jednostki, musi być motorzysta albo mechanik, to jest w zależności od mocy silnika. Jak jest większa moc silnika, to musi być mechanik i musi być starszy rybak na pokładzie, który ma tam pieczę nad tymi urządzeniami pokładowymi, nad sprzętem rybackim. No, czyli jest szyper, kierownik maszyn, rybak i starszy rybak, czterech. O dwóch członków załogi jest na pokładzie.
12: Możemy tam się przejść?
13: Oczywiście.
12: Odszykowany kuter pięknie, schodki czerwone, niebiesko-białe tutaj, malowanie pokład zielony.
13: Matka Boska Swarzewska.
12: Tak, burt się za nami, SPG.
13: Bo to jest nasze tutaj sanktuarium, to jest Królowa Polskiego Morza. My tutaj co roku 15 lipca idziemy pieszo pielgrzymką do Swarzewa. Właśnie pomodlić się.
12: O, coś słychać radio?
13: Radio.
12: No. Czyli życie trwa tutaj w akwenie. No dobra, jak jest robota, załóżmy, że sonar wykryje ławicę, to co się dzieje?
13: Idziemy do tyłu. Tutaj na tej windzie to jest tak zwana winda sieciowa. Tutaj jest nawinięty ten włok, ta sieć, którą mamy po prostu wydać za burtę i ciągnąć za sobą. Więc rybacy tą manetką wywijają tą sieć za burtę. Ja płynę cały czas naprzód, a ta sieć się wydaje. Oni ją tutaj wywijają, uzbrajają w odpowiednie pływaki, obciążenia, żeby ona się po prostu w tej wodzie otworzyła. Ten trał to jest, tak obrazowo mówiąc, to jest taki worek ze skrzydłami. Te skrzydła tą rybę naganiają, płoszą i ona po prostu w ten worek tam nam wpada i tam się gromadzi. No i tak trałujemy, dopóki nie uznamy, że tej ryby tam, powiedzmy, mamy wystarczającą ilość. No i wtedy wybieramy.
12: I co wtedy ona robi na pokładzie, czy coś? Co się z nią dzieje?
13: Z tą rybą?
12: No.
13: No ta ryba, nawijamy tą sieć, no i przy pomocy odpowiednich lin przeciągamy ten worek z tymi rybami tutaj na śródokręcie. Za pomocą tej windy. To jest też winda sieciowa, za pomocą tej windy. I później za pomocą tych zbloczy porcjujemy tą rybę. Tak zwaną paczką, czyli po troszku z tego worka wsypujemy rybę do ładowni. O, tak wygląda ładownia. Ale tu tą rybę my magazynujemy.
12: I co, tutaj lód?
13: Tutaj jest lód.
12: I leży.
13: Tutaj są skrzynki, nie?

0: dziś pogoda jest na łowienie, czy nie?
1: Dzisiaj pogoda jest na łowienie. To jest taka normalna nasza tak zwana rybacka pogoda. Troszkę wiatru, troszkę fali.
0: To czemu nie łowimy?
1: Nie łowimy z tego względu, że w tej chwili są okresy ochronne. Nie wolno łowić ryb do 15 września. Nie możemy łowić ryb. Ja się konkretnie zajmuję połowem śledzi, szprot, bo nic innego nie mogę łowić. No to tak. Po 15 września będziemy coś myśleć. Trzeba będzie załatwić jakiś zbyt, bo z tym są też problemy. Pozostało mi jeszcze trochę śledzi do wyłowienia z mojego cieniutkiego limitu, że tak powiem. On jest bardzo wątły.
0: Jeszcze pogadamy o tym, jaka jest współczesność, ale ojciec pana na ten kuter pierwszy wprowadził za rękę, jak to było? Ile pan miał lat?
1: No w 66 roku, no to ja tam za dużo nie pamiętam, bo ja miałem tylko 2 lata. Ale już od tego 10 roku życia, to ja już wszystko pamiętam, od 10 roku życia. To ja już tutaj chodziłem, gdzie jeszcze tak samemu nie można było chodzić, bo port był ogrodzony, bo to jeszcze wiadomo były czasy komuny i nie można było chodzić, ale ja się tutaj rwałem. Ja i moi koledzy, jak przychodzili ze szkoły, to pierwsze nasze kroki to były na port, zobaczyć, które kutry wyszły w morze, czy nasi ojcowie są w morzu. Czy już jakieś jednostki przypłynęły. Myśmy tutaj całe popołudnia do samego wieczora spędzali na porcie, na zatoce. To było nasze życie.
0: Czyli takie plac zabaw w podwórku.
1: No. A taki... dla nas karą to było po prostu zostać w domu. Ja się czułem jak ryba w wodzie na porcie, na zatoce. W kontakcie z wodą, z łódką, z jakąś jednostką pływającą.
0: Pamięta pan swoje pierwsze wspomnienia z wody?
1: No pamiętam, oczywiście. No najpierw tutaj jako chłopak tam kilkunastoletni, to myśmy tutaj z kolegami jakieś tam stawiali takie sieci, po prostu łódki nie można było użyć, bo wiadomo byliśmy za mali, a po drugie były czasy komuny, więc nas tam, wojsko nas wtedy ścigało, to nie można było, no ale myśmy tam gdzieś po cichu zawsze sobie tam jakoś o mroku albo wcześniej rano tam jakąś siatkę żeśmy sobie postawili, czy jakieś haczyki, żeby sobie tam złowić jakiegoś węgorza, czy jakąś inną rybę. No, myśmy z tego mieli wielką frajdę. No, pierwszy raz poszedłem w morze, miałem 15 lat. Dokładnie w swoje 15 rodziny. 18 lipca 78 roku. Pierwszy raz ojciec mnie legalnie zabrał na morze. Już wtedy mogłem otrzymać taki dokument. Taką wkładkę do książeczki rybackiej mojego ojca. Jako 15-letni chłopak taki przepis był. Ojciec mi tą wkładkę załatwił i wtedy ja mogłem pierwszy raz pójść w morze. To był mój pierwszy raz.
0: To pana to długo czekał?
1: No 15 lat. To ja na to czekałem.
0: No i jaki to był ten pierwszy raz?
1: To było lato, to był 18 lipiec. A później przychodziły gorsze dni, gorsza pogoda, no to tam już jakaś choroba morska męczyła. No i jakaś tam praca była, bo ja musiałem tam specjalnie taryfy ulgowej nie miałem. Musiałem tym współzałogantom pomagać. No. Wstyd mi było, gdybym nie mógł im pomóc, no.
0: Dziadek też chodził w morze?
1: Mój dziadek umarł, jak ja miałem dziś 10 lat. Wtedy w ogóle rybacy szybciej przychodzili na emeryturę. 50-letni rybacy to już schodzili z kutra. Już sobie szukali jakiegoś innego zajęcia, lżejszego.
0: A czemu to ciężka robota?
1: Ciężka praca była. Oni już byli po prostu zmęczeni. Wszystko trzeba było robić rękoma. Dzisiaj mamy wyciągarki hydrauliczne i tak dalej. Kiedyś to wszystko trzeba było ręcznie robić.
0: Czyli na czym polega taka robota? Ale tak praktycznie, nie?
1: No, wychodzimy często w morze, jak już jeszcze jest ciemno. Czyli żeby po prostu być na łowisku o wschodzie słońca. No i wtedy wydajemy sieci. Ja konkretnie zajmuję się trałowaniem. Ten kuter jest przystosowany do trałowania. Czyli to jest taka sieć, którą się ciągnie za sobą. To przypomina worek ze skrzydłami. On po prostu tą rybę tam nagaryna. No i... wtedy w zależności od zapisów, mam tutaj elektronika, sonda. Sonar służy do obserwacji ławic.
0: Który to? Sonar?
1: Tutaj. To jest sonar. Można go nawet włączyć. I on nam mówi o tym, czy pod nami są jakieś ławice ryb, czy nie ma. No to wtedy trzeba podjąć decyzję i tą sieć wybrać.
0: Czyli rozumiem, że jak cały czas jest równo i nagle zaczyna się zmieniać, to znaczy, że coś jest pod spodem, tak. I to jest ławica.
1: Tak. I to jest wtedy ławica.
0: Kiedyś nie było sonarów.
1: Kiedyś nie było sonarów. W tej chwili są takie nowoczesne urządzenia, no wiadomo, era latania w kosmos, także tu się naprawdę dużo zmieniło na korzyść.
0: No i co, pełne morze, daleko od brzegu?
1: No nieraz bywało, że daleko, to w zależności od kierunku wiatru, wiadomo, że kierunek wiatru ma wpływ na prądy morskie, no i wtedy tak powiedzmy z doświadczenia naszych tutaj ojców, dziadków, to myśmy wiedzieli, gdzie ewentualnie ta ryba może się skupiać pod tym kierunkiem wiatru i wtedy tam się płynie i patrzy się, czy tam są te ryby, czy nie ma. Czasami to jest godzina od brzegu, czasami dwie, czasami trzy, czasami cztery, no. Po prostu w rybołówstwie występuje tak zwana sezonowość i my wiemy, że w tym okresie, czyli wiosennym, na przykład ta ryba skupia się gdzieś na jakimś tam łowisku w jakiejś tam okolicy, czy półwyspu, czy mierzei Wiślanej, czy gdzieś jeszcze, gdzieś indziej. No i tak trochę na nosa, a później się tutaj posiłkujemy tymi już urządzeniami elektronicznymi.
0: Może mi pan powiedzieć, co tu jeszcze jest, no bo słuchacz nie widzi, ja to widzę, prawda, różne urządzenia i tak nie wiem, do czego służą, poza tym kołem, które rozumiem, i poza pięknym kompasem.
1: Echosonda. Ta, która nam tutaj pokazuje te zapisy rybne, co tam pod nami jest. To jest autopilot. To jest wskaźnik wychylenia steru. Prawa burta, lewa burta. To jest GPS. No i tutaj mamy radar. No, a tutaj mam taki komputer nawigacyjny. Mapa jest wyświetlana i wszystkie moje kursy, manewry, to tutaj mi tutaj pokazuje. Oprócz tego tutaj mam naznaczone, mam mapę i mam na tej mapie naznaczone wraki, żeby jak płyniemy, ciągniemy tą sieć za sobą, żeby nie porwało, żeby nie wjechać na tą przeszkodę i nie uszkodzić sobie sieci.
0: A gdzie odpalamy?
1: Tutaj jest ta tablica zegarów. Kluczyk, no, obrotomierz, temperatura, ciśnienie oleju, tu jest sprzęgło, ciśnienie. Tutaj dajemy bieg naprzód, wstecz i też obroty silnika, czyli tak popularnie mówiąc, kolokwialnie gaz.
0: To słuchawka, to się z kim połączy?
1: To są radiotelefony. Tutaj się prowadzi korespondencję z inną jednostką, czy tam zgłasza się wejście do portu, wyjście z portu.
0: Po polsku, czy uniwersalnie po angielsku?
1: Po polsku,
0: tam?
1: Po polsku. A ze statkami po angielsku.
0: Za nami to jest taka mała też kajuta, prawda? Można sobie przesiedzieć.
2: To się nazywa mesa.
0: Mesa, tak. Przesiedzieć.
2: Takie małe pomieszczenie socjalne.
0: Coś podgotować. Tak. Tutaj też taki Pan Jezus z krzyżem na ścianie.

0: Wychodzi się z portu przed świtem, na łowisku jeszcze gdzieś jak wschodzi słońce. Tak. Czemu akurat jak wschodzi słońce? Bo ryba jest bliżej lustra? Czy?
1: No te ryby, tak tutaj z naszych doświadczeń, one najczęściej tak właśnie występują do południa, czyli od wschodu słońca do południa. Po południu to już te ryby, te zapisy się rozpraszają. Ta ryba się rozprasza, ona po prostu po tej nocy skupia się na żerowanie. Na noc ona schodzi gdzieś tam sobie w jakieś inne zakamarki tej głębi, a o wschodzie słońca na pewno poszukuje żeru i skupia się w ławicy. I wtedy najłatwiej tę rybę po prostu złowić.
0: Ile czasu jest się na takim połowie?
1: W tej chwili to jesteśmy jakieś tam do 15 godzin. Powiedzmy, płyniemy 2 godziny na łowisko. Później trałujemy, nie wiem, 4-5 godzin w zależności od gęstości tego zapisu rybnego. No i wtedy trzeba to wybrać, to też jakaś godzinka, dwie. Płyniemy przykładowo 2 godziny od lądu i ciągniemy w morze. Nie powiedzmy wzdłuż lądu czy do
0: Czemu?
1: Lądu. No bo po prostu trzymamy się głębokości. Ryba występuje też na pewnych głębokościach. I te ławice na przykład wybiorą sobie tego dnia, nie wiem, głębokość 70 metrów. I nie ma ich głębiej i nie ma ich płycej. Więc trzeba trzymać tą głębokość. Nie można zbliżyć się za blisko do lądu, bo wtedy już ta głębokość, wiadomo, nam spada i też te zapisy giną. No to takie to trochę jest skomplikowane, no bo to przecież działamy na żywym organizmie, na naturze. A z naturą jeszcze nikt nie, sobie rady nie da.
0: A to, że jeszcze będzie, ale ja wczoraj pan pokazywał, żeśmy gadali, to jak ciągniecie śledzia, tyle ton tego śledzia było, że to ciężko sobie wyobrazić, że on się mieści na pokładzie tu w ogóle.
1: No, ładownie mamy tam dosyć znaczną, także tam ten nasz połów pomieścimy. Ale staramy się tak w tę połowę prowadzić rozsądnie, żeby po prostu nie było ani za dużo tej ryby, żeby jej po prostu później jak będzie za dużo, żeby jej nie zmarnować.
0: Szacunek.
1: No i szacunek, tak.
0: Dla natury. No dobra, i się wyciąga te ryby na pokład, tak?
1: Na pokład. Jeśli chodzi o połowy śledzia, to te ryby ładujemy do skrzynek. Mamy lód w ładowni, skrzynki i tam się odpowiednią wagę do tej skrzynki ryb ładuje i zasypuje się lodem. To wymaga pracy i czasu. No i jak już ta ryba znajdzie się w skrzynkach, no to płyniemy do portu. Wysyłamy raport połowowy, żeby w porcie panowie inspektorzy wiedzieli o wszystkim, co u nas na kutrze się działo i płyniemy, żeby sprzedać rybę. W dobrej kondycji, to jest też ważne, bo jak ryba jest w złej kondycji, no to wiadomo, że ci nasi odbiorcy no nie są zadowoleni, chcą nam zapłacić jakieś tam godziwe ceny.
0: Czyli jak przeleży gdzieś.
1: No, na przykład, nie.
0: Jak jeszcze ryby, bo śledź i?
1: I szproty w tej chwili się zajmujemy. Kiedyś tutaj naszą podstawą to był dorsz. No, ale z dorszem jest jakiś problem. Dorsz po prostu skarłowaciał i no i wprowadzono zakaz ochrony połowów od 19 roku i już 6 rok nie łowimy.
0: A łososie?
1: Łososie też kiedyś żeśmy łowili, no ale też prowadzono zakaz połowu łososia i niestety.
0: Zostały śledzie i szproty.
1: No. Dla mnie to nie jest zdrowa sytuacja, bo cała teraz flota, ta, która została, bo to też już szczątkowa, to nasza flota jest z roku na rok. Flota się kurczy, armatorzy jednostek po prostu kasują jednostki swoje, złomują. Nie widzą sensu dalszej działalności gospodarczej. To taka równia pochyła. Z roku na rok są limity coraz mniejsze. No i państwo nasze stworzyło takie warunki do kasowania i kasują.
0: Limity, czyli możecie złowić tyle ton. Jakby się okazało, że 3 razy rzędu ławica duża, no to już potem pan nie wypływa.
1: No tak, to jest obwarowane. Jak ja bym złowił ponad swój limit, no to są kary. Jest obwarowane karami te różnego rodzaju przełowienia. Nie, nikt takiego ryzyka nie będzie podejmował.
0: Z tych chłopaków, którzy przychodzili tu do portu, jak mieli naście lat i rwali się i strzelali w nocy sieci, dużo jeszcze pływa?
1: Coraz mniej. Ja tu z tego mojego rocznika, to ja zostałem, jeszcze jeden kolega, dwóch nas tutaj zostało. Nas było tam z 20 paru chłopaków, którzy się tutaj zajmowali tym. Mieli swoje jednostki, swoje kutry, swoje łodzie. W tym roku jeden mój kolega skasował łódkę. Tak to wygląda.
0: To już nikt nie inwestuje w to.
1: Nie, nikt nie inwestuje, bo to nie ma żadnych perspektyw. No, nikt nie inwestuje. To żeby teraz po prostu o nowe jednostki, to w ogóle nikt nie marzy. No tam, wiadomo, są jakieś fundusze unijne, które pomagają. Są dopłaty do jakichś budów, ale to przeważnie jakieś takie mniejsze łódki tam do 10 metrów budują, no bo to jeszcze można jakoś tam finansowo ogarnąć. Ale to powiedzmy te 50% ja bym musiał mieć z swoich pieniędzy. Drugie 50 ewentualnie bym tam Unia dopłaciła. No ale to są miliony. Taki kuter nowy tutaj powiedzmy, jak nam by się tutaj przydał, 20-metrowy, to nas po prostu na to nie stać. I kiedy ten kuter by się nam zwrócił? Przy tych limitach? Nie ma szans. Nowych, dużych jednostek nie ma.
0: To jest jakiś czyjś plan, żeby wydusić to wszystko, czy to jest nieuwaga czyjaś? Jak pan myśli?
1: To jest plan. To jest plan, żeby nas tutaj wydusić. My wiadomo, że my tutaj jakoś ingerujemy w to środowisko.
0: No, od pokoleń.
1: Od pokoleń po prostu, no tak. No, no, tak jak rolnicy orzą swoją ziemię, tak mi się to może tam powiedzmy orali. No to niektórych boli. Boli, a poza tym my jesteśmy jakąś tam konkurencją. Jak idziemy do smażalni, tam jest menu, powiedzmy ma metr wysokości, ale tam nie ma żadnej polskiej ryby.
0: Właśnie chciałem zapytać, bo jak tutaj świeża ryba, kupisz tego dorsza w knajpie, zjesz za potworne pieniądze, skąd ten dorsz się bierze?
1: Dorsz jest rosyjski. Nie wiem dlaczego, przecież jest embargo. Jakim cudem on się tutaj znajduje, ale to jest rosyjski dorsz. Powiem, że no ja tego nie rozumiem. Wszystko ryby z innych mórz. Halibuty, makrele, łososie norweskie hodowlane, węgorze gdzieś z Chin sprowadzane. O. A my nie mamy czym łowić. Nie mamy co łowić, nie mamy limitów, mamy okresy ochronne. No i stoimy. I codziennie przychodzimy na ten port i patrzymy, jak ta nasza jednostka wygląda.
2: To jest nasze tutaj, to ten socjal, ale tutaj to nasze takie hasło, Bóg z nami.
3: Tak sobie myślę, bo zawsze na dziobie najbardziej rzuca, nie?
4: Tak, najbardziej rzuca.
3: A tu idzie spać w takich, jak się są koje, jak tam jest?
4: To są koje, nie? Cztery koje, dla każdego jest koja i tam taka nasza mała kuchenka jest, żeby się tam jakąś ciepłą strawę przygotować i odpocząć się, przespać. No, wszystko kwestia warunków. Ale my byliśmy do tego wszystkiego przyzwyczajeni, bo myśmy spędzali 11 miesięcy na morzu, a tylko jeden miesiąc w porcie, gdzie się, oprócz tego wiadomo, tych dni sztormowych, to się nie chodziło w morze i tak dalej. Ale kiedyś przed wejściem do Unii, to myśmy 11 miesięcy łowili, a jeden miesiąc żeśmy przeznaczali na remontowanie jednostki, na te wszystkie różnego rodzaju przeglądy, wiadomo. I 11 miesięcyśmy pracowali.
0: A teraz?
4: A teraz pracujemy 3 miesiące kalendarzowe, czy 4, przepraszam, 4. Ale jeśli chodzi o dni połowowe, to trzeba tak powiedzieć, że 30-40 dni może. To jest śmieszne. No, a taka jest rzeczywistość.

0: Zaczyna padać lekki deszcz. Jeszcze o pogodzie słowo. Wrócimy jeszcze do sytuacji, ale o pogodzie. Jest pogoda za trudna do żeglugi, za trudna do łowienia, no bo to jest łódź motorowa, napędzana silnikiem. Jak ona reaguje na warunki pogodowe, fala, wiatr?
1: No to są dzielne kutry. To są z lat 50. kutry, chociaż stare, ale dzielność ich jest duża. No ja tutaj mam taki dowód rejestracyjny, jak samochód ma dowód rejestracyjny, to my tutaj mamy kartę bezpieczeństwa. I w tej karcie bezpieczeństwa jest opisane, ile tutaj musi być członków załogi, jaki muszą mieć kwalifikacje. No i też jaka jest jego dzielność. A mój kuter akurat tutaj ma dzielność do 8 w skali Beauforta, może wychodzić w morze.
0: No. Dzielność to jest taka, jest taki wskaźnik?
1: Tak, dzielność jednostki. No. Ale to rzadko. Nie, my już teraz po prostu nie ma sensu chodzić, bo my mamy taki limit, który wyłowimy na pewno w dobrych warunkach lepszych, więc nie musimy iść i po prostu w tych trudnych warunkach pracować. My ten nasz limit spokojnie wyłowimy w lepszej pogodzie i w lepszych warunkach.
0: Jak pan wspomina te czasy, jak pan jeszcze był chłopakiem i kuter był w miarę nowy, no to się chodziło o złą pogodę. Jaka to była praca w ogóle? No, raz zima. Ja sobie nie wyobrażam, jest styczeń albo luty. Woda ma pewnie, nie wiem, plus jeden, czy tam plus trzy. Na górze jest minus ileś stopni, wieje wiatr, jeszcze wychładza dodatkowo. Jak to w ogóle funkcjonować? I też pan mówi, że 15 godzin. Może i się parę dni też zdarzało pływać.
1: Tak, myśmy pływali. 3 dni się zdarzało, czasami 4. No bo tylko kwestia pogody, bo jak się wypłynęło gdzieś na jakieś dalsze łowisko i tam jakieś ryby były, no to się tam wytrzymywało na maksa. Dopóki pogoda nie przeszkodziła. I jak to było w miarę, że tak powiem, na ludzi, tak myśmy to mówili, to się tam na tym łowisku połowiało, no ale jak tylko jakiś tam wiatr zawiał, a to szczególnie jak warunki zimowe, to wiadomo, że ta odczuwalność tego zimna jest wiele większa, to się płynęło do portu. O. Ale najgorsze to był na morzu właśnie wiatr. Wiatr nas ograniczał. A mnie tak osobiście to najgorsza była mgła. To tak człowiek się czuł jak w worku, nie wiedział z której strony, gdzie płynie i tak dalej. To dla mnie to było przerażające. Nawet teraz, chociaż teraz mamy tak tą elektronikę posuniętą do przodu, że wszystko widzimy. I radar, kiedyś radarów nie było. Teraz mamy radary, GPS-y. Wszystko się widzi na ekranie. Gdzie statek idzie, z jakiej strony, czy bezpiecznie przejdzie za rufą, czy przy dziobem zdążymy. My to wszystko widzimy. Ale jednak takie uczucie niepewności zawsze jest. Bo może ktoś tego ISA nie ma, ja go nie widzę na tym ekranie. Dodatkowo jeszcze jak jest wiatr, to w ogóle te echa tych małych jednostek giną w tym falowaniu. Dla mnie to jest właśnie taka najgorsza pogoda, jak jest mgła.
0: A jak nie było radarów, to skąd się wiedział, gdzie się jest na morzu?
1: To był kompas tutaj. Mamy taki kompas. O, duży. Kompas i zegar. I to wystarczyło nam do nawigacji. No ja już tych czasów tam specjalnie nie pamiętam.
0: Szlachetne narzędzie.
1: A. Ale tutaj jak obserwowałem ojca i on mi tutaj to wdrażał w to, to mi wszystko mówi, słuchaj, musisz mieć dobry kompas i czas. Zawsze żeśmy tam na łowisko czy do brzegu wracali. Początki tutaj, jak ja zaczynałem z moim ojcem, to jak on by teraz tutaj na tą naszą jednostkę przyszedł i to wszystko obejrzał, to no naprawdę byłby zdziwiony, no. I zadowolony, że my teraz na pewno możemy tak bezpiecznie i tak łatwiej pracować.
0: Piękny ten kompas. Jest jeszcze w Polskim Radiu prognoza dla rybaków?
1: Tak, jest. Ale to są takie prognozy, takie z grubsza można powiedzieć. Tych prognoz teraz, tych internetowych różnego rodzaju jest tyle. To jest naprawdę dla nas bardzo duże udogodnienie. My jesteśmy z tego zadowoleni. Prognozy są tak szczegółowe, że wiadomo, czego się można spodziewać z godziny na godzinę, co godzinę. I wiemy, kiedy jest jakieś okno pogodowe. A takie te oficjalne prognozy nie zawsze są takie szczegółowe i może bardziej pod turystów. Jak dla nas tutaj. A my potrzebujemy jako rybacy szczegółowych prognoz. My musimy wiedzieć, co się dzieje z godziny na godzinę. Bo my nie jesteśmy samochodem na autostradzie, że nadepniemy pedał gazu i za 5 minut jesteśmy w porcie. Nie? To wymaga czasu, żeby dopłynąć do portu.
0: Jaka to jest technika? Bo no jak jest łódź żaglowa, akurat mam takie doświadczenie, no to wiadomo, że ten wiatr ciągnie. Jeżeli idzie się na silniku, a jest duże zapalowanie, to ją wyrzuca z wody i ten silnik ma problem z pracą. Jak się pracuje na dużych falach? Bo Bałtyk ma trudną falę, krótko.
1: Krótko, tak. No wiadomo, że tutaj jakaś taka moc jest ograniczona tego silnika i tak dalej. On tu zwodnie, kutry jest ciężki, kutry waży 60 ton, nie? No ale to jest żywioł, to woda, ona ma taką siłę, że ona ten kutr też tam czasami potrafi, jak się powie, dziób dębem staje, nie?
0: Czyli go wyrzuca.
1: Wyrzuca go, wyrzuca. No ale my wtedy tam mamy jakieś swoje tam techniki, jakoś tam sztormujemy, czy staramy się, żeby ta żegluga była bezpieczna. Nie płynie się wtedy pełną prędkością, tylko ogranicza się prędkość jednostki, żeby ona właśnie tak nie uderzała o tą falę, żeby kutr dęba nie stawał.
0: No. Ale się idzie na falę, czy jakoś skos jak się idzie?
1: Najbezpieczniej jest na falę. Zdarzało się tak, że nas jakoś właśnie prognozy były inne, a rzeczywistość nagle się zrobiła też inna. Więc trzeba było jakoś to przeczekać. I wtedy się sztormuje. Dzioba na falę jest najbezpieczniej. Najgorzej się płynie bokiem do fali. No. Wtedy są przechyły różnego rodzaju i czasami one są niebezpieczne i trzeba na to wszystko mieć baczenie, zwracać uwagę i po prostu działać racjonalnie. Jak idzie, to się płynie, a jak się nie idzie, to trzeba po prostu przeczekać. Może uczy pokory.
0: Z nimi negocjujesz.
1: Tak, dokładnie.
0: A cofnijmy się jeszcze, bo pan mówi, że dziadka, może pan mało pamięta, ale jak to jest tradycja pokoleniowa, to co się przekazywało z pokolenia na pokolenie? Bo wy jesteście stąd.
1: My jesteśmy stąd. Mój pradziadek urodził się dokładnie 100 lat przede mną, w 1864 roku. No, później dziadek, ojciec i ja. I co myśmy tu przekazywali? No przede wszystkim to rybołówstwo. Jak ten, gdzie na jakie łowisko jechać, o jakiej porze roku, gdzie można było się tej ryby ewentualnie to spodziewać. To, no, takie tajniki tego naszego tutaj zawodu, tego rybołówstwa. To było przekazywane. Ta umiejętność naprawiania tych sieci, tajniki tego naszego rzemiosła, nie?

0: Jestarnia, gdzieś tam za nami Kuźnica, a dalej będzie Jurata i dalej Hel. Tą kolej to kiedy zbudowano?
1: Kolej w 22 roku.
0: Czyli za pradziadka tutaj mało co docierało w ogóle. Tutaj po prostu ludzie żyli, trochę odcięci od spraw tego świata pewnie, różnych innych politycznych historii, swoim życiem, mieli ten rytm, mieli lokalną tradycję, kulturę, tworzyli jakąś wspólnotę, która pewnie potem się zaczęła rozpraszać, ale to jest jednak duża siła w tej przeszłości.
1: Tak, no tak, no wtedy nie było tutaj żadnej komunikacji, żadnego połączenia, powiedzmy tam ze stałym lądem. My to tak nazywamy, że półwysep to było tutaj, stały ląd zaczynał się od Władysławowa, a tutaj na tym naszym półwyspie to byśmy byli jak na morzu. Tu nie było tego połączenia ze stałym lądem, tutaj po prostu komunikacja była przez zatokę łodziami. Albo do Pucka, albo do Gdańska. Do komunikacji z Gdańskiem służyły takie większe łodzie, nazywały się pomerenki. No bo drogi nie było, była jakaś taka piaszczysta droga, gdzieś tam prowadziła kawałkiem lasem, ale to wszystko był morski piasek. Poza tym żadnych tutaj zwierząt specjalnie pociągowych nie było. Były tam jakieś tam pojedyncze koniki były, ale często wykorzystywano krowy. Krowy na półwyspie były, bo krowa była żywicielką. Było mleko, więc było masło, wiadomo.
0: I ryba.
1: I ryba, tak. No i teraz, żeby tą rybę zagospodarować, wiadomo, jak były jakieś większe połowy sezonowe, występowały ryby większą ilość, no to trzeba było tą rybę gdzieś sprzedać. Transportowano tą rybę do Gdańska na fishmarkt. W zamian za to przywożono te towary, które tutaj były potrzebne. Przywożono wszystko tymi łódkami, tak zwanymi pomerankami, te towary tutaj na półwysep.
0: Ta historia długa, ale kościół tu stał, nie? Tu stoi całe lata. Ile to stoi?
1: Ten nowy kościół tutaj jest zbudowany w 1932 roku. Ten murowany, ale przed nim stał drewniany kościół. Też od XVIII wieku chyba, dokładnie nie znam tej daty drewnianej, ale zapraszam do chaty rybackiej w Jastarni. Tam jest cała historia, tam jest wspaniały kustosz, nasz kolega tutaj. Na pewno dużo ciekawych rzeczy opowie.
0: Kościół to też cmentarz? To była niebezpieczna praca?
1: No, była niebezpieczna praca, tak. Nawet na cmentarzu mamy taką tablicę upamiętniającą wszystkie tutaj te wypadki. Takie śmiertelne na morzu jest. Teraz nawet była niedawna rocznica w lipcu, 17 lipca 1888 roku. 17 osób tutaj płynęło łódką na bierzmowanie do Pucka. I uratowało się tylko 3 osoby. To była młodzież tam w wieku 16, 18, 19 lat.
0: No to dla wioski tragedia, bo to...
1: To była duża tragedia dla wioski, tak. Nawet o tym są zapiski tutaj w naszych księgach parafialnych, które o tym mówią. Także zdarzały się wypadki, tak.
0: Pamiętam taki film Gniew Oceanu. Oczywiście pokazuje jakieś amerykańskie warunki, kiedy jest połów i kuter płynie na rybę, ale długo jej nie może znaleźć, facet ma kredyty, więc kiedy się pojawia ryzyko złej pogody, to i tak płynie. Mają szczęście, ciągną tą rybę, tyle że się nie mieści, tam aż się psuje ta maszyna do lodu. No i oni giną, dlatego że przychodzi jednak jakieś takie zawirowanie pogodowe, że ten kuter nie wytrzymuje. Dużo tam jest nazwisk na tym cmentarzu? Takich, co zginęli na wodzie?
1: Tak, jest. No tak teraz pamięci nie pamiętam, ale chyba ze 30 tam nazwisk jest.
0: A to za pana czasów ktoś zginął?
1: Za moich czasów, tak. Też się utopili rybacy. Na plaży. Tutaj też taką małą łódką. Nawet dwa takie przypadki były. W 10 roku chyba ostatni był ten przypadek. W 10 roku, więc tak nie tak dawno. A później dziadek z wnukiem na zatoce się wywrócili i obaj zginęli. Też tam są na cmentarzu ujęci. W 79 roku mojego ojca kuzyn też się utopił. Wypadł na burtę na morzu z kutra i też go nie znaleziono. W sumie to jak ja bym tak sobie tutaj w myślach tam poszperał, to dosyć dużo tego jest.
0: Mówili mi, że jak się tam na śródlądziu, to jest cały sposób podchodzenia do kogoś, kto wypadnie, ale na morzu, a szczególnie nocą, to nawet nie ma po co wracać, mówią.
1: Tak, no wiadomo, że tam są jakieś tam sygnały SOS, to wiadomo, wszyscy wszystko rzucają. I mimo wszystko, mimo to, że jest noc, że jest brzydka pogoda, że jest może niebezpiecznie, ale wszyscy płyną w to miejsce, żeby tam po prostu, no, mieć nadzieję, że jeszcze tam kogoś uratujemy, nie?
0: Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, czyli o żony rybaków. Bo to też trudne życie, to niełatwe życie. Chłopy rano wychodzą z domu, nie wiadomo ile ich nie będzie, 1, 2, 3 dni, nie wiadomo co to będzie, zła pogoda. Teraz to są komórki, kiedyś nie było.
1: Kiedyś nie było, no tak. Teraz jest komórka, tak. Dlatego ja sobie wybrałem żonę z rodziny rybackiej, nie? Także ona od dziecka była przyzwyczajona do tego, że jej ojciec wypływa w morze, chociaż ona nie pochodzi ze Starni, ale pochodzi z Dębek. No i jej ojciec też był rybakiem, jej dziadek, jej jeden i drugi dziadek był. Więc ona była do tego przyzwyczajona, ona wiedziała, że się wypływa w morze, że trzeba rano wstać, że jest pełno tej pracy, także ona była jakby do tego wszystkiego przyzwyczajona, nie? No. Ale te inne tutaj kobiety, które nie miały z tym kontaktu z rybołówstwem, to na pewno to przeżywają, bo ja wiem na przykład po mojej mamie, która tutaj z półwyspu nie pochodziła, ale na przykład u mojego ojca pływali ludzie, którzy, których żony też były, powiedzmy, spoza półwyspu i one zawsze dzwoniły. Czy ty coś wiesz, kiedy oni wrócą, bo tam sztorm meldują, albo jest brzydka pogoda się zrobiła. Czy ty coś wiesz, czy ty masz jakieś wiadomości? A mama zawsze miała, bo ojciec miał tam takie radio, którym tam jakieś wiadomości do mamy tam przekazywał. Tam wrócą dziś, czy jutro, czy wieczorem. Takie sytuacje też pamiętam ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości.

0: No bo Jastarnia to dziś jest kurort, tak samo jak te wszystkie miejsca, ale przecież kiedyś, jak pan powiedział, że się turystyka zaczęła w dwudziestoleciu, to wcześniej to po prostu były wioski, to było normalne życie. Ale w ogóle ta społeczność funkcjonuje tutaj jako miejscowa? Ktoś tu powiedział, Jastarnik jestem.
1: Tak. No ja jestem dumny z tego. Jakiś czasowicie zapytają, a pan pochodzi stąd? Ja mówię, tak, ja jestem tutaj Jastarnik, rodowity. Dla mnie to jest duma po prostu, że ja tutaj się urodziłem, że tu mieszkałem, że moi przodkowie tutaj się urodzili i się dorabiali. Dla mnie to jest duma.
0: Czyli to każdy dom pan zna, kiedy się budował, każda ulica. Co to znaczy być Kaszubem?
1: No, Kaszubem to znaczy, tak w moim tutaj odczuciu, to być dumnym, honorowym, bogobojnym, taki wyznającym patriotyzm lokalny, podtrzymujący tradycje, zwyczaje, kulturę naszych tutaj pradziadków. To jest właśnie bycie Kaszubą.
0: Tradycje jakie na przykład?
1: No tradycja na przykład wszystkie tutaj nasze, powiedzmy, obrządki, jeśli chodzi o Kościół katolicki, kultywowanie tego naszego rybóstwa, chociaż coraz ciężej to idzie, coraz bardziej pod górkę, ale my tutaj jeszcze jako to ostatni Mohikanie się po prostu mobilizujemy i walczymy o to, żeby można było jeszcze te ryby jakoś się tam ułowić i to nasze rzemiosło tutaj podtrzymywać. Nasza kultura tutaj, tak, czyli jesteśmy zrzeszeni, tutaj działa oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Organizujemy różnego rodzaju plenery, czyli inscenizujemy połów ryb laskornem na plaży. Zawsze majówkę, w ten pierwszy weekend maja, taka duża jest impreza plenerowa, gdzie spod tej właśnie chaty rybackiej idziemy korowodem z tym narzędziem połowu. Głównym narzędziem połowu to był laskorn, on się nazywa, służy do połowu łososi. Wypływamy w morze taką oryginalną łódką.
0: Bez silnika.
1: Bez silnika, tak, tylko na wiosłach. I później cała tutaj nasza, ta społeczność lokalna, czyli nasze kobiety, nasze żony, nasze dziewczyny, nasze dzieci pomagają nam tą sieć wyciągnąć. A szczególnie chodzi nam o tego łososia. A łosoś przeważnie nam wpada, mamy jakieś takie szczęście, że nam ten...
0: Łosoś was szanuje.
1: Łosoś nas szanuje, a my jego. Przy akompaniamencie Orkiestry Rybackiej, Dęty Orkiestry Rybackiej. Mamy tutaj taką wspaniałą orkiestrę, która też prężnie działa i koncertuje tutaj na każdych, przy okazji jakichś tutaj imprez plenerowych, ale nie tylko, ale w uroczystościach kościelnych i w pogrzebach na przykład też takich starych rybaków tutaj, którzy już odeszli, asystują i grają jakieś takie właśnie te pożegnalne marsze. No, to jest też nasza tradycja. No i my się tego kurczowo trzymamy tutaj, nie?
0: Jak kuchnia lokalna?
1: Na przykład śledź pod każdą postacią. I rolmopsy, i smażone, i wodźcie.
0: Jaki jest prawdziwy śledź kaszubski?
1: Ten rolmops, który tam jest tylko ogórek i cebula, i trochę gorczycy, pieprz i sól.
0: Ten taki czerwonawy w sklepie?
1: Taki kolorowy, to jest tylko nazwa handlowa. My tutaj żeśmy się wychowali na rolmopsach i ewentualnie na śledziach opiekanych w odcie.
0: A to masz dzieciństwo, pamiętasz, że często też się jadło ryby.
1: A, to po dziś dzień u mnie w domu nie ma innego dania w środę i w piątek. W piątek to w ogóle. No w środę czasami problemy z rybami, nie ma skąd przynieść, nie ma gdzie. No kupić można gdzieś w supermarkecie, zawsze w Biedronce jest ryba. Ale my się od tego bronimy, jak tylko idzie. No.
0: Pewnie przeszła długą drogę przez dwa kontynenty.
1: A, no właśnie. Ale piątek obowiązkowo. Ja tam innego dania nie zjadł jak ryby. A nieraz było i cały tydzień były ryby. Jednego dnia były smażone, drugiego dnia była zupa, była rybna, trzeciego dnia był jakiś tam solony, bo mam też tu taką tradycję solonych ryb jeść, no, szczególnie węgorza. Pulki się je, czyli to są takie ziemniaki w mundurkach, jak po polsku nazwać. U nas to się nazywają krelki, na to mówimy. I do tego jest właśnie ten słony taki węgorz, wyciągnięty z beczki takiej kamionkowej. Kiedyś była drewniana, teraz już kamionkę tam stosuję. I u mnie to jest tradycja. Ja sobie nie wyobrażam zimą piątku bez takiego węgorza ze soli.
0: No. A to w Jastarni takiego nie zjem?
1: Chyba, że u mnie w domu.
2: Chyba, że u Jastarnika.
1: Tak.
0: Jaką rolę ma wiara w tym wszystkim?
1: Pan spojrzy tutaj, co to jest na pierwszym miejscu.
0: Różaniec.
1: Na pierwszym miejscu jest różaniec. Ja bez niego nie rusz. A oprócz tego, no tutaj mamy swoich patronów. Mamy naszą Matkę Boską Swarzewską. Tutaj taki przecież duży mamy ten medalion. Przy wejściu widział pan. we wrześniu, na początku września zawsze płyniemy na środek zatoki i tam odprawia się msza za wszystkich zmarłych rybaków i za żyjących rybaków. No i o szczęśliwe połowy, o bezpieczne powroty. Co roku się tam msza na środku zatoki odbywa. A oprócz tego jeszcze jest taka naszą tradycją odpust w Pucku, świętego Piotra i Pawła, gdzie też my tutaj wszyscy z Kuźnicy, z Jastargi, z Helu, z Władysławowa, wszyscy spotykamy się 29 czerwca, bo to jest Piotra i Pawła, wypływamy na środek zatoki, związujemy się w jedność taką, przypływa do nas biskup, modlimy się właśnie za tych żywych i zmarłych, i za ludzi morza, za marynarzy, za rybaków.
3: Nasi tutaj patronowie święty Krzysztof.
1: O, tutaj mamy też
4: rybacy Jastarni.
1: Rybacy Jastarni. W 2000 roku też to właśnie było pielgrzymka do Pucka.
4: O gwiazdo morza prosimy o szczęśliwe powroty.
1: Tak.
4: A jak nie będzie połowów, to nie będzie jastarników? Co się stanie?
1: No jastarnicy będą.
3: Będą połowy, czy nie będą jastarnicy? Byli, są i będą. No ale czym oni się tutaj będą zajmować? Nie wiem. No miejmy nadzieję, że jeszcze jakoś tam to rybołówstwo może przetrwa tutaj. No,
4: nie. Pan nie myśli, że się odkręci coś?
1: Znaczy ja zawsze byłem optymistą, o także powiem. A to jeszcze się jakoś da, jakoś będzie i tak dalej. Ale teraz od jakichś tam 2-3 lat ja widzę, że to się jednak nie da. Bo tendencja jest spadkowa. Taka równia pochyła, idzie w dół. Ja już też o mały włos się nie poddałem, ale jeszcze mam takiego bratarka, który skończył szkołę w Darłowie. To jest taka szkoła, która przygotowuje do pracy na morzu. I na kutrach, i do rybołówstwa, i nie tylko, i do floty handlowej. No, też młodzież stamtąd idzie. A i on mnie tak trochę zmotywował, mówi: wujek, spróbujmy jeszcze pociągnijmy może jedną tą perspektywę unijną, finansową, może coś się zmieni. A ja już byłem taki właśnie na takiej granicy, że już chciałem się podać. Starczy mi już tego stresu związanego z tymi połowami. No. Kiedyś jak ja złowiłem ryby, to ja płynąłem do portu zadowolony, uśmiechnięty, z podniesionym czołem i dumny, że złowiłem dużo ryby. A teraz jak ja płynę do portu, to jestem zestresowany. Czy będzie kontrola, czy nie będzie kontroli, czy będzie wszystko ok. Chociaż ja się staram, żeby wszystko było ok. Żeby te ryby były odpowiednio policzone, posortowane, oszacowane. No ale oni nas tak trochę traktują, jakbyśmy w aptece byli. I to jest dla mnie mocno stresujące.
4: Upokarzające.
1: W pewnym stopniu też upokarzające, tak. I ja sobie z tym nie potrafię poradzić.
4: Jaki jest najlepszy moment pracy rybaka?
1: Najlepszy moment? No kiedyś to był najlepszy moment, jak ja wracałem do portu z rybą, z połowem.
4: To ile ton to była duma?
1: No nie ma reguły. Czasami tona cieszyła, bo to zależy jaki gatunek ryby i wiadomo jaki on był, powiedzmy, atrakcyjny, finansowy i tak dalej. No kiedyś na przykład najbardziej taką rybą atrakcyjną finansowo to był łosoś. No jak ja złowiłem, nie wiem, tam 500 kilo czy 300 kilo, to ja już byłem dumny. No ale później takie te różne uwarunkowania rynkowe, to już to pół tony to tego łososia to już było mało, no bo już cena spadła, koszta wzrosły, różnego rodzaju rozchody, czyli ubezpieczenia, ZUS, załoga i tak dalej. To pół tony już było mało, więc ja musiałem się starać złowić tonę tej ryby, tak? No.

0: co myśli pan będzie z tym pięknym? I co będzie z tym pięknym kutrem?
1: No, jak ja mówię, byłem kiedyś optymistą, a teraz jestem jakimś takim pesymistą. Widzę, że to do nikąd nie prowadzi, chociaż jakieś tam nadzieje trzeba mieć. No ja już nie, bo ja jestem co, już tam wiek mam przedemerytalny, zdrowie też już jakoś tam troszkę szwankuje, to boli, tam boli, ale może mówię ten bratanek. Jak tutaj nam państwo nasze i Unia stworzy jakieś warunki godne, żebyśmy mogli godnie łowić te ryby, no to będziemy trwać.
0: Pan się bał, że pan będzie ostatni z rodu rybakiem?
1: Ja najprawdopodobniej będę ostatnim. Ja się boję tego, że ja będę właśnie ostatnim. Że ja będę ostatnim z tego naszego rodu.
0: Powiewa taka flaga Kaszebę.
1: Barwy nasze żółto-czarne. Kolor czarny symbolizuje ciężką pracę. Ale za tą ciężką pracę można po prostu uzyskać złoto.
2: No dobra, to chyba tyle będzie.
1: No, dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: Miło było gościć tutaj pana i trochę tutaj o naszych tradycjach, problemach i tym wszystkim opowiedzieć. No, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Radio Warszawa, godzina 20.54.
4: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Ewangelia dzisiejszej liturgii zaprasza nas, abyśmy włączyli się do uwielbienia, którą Chrystus zanosi do swojego Ojca. Mówił w niedzielnym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Leon XIV.
5: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostawiając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa.
4: Leon XIV mówił także o naśladowaniu Chrystusa w niesieniu Jego krzyża.
6: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach.
4: W sobotę Leon XIV odwiedził włoską wyspę Lampedusa. Tam modlił

0: pojawił się przy grobach migrantów, którzy zginęli u jej wybrzeży, będąc w drodze do Europy. Wieczorem papież odwiedził amerykańską ambasadę przy Stolicy Apostolskiej, aby uczcić w ten sposób 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W niedzielę Leon XIV udał się na wakacyjny wypoczynek do Castel Gandolfo. Tam będzie spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w kolejne niedziele. Do końca lipca nie będą się odbywać papieskie audiencje generalne. Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców peregrynują po Polsce. Na początku odwiedziły Szczecin. Wczoraj modlili się przy nich karmelici w swoich dwóch klasztorach w Zamartem i Gorzędzieju. 18 lipca dotrą także do Warszawy. Relikwie przyjechały do Polski z Francji, wyjaśnia siostra Agnieszka od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
1: Jest to taka dosyć wyjątkowa okazja. Taka peregrynacja w całej Polsce była ostatni raz 20 lat temu. W zeszłym roku te relikwie już pielgrzymowały po części Polski, po tej południowej części Polski, po prowincji krakowskiej karmelitów bosych. W tym roku mamy zaszczyt je gościć w prowincji warszawskiej.
0: Siostra Agnieszka przybliża też program peregrynacji w Warszawie.
1: Będą najpierw w parafii karmelitów bosych, parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. 19 lipca w niedzielę ten program jest taki dosyć napięty, dlatego że przed południem będą w kościele Świętego Krzyża, potem u sióstr wizytek i od sióstr wizytek przyjeżdżają tutaj właśnie do nas na warszawską Wolę, do klasztoru karmelitanek bosych na Woli. Spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Od nas będą jechały znowu do wspólnoty karmelitów bosych, tym razem na warszawskim Mokotowie.
0: Więcej szczegółów na stronie relikwieteresy.pl. Diecezja warszawsko-praska zaprasza do wspólnego pielgrzymowania. Czas wakacji to idealna okazja do wyruszenia na rekolekcje w drodze. O tym, jakie formy pielgrzymowania proponowane są w diecezji, Kacper Kowalczyk.
2: Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. Te słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny przyświecają 18 pielgrzymce pieszej, która w sobotę 25 lipca wyruszy z sanktuarium świętej siostry Faustyny przy Żytniej do domu świętej w Ostrówku. Dłuższa droga czeka pielgrzymów, którzy wybiorą się na Jasną Górę. W tym roku po raz 43 odbędzie się warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Ponownie przejdzie w trzech grupach: rodzinnej, młodzieżowej oraz grupie opartej na duchowości świętej Rity. Początek 5 sierpnia. Zaś 16 sierpnia rozpocznie się praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła. Jej uczestnicy dotrą do jasnogórskiego sanktuarium na 26 sierpnia, czyli uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Więcej szczegółów na temat możliwości pielgrzymowania dostępne jest na stronie diecezji warszawsko-praskiej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.

I już za niecałą minutę połączymy się z Jasną Górą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a ja już teraz zapraszam Państwa również na godzinę 21.30, kiedy wspólnie razem odmówimy Różaniec Święty. Jak zawsze dwa numery telefonu będą do Państwa dyspozycji. Numer telefonu podam po naszej wspólnej modlitwie.

0: Maryjo, Matko Najświętsza, Królowo Polski, w tę świętą godzinę apelu stajemy przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem w Wigilię wspomnienia Matki Bożej uzdrowienia chorych, aby zawierzyć Tobie wszystkich chorych, członków apostolstwa chorych, cichych pracowników krzyża oraz jutrzejszą 61. ogólnopolską pielgrzymkę chorych. W duchu wiary łączymy się z tymi, którzy dzięki transmisji jednoczą się z nami w modlitwie i trwają przy Tobie w swoich domach, szpitalach i hospicjach. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny uzdrowienia chorych ustanowił papież święty Paweł VI. On również obrał Ciebie, Maryjo, pod tym tytułem na patronkę apostolstwa chorych. Było to 61 lat temu. Od tego czasu jesteśmy tutaj u Ciebie. Dlatego z dziecięcą ufnością i pokorą serca prosimy Jezusa, Twojego Syna, aby przez Twoje wstawiennictwo udzielił łaski zdrowia i duchowego umocnienia. Dziś rozbrzmiewają słowa Jego modlitwy. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ich głębokim dopełnieniem są słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. A Maryja wybiera sobie zawsze miejsca ubożuchne, opuszczone i zapomniane. Właśnie tam, gdzie jest największa niedola i opuszczenie, chce pokazać światu i niebu, że jest na tej ziemi Matka, która czuwa. Dlatego dziś słyszymy dalej pełne miłosierdzia zaproszenie Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Słowa te prowadzą nas do Chrystusa, który pragnie uzdrowić nasze serca z duchowych ciemności, z każdej niedoli, z osamotnienia, smutku, buntu, braku nadziei, a nade wszystko grzechu, nieprzebaczenia i zerwanych relacji. Powierzamy Mu przez Twoje matczyne wstawiennictwo wszystkie nasze choroby fizyczne, psychiczne, niepełnosprawność oraz ograniczenia wieku. Wota zawieszone w tej kaplicy są żywym świadectwem Twojej nieustającej opieki nad cierpiącymi. Wielu z nas odkrywa swoje powołanie do apostolstwa chorych. To apostolstwo inne niż głoszenie z ambony czy na katechezie. Amboną staje się wózek inwalidzki, łóżko szpitalne, łóżko w hospicjum, kula inwalidzka. Wózek, łóżko, kule, znaki choroby i niepełnosprawności są dla wielu z nas trudnymi krzyżami, są ewangelicznym jarzmem. Ty, Maryjo, znasz ich ciężar. Ty wiesz, co znaczy serce przebite bólem. Prosimy Cię, niech nie staną się dla nas źródłem zniechęcenia. Pragniemy przyjąć je godnie i z miłością, jak przyjmuje się trudną diagnozę, wiedząc, że Twój Syn wziął krzyż jako narzędzie zbawienia, a nie przekleństwa. Twoja obecność pod krzyżem i Twoje współcierpienie z Chrystusem stały się znakiem Twojej miłości do Syna i do każdego człowieka, znakiem bezgranicznej nadziei. Z Twojej obecności na Golgocie narodził się Kościół, którego Ty jesteś Matką. Wierzymy, że na wzór Twojej wiary również nasze cierpienie, przyjęte z miłością i zjednoczone z Chrystusem, może stać się drogą zbawienia dla nas i dla innych. Święty Jan Paweł II przypominał, że każde cierpienie przyjęte z miłością nie ginie, lecz staje się duchowym budulcem Kościoła, znakiem dla niewierzących i nadaje głęboki sens ludzkiemu życiu. Maryjo, jako duszpasterze apostolstwa chorych, dziękujemy za wszystkich członków wspólnoty, za dzieła duszpasterstwa chorych, niepełnosprawnych w diecezjach, za czytelników miesięcznika Apostolstwo Chorych i prosimy pokornie o umocnienie wiary naszej i wszystkich chorych, światło Ducha Świętego w prowadzeniu wspólnoty, gorliwość w miłości wobec ludzi potrzebujących, wsparcia psychicznego i duchowego, a także pomoc w dotarciu wszystkich chorych na jutrzejszą pielgrzymkę do Twojego domu, tutaj na Jasnej Górze, oraz o jej bezpieczny przebieg. Zawierzamy Tobie również wszystkich opiekujących się chorymi, pracowników służby zdrowia, kapelanów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz rodziny. Niech każdy ich gest miłości zostanie przez Ciebie, Matko, wynagrodzony. Maryjo, Królowo Polski, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
1: Dziękujemy księdzu Wojciechowi Bartoszkowi, krajowemu duszpasterzowi apostolstwa chorych, za dzisiejsze rozważania apelowe, tak jak usłyszeliśmy. Dzisiejszym apelem rozpoczynamy 61. ogólnopolską pielgrzymkę apostolstwa chorych. Polecamy wszystkich chorych już obecnych tutaj wśród nas, także tych, którzy przybędą na jutrzejszą pielgrzymkę, a także tych wszystkich, którzy w tych godzinach łączyć się będą z nami podczas transmisji telewizyjnych. Wśród pielgrzymów przebywających w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej są z nami pielgrzymi z Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej z archidiecezji katowickiej. Przybyli rowerami pielgrzymi z Głogowa, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Są z nami także pielgrzymi z Rogoźna, Szembruka, z diecezji toruńskiej, a także z archidiecezji poznańskiej, ze Swarzędza, z parafii Matki Bożej, wspomożycielki wiernych. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem Przorem. Raz jeszcze prosimy za wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy tych wszystkich, którzy w duchu miłości bliźniego pochylają się nad człowiekiem chorym i cierpiącym. Powierzamy Ci, Mario, wszystkie służby medyczne różnego szczeblu. Prosimy, aby nigdy nie zabrakło im miłości, kiedy będą pochylać się nad cierpiącym Chrystusem, będącym w drugiej osobie. Tobie, Mario, powierzamy naszą umiłowaną Ojczyznę, wszystkich rządzących. Prosimy we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo,
1: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Księdza Wojciecha prosimy o błogosławieństwo.

0: jasno.
1: Radio Warszawa.
2: Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Piotra Marchelewskiego. A już teraz zapraszam Państwa na 21.30 na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. Jak zawsze 512 700 444, 512 700 555.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
1: Wskrzeszenie córki dostojnika i uzdrowienie kobiety kierują naszą uwagę dzisiaj, jak bardzo ważny dla Jezusa jest dotyk. Dostojnik prosi, by Jezus położył na umarłej córce ręce, a będzie żyła. Być może widział wcześniej jakieś uzdrowienia dokonane przez Jezusa, albo słudzy Jego powiedzieli Mu o tym. Przypomnijmy sobie Jezusa, który uzdrowił niewidomego, dotykając jego oczu, a głuchoniemego, kładając palce swoje w jego uszy oraz dotknął jego języka. Ale sam gest to za mało. Gest dotknięcia ma wyrażać moją relację do Jezusa, do drugiego człowieka. Wiedziała o tym uzdrowiona kobieta, cierpiąca 12 lat na upływ krwi. Zobaczmy, że wielu ludzi wtedy dotykało Jezusa, był wielki tłum. Ale ona, ta kobieta, z wiarą dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. Gest jako wyraz mojej wiary, jako wyraz mojej miłości. Ale może być również gest fałszywy, pusty gest. Przypomnijmy sobie Judasza, który składa pocałunek na policzku Jezusa. To nie jest gest miłości, ale zdrady. Pocałunek zdrady. Przypomnijmy sobie tutaj nasze gesty wobec bliźnich. Ile rzeczywiście w nich jest troski naszej i wyrazu miłości do nich. Ale przypomnijmy sobie również nasze fałszywe zachowania i puste gesty, podobne do Judaszowych. Przeprośmy za to. A kiedy będziemy na mszy świętej przyjmować już kolejny raz Eucharystię, dotykać ciała Jezusa, wzbudźmy w sobie wiarę, przywołując pragnienie uzdrowionej kobiety: jeśli chociaż się go dotknę, będę ocalona.

Już za niecałe 2 minuty rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. 2 numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555.

i wybiła godzina 21:30, oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. A dzisiaj modli się z nami pani Ania Berłowska z Ruchu Pomocników Matki Kościoła. A modlimy się o opiekę Matki Najświętszej Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą.

0: Modlimy się o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Tadeusza w 102. rocznicę urodzin. O dar Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych dla Kacpra, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii, modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dar Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O dobrą pracę i dla Ewy, łaskę wiary dla niej. O łaskę zdrowia dla Adama, Karola, nastoletniej Zosi, Małgosi, Poli. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Michała, Stanisława, Józefa, Juliana, Kazimiery, Antoniny, Frania, Zosi, Poli, Mikołaja i Klary, Maksia i Laury, Małgosi, Izabeli, Tymona. O pokój dusz dla świętej pamięci siostry Emanueli, ojca Kazimierza, ojca Maurycego oraz siostry Angelii i księdza Antoniego. O zdrowie i dar Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O powodzenie operacji i szybki powrót do zdrowia dla Hani. O potrzebne łaski dla Janiny i jej lekarzy. Adama, Moniki, syna Anny, Adasia. O siły i potrzebne łaski dla Małgorzaty i Wiktorii. O opiekę Bożą i dobrą szkołę i wymarzone studia dla dzieci Laury i Maksymiliana. O Boże błogosławieństwo dla rodzin Berłowskich, Brockmanów i Michalców w intencji mojej ojczyzny. Modlimy się także jak zawsze w intencjach wszystkich zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. I już teraz modlą się z nami... Halo, jeszcze raz, kto się z nami modli? Możecie przypomnieć dziewczyny?
1: Adrianna, Małgorzata, Magdalena i Zofia.
0: Super, bardzo się cieszymy. Więc możemy zacząć modlitwę Różańcem Świętym.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: O wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
1: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zwycięstwo przez krzyż. Kardynał Wyszyński powtarzał, że chrześcijanin to człowiek nadziei, który wie, że ostateczne słowo nie należy do grobu, ale do życia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją, że każda cierpliwie znoszona ofiara i każdy trud mają sens. Maryjo, naucz nas patrzeć na codzienne trudności z perspektywy wielkanocnego poranka. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Matko Boża, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliły się z nami Adrianna, Małgosia, Magdalena i Zofia. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
4: Modliłyśmy się za Bolesława Jakubika.
0: Z Panem Bogiem. 512. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
2: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Kierunek niebo. Ludzie mówią, czas to pieniądz. Ja wam mówię, czas to miłość, pisał prymas tysiąclecia. W niebo wstąpienie przypomina nam, że ziemskie życie jest drogą, a naszym prawdziwym domem jest niebo. Maryjo, pomagaj nam tak zarządzać naszym czasem, pracą i obowiązkami, abyśmy w codzienności nie stracili z oczu horyzontu wieczności. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Przypomnę numer telefonu 512 700 444 512 700 555.
2: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Kardynał Wyszyński doskonale wiedział, że bez Bożego Ducha człowiek jest słaby i lękliwy. Matka Boża trwała w wieczerniku z apostołami, wypraszając im odwagę. W tej tajemnicy prośmy za jej wstawiennictwem o światło Ducha Świętego do podejmowania mądrych decyzji w życiu osobistym i zawodowym oraz o siłę do dawania świadectwa miłości.
0: I teraz będzie modliła się z nami Hanna.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Haniu. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
5: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery telefonu są jak zawsze do Państwa dyspozycji.
2: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wniebowzięcie to triumf Maryi, ale też przypomnienie o niezwykłej godności człowieka, jego duszy i ciała. Prymas tysiąclecia z ogromnym szacunkiem odnosił się do każdego ludzkiego istnienia. Maryjo wniebowzięta, ucz nas szacunku dla drugiego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i potrzebującego opieki.
0: Kontynuujemy modlitwę Różańcem Świętym.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Przypomnę jeszcze raz numery telefonu 512 700 444, 512 700 555.
0: Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Akt zawierzenia, wszystko postawiłem na Maryję. To legendarne zawołanie kardynała Wyszyńskiego jest kluczem do tej tajemnicy. Oddanie się w macierzyńską niewolę miłości Królowej Polski dawało mu wolność wewnętrzną w czasach uwięzienia i prześladowań. Królowo Świata, ucz nas całkowitego zaufania Bogu i oddawania Mu naszych codziennych spraw bez lęku o jutro.
1: I już teraz modli się z nami Pani Maria. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

0: Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Po Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pani Mario, spokojnej nocy.
1: Bóg zapłać. Szczęść Boże z Bogiem.
2: Szczęść Boże z Panem Bogiem. I dziękujemy także pani Annie Berłowskiej z Ruchu Pomocników Matki Kościoła za prowadzenie Różańca Świętego. I dziękuję także Państwu za obecność dzisiaj podczas Różańca Świętego i podczas całego wieczoru. Ania Bobko życzę spokojnej nocy i samych przyjemności i zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa, bo już za chwilę na naszej antenie granie ciekawe niesłychanie. Dziękuję i dobranoc.

0: Może na wakacyjnych wędrówkach warto też tak zawołać. Idź ze mną, Panie Jezu, jak to uczynił Ben Fuller w piosence, której słuchaliśmy na początek naszej audycji. Witamy serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Dziębiński. I tu mnie ubiegłeś trochę, bo też ten właśnie utwór z płyty Black Sheep Tour, Songs from the Road, chciałem w dzisiejszej audycji zaproponować.
0: Ale na tej płycie znajduje się jeszcze kilkanaście innych, więc można sobie było wybrać inny. Tak. A tymczasem
1: zmiana klimatu dosyć radykalna nastąpi. Na chwilę naszej audycji. Dłuższą chwilę, prawie 6 minut. Artwork Sounds to duet południowoafrykański dwóch producentów, DJ-ów. To Leslie Rozhiwa, Soutronic Ndu, tak się nazywają, podobno jedni z najważniejszych przedstawicieli sceny house w RPA. No, tyle o nich. Płyta, którą wydali ostatnio, czwarta serii zatytułowana The Gospel According to Artwork Sounds, łączy muzykę house z motywami religijnymi. Kto to wytrzyma? Uprzedzam pół minuty samego automatu perkusyjnego na początku, ale potem robi się dużo, dużo ciekawej. W utworze o zwycięzcach, że wiara daje zwycięstwo człowiekowi, Conquerors, Artwork Sounds i ich produkcja. Coś rzadko spotykanego w naszej audycji.

0: Nie było tak strasznie, całkiem sympatycznie dało się posłuchać. Nie no tylko wytrzymać.
1: Cała płyta w tym klimacie. Ja wybrałem najkrótszy utwór po prostu.
0: Który ma 6 minut.
1: Tak, właśnie. Znaczy, no tam około 7-8 na ogół takie były.
0: Połowę tego czasu, bo tylko 3 minuty, trwa piosenka wykonawcy Cochran and Co. W maju prezentowałem Państwu dwie piosenki singlowe, a w czerwcu ukazała się pełna płyta tego znakomitego wokalisty zespołu, bo Cochran Michael to wraz ze swoją żoną Lią i kilkoma innymi członkami tworzą, przyjaciółmi tworzą jeden zespół. Jak dla mnie świetna płyta. Obok płyty The Red Strike Clays, ciągle ich mylę, to chyba druga, która w tym roku zwróciła moją uwagę bardzo, bardzo konkretnie. Ruins in the Blood, tytuł płyty, a z niej pierwsza chyba w kolejności nawet piosenka Stand My Ground.

przedsięwzięcie nieco rodzinne, Cultural & Co. I również rodzinne przedsięwzięcie, teraz, ale polskie usłyszymy, tylko że nie po polsku, po angielsku. Będzie śpiewała Maja Stowińska, płytę See You Soon, nagraną w języku angielskim. Przede wszystkim filmuje Stowiński Music, to nazwa całego projektu muzycznego, który Maja Stowińska tworzy ze swoim mężem. Zupełnie inna w klimacie niż to Maja Stowińska na płytach muzyką, nagraniach z muzyką uwielbieniową do tej pory prezentowała. No, przynajmniej moim zdaniem. Ale warta posłuchania i utwór, który jako pierwszy usłyszymy naprawdę, moim zdaniem to piosenka, która powinna być przebojem. Cloud, Stowiński Music and Maja Stowińska.

Jeszcze raz Cochrane & Co., bo jak wspomniałem, dla mnie przynajmniej znakomita płyta i mnóstwo fajnych piosenek. Michael Cochrane jest wokalistą, pianistą, autorem tekstów, więc wszechstronnie uzdolniony. A piosenka, której posłuchamy teraz, nosi tytuł My Only Hope.

0: Słuchałeś już płyty Cochrane & Co?
1: Właśnie to nie. Całe nie. Gdzieś wcześniej tych singlowych piosenek. No ale warto zwrócić uwagi. Dwa nazwiska, dwie nazwy właściwie, które od lat przykuwają naszą uwagę, jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską. Artyści prezentowani przed nas przez lata, prawie przy każdym nowym ich nagraniu. Tobie Mac.
0: A wejdę tutaj w słowo. Wcześniej prezentowany Michael Cochrane nagrywa płyty wytwórni Tobiego Maca.
1: A Forefront, tak, pewnie. Więc Tobie Mac i zespół Today. Today zakończył karierę oficjalnie lata temu, ale wznawia ją, wyrusza w kolejną trasę koncertową niebawem, albo już wyruszył. A razem z Tobie Maciem nagrali singlowy, jego chyba utwór, tak? Zatytułowany Campfire. Daje się zapowiedź płyty, bo ma się jakaś ukazać z zaproszonymi gośćmi śpiewającymi razem z Tobie Mac jego utwory. Trudno czegoś takiego państwu nie przekazać i nie przedstawić. Chociaż to bardzo prosta piosenka. Campfire, Tobie Mac and Today.

0: No, rzeczywiście, taka wakacyjna, ogniskowa piosenka.
1: O ognisku, campfire. No.
0: Dokładnie. W zasadzie w każdej audycji moglibyśmy zaprezentować jakąś nową piosenkę Foresta Franka, bowiem on nie ustaje w wydawaniu kolejnych epek, singli, sam albo też z innym projektem. I oto kolejna epka zawierająca chyba 4 piosenki, z której wybrałem zatytułowaną True Will Set You Free. Czy prawda cię wyzwoli chyba, tak?
1: To tak jest.
0: Każda z tych 4 piosenek jest inna, w innym trochę stylu nagrana, więc naprawdę to bardzo różnorodna muzyka. Forest Frank.

0: you want to mix it right now?
1: Yeah.
0: All right. Let's do it.
2: This is crazy.
0: Let's drop it next Friday.
2: Let's drop it this Friday.
3: Czego tu nie było w tej piosence, a mi się szczególnie podobało to solo gitarowe. O, super.
4: Nie tu gitary będzie też, innych instrumentów. Za sprawą Johna Allana można by go, chociaż może nie za blisko na tej samej półce, postawić rozpoczynającego naszą dzisiejszą audycję Bena Fullera. John Allan swoją muzykę uwielbieniową tekstami będącymi świadectwem jego wiary łączy trochę mocniej z czymś, co określa się jako alternatywę, czy indie rock. Może najmniej to słychać w utworze, który wybrałem, ale w tych z płyty koncertowej, te szepki krótkiej Resurrection Power, w której naprawdę warto posłuchać, takie klimaty się znajdzie. A utwór dla Państwa i dla nas na dzisiaj to Heaven Secrets.

Nie było jeszcze w naszej audycji Nila Carpentera. To amerykański wokalista, gitarzysta, autor tekstów, pochodzący z Karoliny Południowej. No i nagrywa muzykę chrześcijańską w stylu takim folkowym, indie. Współpracuje chętnie z artystami z tegoż gatunku muzyki chrześcijańskiej, a do takich stałych należą Andrew Rip, Brandon Head oraz małżeństwo prezentowane tutaj w naszej audycji wielokrotnie, Drew and Ellie Holcomb. I właśnie z nimi nagrał najnowszą piosenkę zatytułowaną Since When, Neil Carpenter.

0: Na koniec coś po polsku. Teobankologia to portal, jeden z największych ponoć w Polsce, modlitewny, ewangelizacyjny. Ostatnio chyba tylko założyciel, ksiądz Stawielewicz, trochę został odsunięty, ale działa cały czas. A tenże portal także dorobił się własnych projektów muzycznych. Teobankologia Music. Jakub Tomalak, muzyk, producent, dyrygent, aranżer, odpowiada najczęściej za tę produkcję, również za singiel niedawno wydany, w którym zaśpiewał między innymi Kuba Piechnik, ostatnio przywoływany przez nas, artysta muzyki chrześcijańskiej, współpracujący z pieśniopisarzami, innymi jeszcze wykonawcami, mając Owińską, i razem z nim Adam Kabaciński, o którym wiem niewiele, ale śpiewają ładnie w utworze zatytułowanym Ta choroba nie zmierza ku śmierci. Posłuchajmy zatem w skupieniu i do zobaczenia, do usłyszenia. Raczej przepraszam za tydzień.
1: A może gdzieś na wakacyjnych ścieżkach i do zobaczenia. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
2: Ta choroba nie zmierza ku śmierci.

bym wybił cię za to, co w moim sercu rozdartej ziemi wyrośnie. Twój duch da wzrost ziarnu nadziei, która nas zawieść nie może. Która nas zawieść nie może. Która nas zawieść nie może.

przy drodze żebraoślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja Bartymeusz pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział świate strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

Poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą,

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
3: Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni go wyśmiewali. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
1: Wskrzeszenie córki dostojnika i uzdrowienie kobiety kierują naszą uwagę dzisiaj, jak bardzo ważny dla Jezusa jest dotyk. Dostojnik prosi, by Jezus położył na umarłej córce ręce, a będzie żyła. Być może widział wcześniej jakieś uzdrowienia dokonane przez Jezusa, albo słudzy Jego powiedzieli Mu o tym. Przypomnijmy sobie Jezusa, który uzdrowił niewidomego, dotykając jego oczu, a głuchoniemego, wkładając palce swoje w jego uszy oraz dotknął jego języka. Ale sam gest to za mało. Gest dotknięcia ma wyrażać moją relację do Jezusa, do drugiego człowieka. Wiedziała o tym uzdrowiona kobieta, cierpiąca 12 lat na upływ krwi. Zobaczmy, że wielu ludzi wtedy dotykało Jezusa, był wielki tłum. Ale ona, ta kobieta, z wiarą dotknęła się płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. Gest jako wyraz mojej wiary, jako wyraz mojej miłości. Ale może być również gest fałszywy, pusty gest. Przypomnijmy sobie Judasza, który składa pocałunek na policzku Jezusa. To nie jest gest miłości, ale zdrady. Pocałunek zdrady. Przypomnijmy sobie tutaj nasze gesty wobec bliźnich. Ile rzeczywiście w nich jest troski naszej i wyrazu miłości do nich. Ale przypomnijmy sobie również nasze fałszywe zachowania i puste gesty, podobne do Judaszowych. Przeprośmy za to. A kiedy będziemy na mszy świętej przyjmować już kolejny raz Eucharystię, dotykać ciała Jezusa, wzbudźmy w sobie wiarę, przywołując pragnienie uzdrowionej kobiety: jeśli chociaż się go dotknę, będę ocalona.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam.
2: Witamy Państwa z kolejnym przykazaniem. A właściwie z dwoma przykazaniami. Będziemy przyglądać się dwóm ostatnim przykazaniom, bo one są takie właściwie bardzo bliskie sobie tematycznie i w związku z tym tak jeden po drugim pewnie nastąpi. Tym bardziej, że dotychczasowe przykazania w katechizmie Kościoła katolickiego, który jest dla nas podstawą w analizowaniu, takim szczegółowym przyglądaniu się przykazaniom, poprzednie rozdziały o kolejnych przykazaniach były dosyć obszerne, były długie, po kilkadziesiąt punktów. A te dziewiąte przykazanie ma 14 punktów, a dziesiąte 17 w katechizmie Kościoła katolickiego, więc będziemy się przyglądać treści, zawartości, znaczeniu tych dwóch ostatnich przykazań.
3: Ja tak myślę, analizując, że ósme przykazanie, czyli nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
2: W skrócie, nie kłam.
3: Tak, dał dość obszerny materiał do analizy, myśląc o roli rodziców, jak dzieci funkcjonują, ale nie dawałbym tutaj jeszcze skrótu, że dziewiąte przykazanie to od razu będzie dość łatwe, bo być może tyle się rzeczy jeszcze nam rozwinie, że nasze dziewiąte przykazanie okaże się też obszerne.
2: Tak myślę, ale chcę jeszcze na początek wyjaśnić tym, którzy może słuchają nas po raz pierwszy, a może nie pamiętają, że od ładnych paru lat ja z różnymi towarzyszącymi mi ojcami dzieci rozmawiam na temat przykazań. Ja jestem pedagogiem i mnie w wychowaniu potrzebne są wskazówki, jak wychowywać dzieci. I tymi przemyśleniami, tymi refleksjami chcę, bo myślę, że mam tu wiele do powiedzenia ze swoim prawie 70-letnim życiowym stażem, więc chcę się dzielić swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą w tym procesie wychowania z rodzicami. Prowadząc warsztaty w oparciu o metodę porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, spotykam się z rodzicami już od bardzo wielu lat i w czasie warsztatów cały czas niezmiennie stwierdzam i słyszę od rodziców o ich bezradności. Problemy w zasadzie są wciąż te same. Od 30 paru lat niezmiennie brzmią opowieści o kłopotach wychowawczych, jakie rodzice mają w wychowaniu swoich dzieci, w relacjach ze swoimi dziećmi. I tak sobie w związku z tym myślę, że te przykazania, które ja traktuję nie jako spis zakazów czy nakazów, nie jako kodeks karny, ale raczej jako drogowskazy, zaproszenie Boga do współpracy i obietnica, że jeśli będziemy rozumieć te wskazówki, te propozycje zgodnie z Jego wolą, zgodnie z Jego nauczaniem, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, Chrystusowym już nauczaniem także, to będziemy szczęśliwi. To nam Pan Bóg, dając te przykazania na tablicach za pośrednictwem Mojżesza, powiedział: róbcie tak, abyście byli szczęśliwi. No więc dla mnie to jest obietnica. Stąd wziął się mój pomysł na refleksję na temat przykazań, na przyglądanie się tym przykazaniom i wyciąganie wniosków wychowawczych. A przewodnikiem jest po tych tematach wcale niełatwych, choć zaledwie w 10 punktach wyłożonych nam, przewodnikiem jest katechizm Kościoła katolickiego. No i mam tutaj przed sobą trochę już zniszczoną księgę katechizmu Kościoła katolickiego, ale dzięki temu mam pewność, że nie błądzę, że nie głoszę jakichś swoich teorii.
3: Być może nie zniszczoną, ale używaną w w pełnym obiegu, w rękach, co chwila otwieraną. Co tam na dzień dzisiejszy i na najbliższą może przyszłość można znowu odczytać?
2: Tak. Ilekroć mam jakieś wątpliwości, ilekroć mam jakieś pytania, ktoś zadaje mi pytanie, a ja chcę zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła odpowiedzieć, no to albo odsyłam do katechizmu, albo sama sięgam do tego katechizmu po to, żeby się nie mylić, żeby iść tą samą drogą, którą chce podążać cały Kościół katolicki. I w tym roku nadal na te wychowawcze tematy rozmawiam z Marcinem.
3: Witam jeszcze raz Państwa. Marcin Wnuszyński. Mam 4 dzieci, żonę. Jesteśmy małżeństwem już praktycznie 15 lat. Żyjemy w małżeństwie chrześcijańskim. No i można powiedzieć, mierzymy się codziennie z wyzwaniami, jakie stawia i z możliwościami, jakie stawia przed nami świat w kontekście naszych dzieci, ich potrzeb, ich emocji z tym związanych, ale też naszych możliwości, naszych potrzeb jako rodziców, jako taty i jako mamy.
2: Co ważne, jesteście członkami domowego kościoła.
3: Tak.
2: Czyli takiej gałęzi ruchu Światło-Życie zrzeszającej rodziny.
3: Tak. Ja bym może pomyślał, że dzieci już zaczynają szkołę po wakacjach, ale my kończąc poprzedni rok, poprzednie przykazanie, daliśmy sobie i naszym słuchaczom wakacyjne zadanie, taką pracę domową przed nowym rokiem szkolnym.
2: Co to było?
3: Rozmawialiśmy o tym, żeby przez ten czas wakacyjny pomyśleć odnośnie środków masowego przekazu. Jak one wpływają na nasze życie? Czy one nam pomagają? Czy zabierają nam w jakiś sposób ten czas? Umilają? A być może są już takim narzędziem nieodzownym codzienności, gdzie trudno, czy to dorosłemu, czy dziecku się od niego odpędzić. I teraz, jeżeli dorosły patrzy w stronę dziecka, tak sobie od razu myślę, no to dużo myśli przychodzi takich, że to jest jakaś już przeszkoda, która wpływa zbyt mocno w ten czas.
2: Przeszkoda między czym a czym?
3: Przeszkoda w takim pojmowaniu świata, że mamy jakieś obowiązki, mamy jakiś czas, mamy jakieś możliwości i teraz ta elektronika jest tak skonstruowana, czy to gry, czy to różne filmy, żeby wciągnąć w kolejną serię, jakiś etap, kolejną jakąś grę. I co najciekawsze w tym wszystkim, to jest praktycznie jeden schemat, który się powiela, a jest tak łatwy do
2: rozszyfrowania.
3: Do rozszyfrowania, ale tak trudny, żeby dziecko czy młodzież mogło po prostu to odłożyć na bok, powiedzieć, nie, ja już nie będę w to wciągany.
2: Mhm.
3: No, dam taki przykład, no u nas dzieci korzystają w pewien sposób z elektroniki, w tym wypadku telefon z różnymi funkcjami. I w niektórych grach pojawia się informacja, jutro będzie na coś promocja.
2: Mm-hmm.
3: W naszym życiu dorosłym też jest. W sklepie jakimś będzie jakaś promocja.
2: Tak.
3: No i my idziemy to kupić i potem jeszcze cały koszyk innych rzeczy. I dziecko sobie od razu myśli, następnego dnia to by chciało mieć. I jeżeli to by było raz na rok, no to wygląda to naprawdę na promocję. Ale ten mechanizm się powtarza co chwila z inną rzeczą, po to, żeby utrwalać tą potrzebę w tym danym dniu, o tej konkretnej godzinie, nieważne, co się dzieje na świecie, być w tym miejscu.
2: Tak.
3: No, sprytne.
2: No tak, to są zdecydowanie takie mechanizmy uzależniające, które ułatwiają manipulowanie naszym zachowaniem, manipulowanie naszymi decyzjami.
3: Tak, ale też to jest takie poczucie presji, bo dziecko, jak ja widzę po dzieciach, czy to swoich, czy gdzieś tam u znajomych, to takie dziecko od razu ma presję, że to jest jakieś ważne wydarzenie, ono musi w nim uczestniczyć, bo jak nie, to później spotykając się ze swoimi kolegami, może zostać wykluczone. Dwa, jeżeli nie weźmie w nim udziału, no to nie zdobędzie czegoś cenniejszego, niż mogłoby w normalnych, takim trybie gry zdobyć. Co z automatu przekłada się, że praktycznie jest zdolne zgodzić się, żeby dostać na przykład dodatkowy czas, albo żeby odroczyć sobie w tym momencie na przykład tą grę, żeby poczekać na później. Uczy to pewnych rzeczy też i pozytywnych, ale ten mechanizm jest tak skonstruowany, że no, ogranicza też pewną jego swobodę myślenia.
2: Tak działa.
3: Tak działa. To bym powiedział, tu rozmawiam o tym środkach przekazu w takim kontekście mniej pozytywnym, że mogą wywoływać takie decyzje u dzieci. Ale też przez ten czas wakacji zauważałem, jak bardzo dużo pozytywny sposób dzieci potrafią używać. Czy to telefonu, czy komputera, różnych stron internetowych, portali do komunikowania się. gdzie nie ogranicza nas już potrzeba, tak jak my teraz siedzimy w jednym pomieszczeniu, żeby ze sobą rozmawiać, patrzeć na siebie, a dzieci potrafią komunikować się już na większą odległość, umawiać się z wyprzedzeniem, że wrócą z wakacji, kto będzie dostępny, co wtedy zrobić. Tak jak i jako dorosły. Ja też planuję coś z wyprzedzeniem i dzieci korzystają, przynajmniej to co widzę, żeby już w swoim życiu zacząć planować i narzędzia, które to umożliwiają, to też są te same narzędzia, które z drugiej strony, można powiedzieć, przeszkadzają.
2: Ja tylko się zastanawiam, czy jest wśród Państwa ktoś, kto spędził wakacje bez udziału tych wszystkich środków przekazu? Czy było tak, że dzieci miały wakacje od gier, telefonu, elektroniki, rzeczywistości wirtualnej? Bardzo jestem tego ciekawa. Czy to jest możliwe? Ja wiem na pewno, że to jest możliwe, bo na mojej działce właściwie nie mam zasięgu, nie ma internetu. W związku z tym, jak spędzam tam czas, to jestem odłączona od wirtualnej rzeczywistości i wcale nie cierpię z tego powodu. Jestem bardzo z tego zadowolona i właśnie po to tam jeżdżę.

0: złością czy miłością.
1: Dzieci potrzebują wirtualnej rzeczywistości, ale my też jako dorośli często mamy także gazeta, radio, telewizor. To też są środki masowego przekazu i tam też możemy się dość mocno w nie wgłębić albo zasiedzieć, albo zaczytać. Czy takich też środków u siebie nie masz?
2: Mam telewizor, który jest włączany głównie na wydarzenia sportowe i trochę na wiadomości o tym, co się dzieje na świecie. I właściwie tyle. Oczywiście używamy go także jako rozrywki, czyli od czasu do czasu, to nawet nie jest codziennie, oglądamy jakieś wybrane przez nas filmy. Tyle. Cały natomiast dzień spędzamy na zewnątrz, w kontakcie z naturą. Nie sztuczną, tylko rzeczywistą. Ty mówisz, dzieciom jest potrzebne, tego się czepnę, dzieciom jest potrzebna ta wirtualna rzeczywistość. To nieprawda. Dzieciom nie jest potrzebna rzeczywistość wirtualna. Dzieciom jest potrzebne poczucie bycia kochanym. Dzieciom jest potrzebna relacja bliskości, poczucie bezpieczeństwa, które czerpią z relacji z dorosłymi, głównie z rodzicami. Rzeczywistość wirtualna nie jest im potrzebna. Ja mam na myśli, wypowiadając to słowo, potrzeby psychiczne. Ta wirtualna rzeczywistość jest tylko sposobem na zaspokojenie psychicznych potrzeb i wśród tych potrzeb nie ma dostępu do rzeczywistości wirtualnej. Ten dostęp to jest strategia na zaspokojenie potrzeby. Ty mówisz, mają taką potrzebę, wchodzą w tę rzeczywistość wirtualną, aby nie odstawać od rówieśników swoich, żeby nie być w sytuacji wykluczenia. Tak, ale pamiętajmy, że to jest tylko sposób, żeby być, na bieżąco z tym, co mają wszystkie dzieci. Jedno z moich wnucząt spędzało czas na obozie sportowym, na którym telefon do ręki dostawało na, nie wiem, czy godzinę, może nawet to było pół godziny, na bardzo krótki czas. Tylko po to, żeby ewentualnie, jeśli chce, żeby się skontaktowało z rodzicami dla właśnie zapewnienia rodzicom pewności, że dziecko czuje się dobrze i dla zaspokojenia potrzeby bliskości przez rozmowę z rodzicami czy kontaktu z bliskimi. I nie umarł. Mało tego, nie był tam sam. Było tam całe mnóstwo innych dzieci. Kolejne dziecko również było na obozie, na którym w ogóle nie używało telefonu. A informacje o tym, co się z nim dzieje, wysyłali opiekunowie tego dziecka. A on był tam najszczęśliwszy i ani razu nie sięgał po telefon. Więc nie zgadzam się z tym, że dzieciom potrzebny jest internet i tak dalej do tego, żeby były szczęśliwe. Ja tego właśnie się boję, że to, co powiedziałeś na początku, internet używa różnych sposobów, żeby nami manipulować, ale wystarczy odciąć się od tego internetu i przestajemy być manipulowani. Dla mnie to jest raczej, za ostre byłoby słowo, rodzaj niebezpieczeństwa, nie? Ale rodzaj pokusy odwrócenia uwagi od rzeczy najważniejszych, jakim dla człowieka jest jego życie i rozwój, czyli od samego siebie. Kiedy trzymam telefon w ręku i oglądam to, co mi ten telefon proponuje za pośrednictwem internetu i różnych innych, nie wiem nawet jak to się nazywa, aplikacji albo źródeł informacji, to ja cały czas nie zajmuję się sobą. Zaspokajam swoją ciekawość, zaspokajam swoje zainteresowanie. Ale jak tak popatrzę na to realnie, co mi to dało, to bardzo często niewiele albo nic. A może nawet naruszyło to mój stan wewnętrzny, taki dobro stan. Więc tak, mieliśmy się przyglądać naszemu wykorzystaniu tej rzeczywistości wirtualnej i intensywności korzystania z tego, co mamy w internecie w porównaniu z tym, co robiliśmy poza tym internetem.
1: Mhm. A ja bym też tutaj w drugą stronę się tak trochę czepnął. Wakacje to jest pi razy 2-8 tygodni. Ponad 3 tygodnie też dzieci na przykład nie miały elektroniki, spędzając ten czas na różny sposób. Czy to był czasem obóz, czy to razem gdzieś byliśmy jakiś czas.
2: I nie były niezadowolone?
1: Dało się to zaplanować wcześniej, niż nagle z dnia na dzień. Od dzisiaj nic. Tylko były momenty, kiedy sobie rozmawialiśmy o tym, wspólnie ustalaliśmy, że na ten wyjazd na przykład nie bierzemy elektroniki albo nie będzie elektroniki.
2: Ale ja pytam, czy one były z tego zadowolone, czy nie?
1: Były zadowolone z tego, jak spędzały czas. Nie przeszkadzało im to, że nie miały tego telefonu.
2: Nie tęskniły za tym telefonem.
1: No przynajmniej nie chodziły codziennie uwieszone na nas, jęcząc i odliczając dni na ścianie kreskami, kiedy minie, załóżmy, 14 dni. Takich sytuacji drastycznych nie było. Ale z drugiej strony, myśląc o tym odnajdywaniu siebie, jeden z moich synów wcześniej na przykład mniej używał takich aplikacji social mediów, na przykład jak WhatsApp. Gdzieś tam, jak widziałem u niego na telefonie 300, 100 powiadomień, nieodebranych informacji, to tak jakby ktoś ciągle wysyłał na tych grupach jakieś śmieszne, może i poważne, ale po prostu tego było, więc ja z drugiej strony nie dziwiłem się, że on tego nie czyta, po prostu po co. Ale podczas wakacji on zauważył inną stronę tych czatów, że można też tam być administratorem. Administrator to jest taka osoba, która wpuszcza kogoś albo wyrzuca kogoś, pilnuje też pewnych zasad na grupie. No i on się zaczął bardziej poczuwać w pewnych grupach.
2: Przejął odpowiedzialność w pewnym sensie za to, co do niego przychodzi.
1: Tak. I nie był tam administratorem, ale zaczął podpytywać, co trzeba zrobić, jak to wygląda. I któregoś dnia przedpowiedział, że został administratorem. Dodali mu taki tytuł, bo tam ktoś już był administratorem, może być kilku administratorów. I po kilku dniach pamiętam, jak przyszedł i powiedział, no dzisiaj wyrzuciłem kogoś z grupy.
2: Ups. Ja mówię,
1: co się stało? On mówi, no ten ktoś używał wulgarnych słów na grupie. Zwróciłem uwagę, że nie należy w takich słowach mówić. Zrobiłem to kilka razy, ten ktoś nadal używał, więc go wyrzuciłem z grupy. Do tej pory się przyglądał takim czatom nie za bardzo aktywnie, aż w końcu coś w nim tak nastąpiło, że on zechciał jednak uczestniczyć, ale nie spodobało mu się też to, w jaki sposób to tam się odbywa. Że te dzieci używają tego, żeby chyba wyrzucić z siebie bardzo dużo różnych emocji, a on stwierdził, że to nie jest też miejsce, żeby aż tak reagować. No i teraz widzę, że jak na przykład, bo mam aplikacje, które śledzą, gdzie spędza czas, więc widzę, że dość spory procent swojego czasu, który może spędzić, spędza w tej aplikacji. Pewnie jako ten administrator, ja bym stwierdził, że on już takim swoim zachowaniem może podchodzić tak bardziej dojrzale, korzystając nadal z tych środków społecznego przekazu.
2: Mam w głowie jedno zmartwienie, albo takie pytanie. I nie musisz oczywiście na to pytanie odpowiadać. Pytanie, które zadałabym każdej osobie, która zajmuje się wychowaniem dzieci. Ile czasu to dziecko spędza w towarzystwie ekranu, a ile czasu spędza w towarzystwie żywego człowieka? I myślę, że jeśli dzieci mają ograniczony czas, to równie dobrze, a może nawet tym bardziej uczą się wykorzystania tego czasu tak, żeby on służył im i jakimś ich potrzebom. Czy to jest potrzeba rozrywki, czy to jest potrzeba rozwoju poprzez wiedzę, czy to jest potrzeba rozwoju poprzez rozwiązywanie różnych problemów, czy to jest jakaś działalność twórcza, czy właśnie to jest komunikowanie się z innymi użytkownikami, czy też nie wiem jeszcze, jak można wykorzystać ten ekran, ten ekran, nazwijmy go tak w skrócie, ale nieograniczenie czasu spędzonego w rzeczywistości wirtualnej może spowodować właśnie wykluczenie z takiego realnego życia. I to jest dla mnie zagrożenie, przed którym broniłabym wszystkich ludzi, a szczególnie dzieci.
1: Ja bym się tutaj podpiął wszystkimi kończynami, też bym bronił, tylko to już jest chyba taki element naszego świata, ten ekran jakiś. U nas w domu mamy wypracowane z dziećmi reguły, w zależności od kto w jakim jest wieku, tyle minut dziennie może korzystać. I w momencie, kiedy ma urodziny, czyli przechodzi w kolejne jakby, że jest o rok starszy, no to te kilkanaście minut więcej na następny rok dziennie ma. I młodsze dzieci, i starsze dzieci, jakby u nas w domu, każdy
2: akceptuje
1: to i wie, że no, starszy brat ma więcej czasu, no bo jest starszy i ma inne potrzeby. Ale też tłumaczymy dzieciom taką zależność, tak jak w życiu dorosłym, trochę jak z wynagrodzeniem, jak z taką pensją. Więc jeżeli chcemy na coś wydać,
2: tak,
1: no to w jaki sposób? Oczywiście są różne kredyty, chwilówki i można się wpędzić w to i tak samo można w tą elektroniką zrobić. W momencie, kiedy oni mają na dzień przewidziany jakiś czas, to tłumaczymy im, że no, to przychodzenie i proszenie to jest tak jakby, no skąd to się weźmie ten czas? Trzeba coś zabrać, czyli zabrać z tego życia,
2: tak.
1: Zabrać z tego kontaktu.
2: Z tej realnej rzeczywistości.
1: Więc się trochę dzieci uczą, że tak jak w życiu, no jeżeli chcę odłożyć na wakacje, to zbieram z każdego miesiąca. Jeżeli on chce w jakimś tym turnieju, załóżmy, pograć sobie więcej, to z każdego dnia sobie odkłada.
2: Tak, tak. Takie podejście do korzystania z rzeczywistości wirtualnej, myślę, jest jedno z najbardziej rozsądnych, właśnie wychowawczych wręcz, które służą rozwojowi.
1: Ja też bym powiedział, że służą kontaktom, bo w dużych miastach dzieci dość często zostają same w domu, bo rodzice pracują, a nie zawsze rodzic pozwala dzieciom na przykład wychodzić, jak go nie ma w domu, albo przyjmować inne dzieci do siebie do domu. Jedynym możliwym kontaktem wtedy między rówieśnikami jest jednak ten ekran w jakiś sposób i umówienie się na przykład na inną godzinę, kiedy już będzie można się spotkać.
2: Tak, osobiście.
1: Kiedyś się podchodziło pod okno, krzyczało się tam jakieś imię, albo zachodziło się do drzwi, pukało. No, dzisiaj to się robi przez telefon i się umawia na potem.
2: Mm-hmm. No tak. Mało tego, no nadal istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem tego ekranu. Kamerki umieszczone tu i tam pozwalają nam przynajmniej widzieć się. Niemniej ja w ogóle jestem zwolennikiem osobistych relacji, osobistych kontaktów i uczenia dzieci najróżniejszych, realnych sposobów spędzania wolnego czasu bez użycia internetu, elektroniki.

0: złością czy miłością.
1: Brzmi on tak. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. A Ewangelia świętego Mateusza mówi w 5 rozdziale: każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. To jest takie bliższe temu: nie pożądaj żony bliźniego twego. To przykazanie, którego ja się uczyłam.
2: No tak, tutaj odnośnie do kwestii żony, myśląc o jeszcze dzieciach, może i nastolatkach i starszych dzieciach, to już można powoli myśleć, może już ktoś ma, ale myśląc o takim szkolnym dzieciach.
1: Żony? Nastolatek?
2: Już ja się oświadczyłem, jak chyba byłem w pierwszej podstawówce, już pierwszy raz zaręczyny wyniosłem, więc...
1: Aha, rozumiem.
2: Więc można już myśleć w kategoriach żony też w podstawówce.
1: Nie, no to w przedszkolu też.
2: To już było może w przedszkole
1: jeszcze. Są słynne śluby.
2: Tak, ale myśląc o tym zdaniu, ja przekładając je na życie dzieci, to myślę o tym, że jak syn mój na przykład widzi koleżankę, to myślę o tym raczej, jak jej pomóc, jeżeli coś tam się stało, niż jak jej dokuczyć albo jakoś w jej sposób jej wykorzystać. W ten sposób bym pomyślał o tym zdaniu jako o takim zdaniu, które można przełożyć na dzieci.
1: Tak.
2: Drugą stronę też, dziewczynka w stronę chłopca, no,
1: no pewnie,
2: tak samo.
1: Że tak. Ale wiesz co, ja jeszcze na razie nie chciałabym chyba przechodzić do takiego szczegółowego omówienia. To, co sobie zafundowałam i Państwu chcę zaproponować, to ze względu na to, że ten tekst, artykuł 9 o 9 przykazaniu i artykuł 10 o 10 przykazaniu są krótkie, to ja po prostu te oba rozdziały przeczytałam tak, może nie jednym tchem, ale tak jeden punkt po drugim i wypisałam sobie zawarte w tym tekście z katechizmu Kościoła katolickiego, który możemy znaleźć od punktu 2514 do punktu
2: 2527.
1: 2550.
2: No.
1: Włącznie są to dwa przykazania, 9 i 10.
2: Tak.
1: I znalazłam tutaj kilka pojęć, którymi się zainteresowałam. Ja matka, ja babcia, ja kobieta, ja pedagog, psychoedukator. I te pojęcia, no pierwsze i najważniejsze pojęcie takie, które warto będzie sobie zdefiniować, którym chciałabym, żebyśmy się zajęli w tym roku. Nie za tydzień, tylko w tym roku. To rzeczywiście takie pojęcie bardzo ważne, pożądanie. Ta nasza dzisiejsza rozmowa omawiająca wakacyjną pracę domową była dosyć bliska temu procesowi, temu nazywamy to pożądanie, nazywane też jest uczuciem, więc temu emocjonalnemu doświadczeniu. Drugie pojęcie, jakie było dla mnie ważne, które jakoś gdzieś tutaj odnalazłam w tych punktach, to pojęcie czystości. Gdzieś tam jakoś związane z umiarkowaniem. Odnalazłam tam też całą taką grupę pojęć związaną ze wstydem, intymnością, godnością, dyskrecją. Pojawiło się tam słowo skromność. To wszystko w związku z tym pożądaniem to takie pojęcia, którymi się niby posługujemy, niby wiemy, co one oznaczają, a jednak dopada nas nieraz, myślę, słowo, które jest bardzo trudne, permisywizm, którego znaczenia wiele osób nie rozumie albo źle kojarzy. A tymczasem ten permisywizm towarzyszy nam, naszej rzeczywistości współczesnej, coraz bardziej I te wymienione wcześniej pojęcia gdzieś gubią się, giną, nie nadążają albo tracą swoje ważne miejsce w życiu, w relacjach, w życiu rodzinnym, wychowawczym, społecznym. No i potem w tym 10. przykazaniu z kolei pojawiają się takie dążenia, jak poza pożądliwością, chciwość, zachłanność, zazdrość. I to są takie pojęcia, z którymi trudno żyć. Trudno się nam je definiuje. Tak myślę, tak słyszę na warsztatach, tak obserwuję w życiu. Coraz częściej nie chcemy się do nich przyznawać. Coraz częściej uważamy, że one są do schowania, do zepchnięcia na margines, na boczny tor. Nie wypada o tym rozmawiać. Nie ma sensu o tym rozmawiać. Nie? Nie ma jak, nie ma z kim, nie ma kiedy. I dlatego ja, wbrew tym przekonaniom, chciałabym o nich porozmawiać. I chciałabym zwrócić uwagę tu w naszych audycjach przez te najbliższe około 10 miesięcy zająć się tymi tematami. Jak o tym rozmawiać, ale nie tylko rozmawiać. Jak organizować życie dziecka, sytuacje wychowawcze tak, żeby wstyd, intymność, godność, skromność, dyskrecja były czymś oczywistym, były wdrażane w życie, były w życiu codziennym obecne i które nabrałyby takiego znaczenia, żeby być argumentem przy podejmowaniu różnych decyzji. Nawet takim decydującym argumentem. Dlaczego nie? Bo się wstydzę. Bo dlaczego tak? Bo to jest poniżej mojej godności. Dlaczego nie? Ponieważ to jest dyskretna sprawa. Nie? Niech to będzie argument, no nie wiem, pierwszy i najważniejszy. Chciałabym zwrócić na to uwagę, żebyśmy umieli czy wiedzieli, że to może być wartość w rozmowach wychowawczych, w podejmowanych przez nas decyzjach. Coś, co brzmi bardzo archaicznie, skromność. Coś skromnego dziś jest nie w modzie. Dziś muszą być mega, hiper, ekstra. Co tam jeszcze? Jakie takie słowo? Przeciwstawiające się skromności. Giga.
2: Dzieci mówią GOAT, grace of all of the time, czyli najważniejszy, najlepszy na wszystkie czasy.
1: Tak jest.
2: Zostałeś GOATem.
1: Aha. A tu gdzieś skromność. Gdzie kto dzisiaj chce być skromny?

0: uznawać za wartość dyskrecję, skromność, godność, intymność. Tym chciałabym się zająć. Do takich treści zapraszam razem z Marcinem, mam nadzieję.
1: Zapraszamy razem.
0: Do naszych audycji.
1: Myślę, że te treści będziemy cały czas jeszcze odnosić do dzieci w wieku szkolnym, w tym, co się może z tygodnia na tydzień wydarzyć.
0: Pojawiać, tak jest.
1: I myślę, że ten plan, który tutaj kreślimy, ale też plan nowego roku szkolnego, może się okazać tak, że tematy i życie nasze akurat będą cały czas spójne i będzie dużo przykładów. Ja jak słucham tych pojęć, to już myślę o wielu
0: już to
1: z
0: widzisz.
1: Nich. Już wielu z nich. Wspomniałaś o jednym pojęciu, permisywizm. Myślę, że tutaj, jeżeli wspomniałaś jako o stylu wychowawczym, to na pewno jest szeroki temat, o którym można porozmawiać. Nawet myśląc o podejściu na przykład do wychowania jednego z rodziców, a drugiego rodziców. Bo to już jest
0: tak.
1: Kwestia, gdzie dzieci wtedy mogą widzieć te różnice.
0: Tak, ale czas audycji dobiegł końca.
1: Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl, na której to stronie można znaleźć wszystkie szczegóły odnośnie i radia, i audycji.
0: I wspierania finansowego naszego radia, bo to wsparcie jest nam nieustannie potrzebne i właściwie bez państwa finansowej pomocy trudno nam będzie funkcjonować. Ach, praca domowa jeszcze.
1: Czyli jednak.
0: No wymieniłam wiele takich pojęć, którymi będziemy chcieli się zająć. Zachęcam, żebyście Państwo zastanowili się i porozmawiali przede wszystkim w małżeństwie. Jak rozumiecie te pojęcia? Na ile one są dla Państwa ważne? Na ile są obecne w procesie wychowania, w Waszych małżeńskich relacjach, relacjach rodzinnych? A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
1: Do usłyszenia.
0: Dobranoc.
2: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz. 7 czerwca 1997 roku przemówienie wygłoszone na Błoniach przy sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
3: Rytm pacierzy różańcowych. Odmierza czas. Na tej podhalańskiej, krakowskiej i polskiej ziemi przenika go i kształtuje. Jakkolwiek toczyły się ludzkie dzieje, w radości z owoców codziennego trudu, w bolesnym zmaganiu z przeciwnościami, czy też w chwale odnoszonych zwycięstw, zawsze odnajdywały one swoje odbicie w tajemnicach Chrystusa i Jego Matki. Dlatego przywiązanie do modlitwy różańcowej nigdy nie wygasło w sercach wiernych, a dziś zdaje się jeszcze bardziej umacniać. Świadczy o tym wyraźnie rozwój bractwa żywego różańca, które równo 100 lat temu tutaj założono przy sanktuarium ludźmierskim. Świadectwo tych, którzy w tej prostej modlitwie znajdują niewyczerpane źródło życia duchowego, rozpala innych. Z radością dowiaduje się, że dociera ono również poza granice Polski, nawet na inne kontynenty.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne, punkt 8 i 9. Księga Nehemiasza otwiera się w chwili wielkiej słabości w dziejach starożytnego Izraela. Po niewoli babilońskiej część ludu powróciła do Jerozolimy, lecz miasto nadal pozostaje w ruinie. Mury są zwalone, a bramy spalone. Nehemiasz, Żyd pozostający na służbie u perskiego króla Artaxerxesa, otrzymuje wiadomość o katastrofalnym stanie miasta ojców. Zanim podejmie działanie, pości, modli się i wstawia za ludem. Następnie prosi króla o pozwolenie na powrót do Jerozolimy. A gdy tam przybywa, w milczeniu ogląda zburzone miejsca. Nie narzuca rozwiązań z góry. Zwołuje rodziny, każdej powierza odcinek muru do odbudowy. Wysłuchuje lęków, koordynuje wysiłki i stawia czoło sprzeciwom. Opowiadanie ukazuje, że miasto odradza się nie dzięki inicjatywie pojedynczej osoby, lecz przez wspólną odpowiedzialność całego ludu, kapłanów, rzemieślników, naczelników rodów, kobiet i młodzieży. Jest to dzieło, które ma w centrum Boga i odbudowuje więzi jeszcze wcześniej niż kamienie. W ten sposób dawna Jerozolima odnajduje na nowo wspólny język, nie język jednolitości, lecz komunii. Harmonia, która rodzi się wówczas, gdy każdy przyjmuje swoją część odpowiedzialności, a cały lud uznaje, że jego siła pochodzi od Pana. W świetle tych dwóch obrazów Duch Święty przemawia dziś do nas w kwestii relacji z techniką i z trwającą rewolucją cyfrową. Odkrycia naukowe są talentem powierzonym ludzkości po to, aby mogła z niego czerpać korzyści. Technologia może leczyć, łączyć, wychowywać, strzec wspólnego domu, może jednak także dzielić, odrzucać i rodzić nowe niesprawiedliwości. W ujęciu abstrakcyjnym sama w sobie nie stanowi ona rozwiązania problemów ludzkości, tak jak sama w sobie nie jest złem. Konkretnie rzecz ujmując, nie jest jednak neutralna, ponieważ przyjmuje ona oblicze tych, którzy ją projektują, finansują, regulują i wykorzystują. Dlatego pierwszym wyborem nie jest wybór między tak, a nie dla technologii, lecz między budowaniem wieży Babel, a odbudową Jerozolimy. Między władzą, która rości sobie pretensje do panowania nad niebem, a ludem, który w obecności Boga podejmuje zgodnie pracę nad odbudową murów braterskiego współistnienia.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Bardzo ważne jest, aby wspólnota Kościoła, abyśmy my wszyscy modlili się o to, by każdy z nas podejmował powołanie, jakie dał nam Pan Bóg, jakim Pan Bóg chce, abyśmy się uświęcali. Tym bardziej, że we współczesnym świecie jest coraz trudniej podejmować jakiekolwiek powołanie, dlatego że świat dzisiejszy coraz trudniej, coraz bardziej utrudnia nam usłyszenie Bożego głosu w naszej duszy. Chciałbym, żeby to szczególnie wybrzmiało w tym miejscu, w którym siostra Faustyna przygotowywała się do podjęcia swojego powołania, swojej misji. Sama w dzienniczku wskazała na kilka istotnych rzeczy, które mogą być pomocne albo utrudniać to podjęcie powołania. Kilka z nich chciałbym też teraz w tym miejscu przywołać. Pierwszym z nich to jest kwestia środowiska. Drugim wewnętrznej zgody i podjęcie powołania do Bożego wezwania. Trzecim to kwestia wytrwania w tymże powołaniu. Pozwólcie, że przez chwilę jeszcze przy tym się zatrzymam, bo wszyscy z nas, wszyscy wierzący wiemy, że potrzebujemy ludzi, którzy pójdą za głosem powołania, szczególnie za tym głosem, który powołuje nas do bycia księdzem czy siostrą zakonną, aby przez to służyć wspólnocie Kościoła. Ale rzadko pamiętamy, że o to powinniśmy się modlić. Czasem narzekamy, że jest tak mało powołań, narzekamy o to, że ilość powołań spada, ale tak naprawdę chyba jeszcze nie do końca gorliwie o to się modlimy, żeby na te powołania odpowiadali ludzie, którym Bóg to powołanie przekazuje.
1: Dobre słowo pasterzy.